0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Zostań, nie szukaj już gdzieś daleko.

raz, który raz, setny raz.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

że

Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest poniedziałek, 4 maja.

Pomyśl o kimś, z kim masz bliską relację. Przypomnij sobie moment, kiedy ostatnio rozmawialiście.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.

Jezus mówi swoim uczniom przede wszystkim o relacji miłości, o wzajemnej miłości między nimi samymi i między Nim a Ojcem. Mówi też o więzi, jaka istnieje między Nim a Tobą. Jak byś opisał Twoją relację z Jezusem?

Juda pyta Jezusa, czemu to im się objawia, a nie światu. Jezusowi zależy na osobistej relacji z Tobą i to w niej chce przychodzić do Ciebie. Zachowywanie Jego nauki i przykazań wynika właśnie z tej więzi z Nim. Pomyśl przez chwilę o tym, w jaki sposób ostatnio Jezus przychodził do Ciebie.

czasami słowa Jezusa, podobnie jak dla apostołów, mogą być dla Ciebie niezrozumiałe, trudne lub wymagające. Jeśli chcesz, poproś Ducha Świętego o to, by przychodził do Ciebie i pomagał Ci rozumieć Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Trwamy w radości ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przed chwilą byliśmy świadkami, być może już po raz kolejny w naszym życiu, ceremonii odsłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Patrząc na jej oblicze i na jej Syna Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, że mamy Matkę. Pielgrzymujemy do niej, ponieważ chcemy, aby coś nam wyjednała. Chcemy, aby coś nam wyprosiła u Pana Boga. Ale nie zapomnijmy też w czasie tej Eucharystii porannej podziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, którymi nas obdarza na każdy dzień, dzień, którym nas obdarza. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi jasnogórscy, znajdujący się w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Pozdrawiam również tych wszystkich, którzy łączą się z nami przez media społecznościowe, przez internet. Pozdrawiam ludzi chorych, samotnych oraz tych, którzy każdego dnia o tej godzinie łączą się z nami duchowo przez Radio Jasna Góra. Słuchajcie, kochani, swoje intencje na ołtarzu Jezusa Chrystusa, my, kapłani, sprawujemy tę mszę świętą w następujących intencjach. Ojciec Kazimierz w intencji maturzystów z 9 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Klementyny Hoffmanowej w Warszawie o pomoc w egzaminach maturalnych. Ojciec Jan w intencji maturzystów z Gromnika o pomoc w zdaniu egzaminów maturalnych i wybór drogi życiowej. Ja natomiast w intencji o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej i światło i dary Ducha Świętego dla maturzystów 1 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. A na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze niedoskonałości, grzechy, czasami za brak wiary. Prośmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako wybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta pokoju Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc swojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu, mojej Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławieni będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił łatwą stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

0: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, o Maryi podczas swego pontyfikatu tak wiele mówił i pisał papież Polak święty Jan Paweł II. W encyklice o Matce Odkupiciela czytamy między innymi: obecność Maryi znajduje zarówno w naszych czasach, jak i w całych dziejach Kościoła wielorakie środki wyrazu. Posiada też ona wieloraki zasięg działania. Poprzez osobistą wiarę i pobożność wiernych, poprzez tradycje rodzin chrześcijańskich, czyli kościołów domowych, wspólnot parafialnych czy misyjnych, instytutów zakonnych diecezji, poprzez przyciągającą moc wielkich sanktuariów, których nie tylko jednostki czy środowiska miejscowe, ale niekiedy całe narody i kontynenty szukają spotkania z Matką Pana, z tą, która jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła, jest pierwszą wśród wiernych i dlatego stała się Matką Emanuela. Maryja jest Matką Emanuela, ale także na mocy testamentu z krzyża jest i naszą Matką. Wszystkie matki doznają szczególnego wzruszenia, widząc w twarzach swych dzieci jakieś wyraźne podobieństwo do swych własnych rysów. I najsłodsza nasza Matka niczego bardziej nie pragnie nad to, gdy widzi, że ci, których przyjęła za swe dzieci, wyrażają rysy i piękność jej duszy w myśli, mowie i czynie. A ponieważ podstawą życia nadprzyrodzonego jest święta i głęboka wiara, którą Matka Najświętsza posiadała w stopniu najwyższym, dlatego cieszy się, gdy jej dzieci tę wiarę mają w sercu i według tej wiary żyją. Co więcej, ona w tej wierze nam przewodzi. Ona tę wiarę nam wyprasza i ciągle czuwa, byśmy w niej wytrwali. Nic przeto dziwnego, że święci nazywają ją Matką Wierzących. Po śmierci Jezusa Chrystusa, po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, Maryja pozostała kimś najważniejszym zarówno dla gromadki uczniów, apostołów, jak i pierwszych wiernych. Wraz z nią, jak pisze święty Łukasz Ewangelista, trwali jednomyślnie na modlitwie. Podczas podobnego spotkania zostali napełnieni Duchem Świętym, doznali szczególnego umocnienia wierze. Moi kochani, przykłady z historii Kościoła uczą nas, że każdy, kto miał prawdziwe nabożeństwo i cześć dla Najświętszej Maryi Panny, wiary nigdy nie stracił. A jeśli nawet ona osłabła, ta wiara, trwało to zazwyczaj krótko i odzyskiwał ją z powrotem. Przekonują o tym bardzo liczne wota umieszczone tutaj w jasnogórskim sanktuarium w kaplicy Matki Bożej. Mówi o tym wiele świadectw pisanych przez ludzi, którzy na sobie doświadczyli prawdziwego orędownictwa Maryi. Oto jedno z nich wyjęte z książki zatytułowanej Matka Boża w moim życiu. Z domu rodzinnego nie wyniosłam wiary w Boga. Moi rodzice chodzili do kościoła, dzieci posyłani na religię, ale bardziej z tradycji niż dla samej wiary. Do 18 roku życia byłam bardzo dobrym dzieckiem, wzorową uczennicą. Rodzicom nie sprawiałam żadnych kłopotów. Rodzice posłali mnie na studia, aby było mi w życiu lepiej niż im, oczywiście w sensie materialnym. O mój byt duchowy nikt się jednak nie troszczył. Wśród moich koleżanek, studentek nie spotkałam żadnej o głębokiej wierze w Boga. Środowisko, w którym przebywałam, było raczej ateistyczne. Tylko niektóre spośród moich koleżanek chodziły do kościoła i to rzadko. Ślub kościelny brałam tylko dlatego, że chciał tego mój przyszły mąż. Mnie na tym nie zależało, wystarczy mi ślub cywilny. I tak sobie żyłam bez zastanawiania się nad tym, po co żyję. Czasami bałam się Pana Boga, ale to były tylko momenty, a Pan Bóg był nieskończenie dobry i łaskawy dla mnie. Błogosławił każde moje poczynanie, dopiero z perspektywy czasu do docenia mi czekał, aż zwrócę oczy ku niebu. Ale ja wciąż byłam ślepa, aż przyszedł rok 1979. Upadłam, popełniłam grzech ciężki, uświadomiłam sobie to dopiero po fakcie, kiedy zaczęły mnie gryźć wyrzuty sumienia. Po raz pierwszy w życiu miałam tak straszne wyrzuty sumienia, że straciłam ochotę do życia. Chciałam popełnić samobójstwo. W tych moich zmaganiach z chęcią popełnienia samobójstwa jeden tylko atut miałam na swoją obronę. Muszę żyć, bo jestem potrzebna dzieciom. I wówczas przypomniałam sobie, że ktoś kiedyś powiedział, iż w potrzebie modli się do Matki Bożej, bo ona zawsze wysłuchuje próśb i pomaga. I ja zaczęłam się wtedy modlić do Matki Boskiej. Chodziłam do kościoła, klęczałam przed obrazem Jasnogórskiej Pani i ze łzami w oczach wołałam: ratuj mnie, nie opuszczaj, wstaw się u Syna Twego za mną, abym mi przebaczył. Po roku codziennej modlitwy kierowanej do Matki Bożej odzyskałam równowagę psychiczną. Wróciła mi radość życia. Ja wiem, że to moje odrodzenie. Jej, Matce Jasnogórskiej, zawdzięczam, że to ona wstawiła się za mną u Wszechmogącego Boga, bo jest bardzo dobra i nikogo, kto prosi o pomoc, nie opuści w potrzebie. Moje życie zmieniło się bardzo. Już nie jest takie beztroskie i puste jak dawniej. Jestem innym człowiekiem. Inaczej teraz patrzę na ludzi, na otaczający mnie świat. Staram się w swoim życiu naśladować Maryję, choć nie zawsze mi to wychodzi. Ale wówczas uciekam się do niej, ją proszę o pomoc. A ona nigdy nie odmawia. Już nie jeden raz dała mi dowody swojej bezgranicznej miłości. Rok temu dziecku mojemu groziła bardzo poważna operacja. Operacja ta mogła być w swych skutkach niebezpieczna dla jego zdrowia. Bałam się strasznie. Zaczęłam codziennie odmawiać różanie z tej intencji i dałam na mszę świętą. Do opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Boskiej nieustającej pomocy, z prośbą o zdrowie dla dziecka. Dziecko wyzdrowiało, obeszło się bez operacji. Ja wiem, że pomogła mi w tym moja najukochańsza matka. Stokrotne dzięki jej za to. Niedawno urodziłam córeczkę. Wbrew sprzeciwom moich najbliższych dałam jej na imię Maria. Wiedziałam, że jestem to winna Maryi, Matce Boga. Poza tym obecnie uważam, że jest to najpiękniejsze imię na świecie. Chciałabym, pisze dalej ta osoba, jeszcze wiele napisać o Matce Bożej, ale brak mi słów. Ale ona wie dobrze, co czuję, co myślę i co chciałabym jej powiedzieć. Nieraz się zastanawiam, za co Pan Bóg mnie grzesznego człowieka tak bardzo kocha. I zaraz przychodzi odpowiedź. Nie ma cię za co kochać, tylko po prostu jest nieskończenie miłosierny i chce, abyś zrozumiała, że każdy ma być miłosierny dla swoich bliźnich, a jako wzór do naśladowania dał ci Jezusa i Maryję. Najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że ilekroć spotka mnie jakaś krzywda, to pocieszam się, że przecież Jezus i Maryja mnie kochają i pomogą mi wytrwać do końca w dobrym. I zaraz czuję się lepiej i odzyskuję siły do dalszej pracy, do podejmowania trudów i zmagań, jakie niesie codzienne życie. Moi drodzy, Maryja, w tej chwili jest tak blisko nas. Nawiedza Elżbietę potrzebującą pomocy. Wielu z nas tej pomocy potrzebuje. Ona, jako najlepsza matka, pragnie przede wszystkim naszego duchowego dobra. Pragnie, abyśmy przez wiarę łączyli swoje życie z Panem Bogiem, byśmy Jemu całkowicie zaufali, bo On był w naszym życiu na pierwszym miejscu. Swoim przykładem i wstawiennictwem wyjednywa nam łaskę wiary, aby i w naszym życiu, podobnie jak w jej, spełniło się wszystko, co zostało powiedziane od Pana. Co Maryi możemy powiedzieć? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Błogosławieni ci, którzy jak Ty, Maryjo, uwierzą i według wiary żyć będą. Przedstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny skierujmy do Boga Ojca nasze pokorne modlitwy.
1: Niech Kościół Święty zawsze głosi wszystkim ludziom prawdę o odkupieńczym dziele Chrystusa. Ciebie prosimy. Niech rządzący państwami, podejmując różnorakie decyzje, nigdy nie prześladują chrześcijan. Ciebie prosimy. Niech młodzież, zdająca egzaminy maturalne, zawsze odważnie wyznaje swoją wiarę i usłyszy głos Boga przy dokonywaniu życiowych wyborów. Ciebie prosimy. Niech strażacy przez gorliwą służbę chronią wszystkich przed pożarami i innymi kataklizmami. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy zmarli, po oczyszczeniu z wszelkiej winy, jak najszybciej wejdą do radości nieba. Ciebie prosimy. Niech intencje sprawowanej mszy świętej zostaną przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas uczestniczących w dzisiejszej liturgii wiernie zachowuje przykazania i naukę Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Chwalimy i uwielbiamy Cię, dobry Boże, albowiem posyłasz nam nieustannie swojego Ducha, by nas prowadził do pełni dobra i szczęścia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś Twoich świętych. Oddaję cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój Majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa by ludu zrasta o miłości, razem z naszym papieżem, Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym papieżem Janem Pawłem, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo to jest Królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłania opieką wszystkiego dobre dzieła, których żyjesz i królujesz na wieki wieków. Podam kilka ogłoszeń jasnogórskich. Dzisiaj zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12:00, ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. W maju zapraszamy na nabożeństwo maryjne do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej codziennie o godzinie 18:00. W tym tygodniu przypada 8 maja, w piątek, przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Z racji uroczystości w tym dniu można będzie spożywać pokarmy mięsne. 9 maja w sobotę w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 13:30 msza święta, a wcześniej od godziny 10:00 w sali papieskiej sympozjum z racji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego. O godzinie 17:15 w kaplicy różańcowej sobotnie spotkania maryjne poprzedzone modlitwą różańcową w kaplicy Matki Bożej. W bazylice o godzinie 11:00 msza święta dla uczestników 26. ogólnopolskiej pielgrzymki rodzin powołanych i osób wspierających powołania. Spowiedź święta odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania od godziny 6:15 do 19:30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6:00 do 20:45. W Radiu Jasnogóra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Wam za ofiary na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Powierzmy Matce Bożej Jasnogórskiej nasze intencje, z którymi do niej przybyliśmy, i wołajmy jako dzieci Boże: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Trzeba nasze, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: Ważą się losy wojny na Bliskim Wschodzie. Prezydent Polski chce nowej konstytucji. Nie ma sygnałów o opóźnieniach w dostawie patriotów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy wojny na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował, że otrzymał odpowiedź Stanów Zjednoczonych na swoją 14-punktową propozycję zakończenia wojny przekazaną przez Pakistan. Stany Zjednoczone jednak nie potwierdziły tych doniesień. Teheran twierdzi, że obecnie nie negocjuje programu jądrowego. Szczegóły planu nie są znane, ale ma on obejmować m.in. zniesienie sankcji, wycofanie wojsk amerykańskich i zakończenie działań wojennych. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Jakie jest zdanie przedstawicieli rządu na ten temat? Nie należy otwierać kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję i osłabiać Polski. Tak mówią politycy, a tym rozmowom przysłuchiwała się Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Wczoraj w Warszawie prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Są w tym gronie m.in. Julia Przyłębska, Ryszard Piotrowski, Ryszard Legutko czy Marek Jurek. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta to ma być nowa konstytucja nowej generacji roku 2030. Do zapowiedzi prezydenta w sprawie prac nad nową konstytucją odniósł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba sobie odpowiedzieć przy tym na pytanie, czy konstytucja jest źle napisana, czy konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby tę konstytucję wypełnić, mówił szef MON. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zachęcał do jednoczenia się władzy wokół spraw bezpieczeństwa Polski, a nie otwierania kolejnego, wieloletniego, ostrego sporu o nową konstytucję, który Polskę będzie osłabiać. Zdaniem wicepremiera szefa MSZ Radosława Sikorskiego zmiana konstytucji się nie uda, bo przy głosowaniu nie będzie sejmowej większości.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie ma sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do naszego kraju. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego między innymi z obroną przeciwdronową.
2: Sport w Radiu M.
0: Historia napisała się na naszych oczach. Przy wielkim dopingu ponad 50 tysięcy kibiców, którzy szczelnie wypełnili Stadion Narodowy w Warszawie, Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski, wygrywając 2-0 z Rakowem Częstochowa. To siódmy taki tytuł w dorobku Zabrzan, ale pierwszy od bagatela 54 lat. To absolutne top 3 nagród, jakie mamy w swoim piłkarskim dorobku, mówi kapitan Górnika Lukas Podolski.
3: Grałem w fajnych miastach, w fajnych klubach i oczywiście tu przyjść po 5 latach, bo pamiętam, jak to było dopiero na początku, te wszystkie problemy, dalej są tam te problemy i tak dalej. To wygrać, to jest coś wspaniałego. Wygrać z Arsenalem, Galatasaray w Japonii i tak dalej, to jest może trochę łatwiej, jak wygrać z Górnikiem, z tymi wszystkimi problemami, co my mieliśmy. Dlatego, czy jest top 5, czy 3, czy 1, to mi jest obojętnie. Ja ten puchar mam i się z tego cieszę.
0: Dla Górnika, który wciąż jest w grze o Mistrzostwo Polski, Puchar Polski to już pewna przepustka do europejskich pucharów.
4: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. No powiem szczerze, jak szłam do pracy, to był taki przyjemny chłodek. Było 14 stopni na termometrach. W tym momencie mamy już 15. W odczuciu jednak bliżej 10, więc na razie jeszcze tak przyjemnie jest. Dziś te temperatury wzrosną do 26 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku do 27. Przeważać będą dziś chmury zdecydowanie, chociaż miejscami może pojawić się słońce, a miejscami nawet i deszcz.
5: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
4: Na zegarach dochodzi już 7:05 przy mikrofonie Radia Rodzina. Natalia Wójcik, witam was serdecznie po długim weekendzie majowym. No i już godzina jest taka, że pewnie część z was zbiera się powolutku do wyjścia z pracy. Niektórzy pewnie jeszcze gdzieś tam się na drugi bok przewracają, jeżeli należycie do tych pierwszych. No i gdzieś tam przydałoby się wam troszeczkę rozruszać, nie tylko razem z poranną kawą. No to na naszej antenie już teraz Miley Cyrus i kawałek Flowers. Mam nadzieję, że troszeczkę gdzieś tam was rozbudzi.

Nie wiem jak wy, ale ja muszę to przyznać, że dziś miałam problem ze wstaniem o poranku. O poranku, czyli gdzieś tak w okolicach godziny 4:30. No i powiem szczerze, że jak już się tak zwlokłam z tego łóżka, przygotowałam się do wyjścia, no i wyszłam, no to natura wynagrodziła to wczesne wstawanie, bo słuchajcie, po drodze, bardzo blisko przy jezdni widziałam sarnę. No i może to nic niezwykłego, ale myślę, że tak blisko drogi, która po prostu sobie stała i zajadała sobie trawę, to myślę, że to zawsze miło zobaczyć o poranku, a później kawałek dalej bażanta zauważyłam. To jeżeli chodzi o drogę do miasta, a w mieście, no cóż, już piękne pastelowe niebo. No i jak to mówili najstarsi górale, jak jest pastelowe niebo, to znaczy, że pogoda będzie dobra i tego się dziś trzymajmy.

0: Na zegarach już 7:25, a więc zapraszam Was na taką poranną podróż wehikułem czasu, muzycznym wehikułem czasu, kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie. Kocham Cię.
1: Maja 1960 roku w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak. Wśród innych gwiazd sceny muzycznej wyróżnia się tym, że jest w stanie osiągnąć 4-oktawową skalę głosu. Wraz z grupą Baim nagrała wiele przebojów, a pod koniec lat 90. rozpoczęła również karierę solową.

1974 roku kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. Piosenka, która w tym samym roku wygrała festiwal Eurowizji, wcześniej nosiła tytuł Honey Pie.

4 maja 1950 roku w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo.

1991 roku Cher umieściła na szczycie listy w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shup Shup Song, pochodzącą z filmu Syreny, w którym zagrała jedną z głównych

0: Jajecznica.
1: 4 maja 1985 roku w Pszczynie urodziła się wokalistka, laureatka pierwszej edycji programu Idol, Alicja Janosz.

W 1978 roku piosenka grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W Stanach Zjednoczonych singiel nie opuszczał pierwszego miejsca przez ponad 2 miesiące.

0: Oh, you forgave, and soon both of us learned to trust.
1: W 1942 roku w południowej Karolinie urodził się Nicholas Ashford. Wspólnie z żoną Valerie Simpson był autorem takich przebojów jak Solid.

4 maja 1961 roku grupa The Marcells zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii utworem Blue Moon. Piosenka skomponowana jeszcze w 1933 roku była wcześniej wykonywana przez Billie Holiday, Elvisa Presleya czy Bobby'ego Wintona.

1954 roku urodziła się amerykańska wokalistka Pia Zadora. Popularność przyniósł jej muzyczny duet z Jermaine'em Jacksonem.

4 maja 1975 roku odbyła się premiera oratorium Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Muzykę do spektaklu skomponowała Katarzyna Gertner, a słowa napisał Ernest Bryl.

Jerzy. Czekajcie, czekajcie. Niechaj każda w progu stanie, chłopców śmierci na sprzedanie. Nie dajcie!

Na naszej antenie już teraz czas na małą zapowiedź, ponieważ już dziś rusza nowy cykl na antenie Radia Rodzina, nowa audycja Rodzic ma moc. Będzie to cykl poświęcony rodzicielstwu, widzianym z wielu perspektyw. Porozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania. Rodzic ma moc będzie przestrzenią na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokażą i pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi. Dziś ruszamy właśnie z tą audycją i dziś o 16:10 porozmawiamy o początku rodzicielstwa z perspektywy przyszłej mamy, czyli o ciąży, porodzie i połogu. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami Wiktoria Jonderko, położna z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Bogusia Bieniek, dula zrzeszona w Stowarzyszeniu Dula w Polsce oraz Marta Garbacz, mama 5-letniej Emilki. W dzisiejszej rozmowie poruszymy temat sprawczości w porodzie, ale też o tym, dlaczego pierwsze chwile z maleństwem mogą być trudne. Porozmawiamy też o tym, dlaczego tak mało mówi się o połogu i czego wtedy najbardziej potrzebuje mama. Przypomnę, na nową audycję w Radiu Rodzina Rodzic ma moc zapraszamy już dziś o godzinie 16:10. Na stronie Radia Rodzina znajdziecie też zapowiedź.

0: 7.50 już na zegarach, a więc czas powiedzieć parę słów o tym, co będzie się działo na naszej antenie o godzinie 8.10, bo będzie to oczywiście audycja Poranny Gość. Poranną rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka, która już teraz powie nam, co będzie jej tematem.
1: Joanna i Paweł Parusowie mówią, dlaczego zdecydowali się podzielić swoją historią i przenieść ją na ekrany.
2: Chcieliśmy pokazać ludziom, że normalnie żyjemy, że można tworzyć takie związki, że życie po prostu różne figle nam sprawia i nawet w trakcie małżeństwa jedno z małżonków może zachorować i coś się może mu stać i to nie jest koniec świata, po prostu trzeba poukładać sobie to życie, a my lubimy dzielić się naszym życiem i pokazywać taki przykład, takie świadectwo po prostu, jak można żyć, że można wyjść z każdego złego momentu. Ja już też z Pawłem przeżyłam wiele momentów bardzo przykrych i złych i wiele osób mówiło, że z tego nie da się wyjść, ale ja wierzyłam, że będzie dobrze i po prostu trzeba mieć nadzieję.
3: Zakładałem organizację pozarządową i wywodzę się z organizacji pozarządowych, to dzieliłem się przykładem i kształtowałem pozytywne wzorce wobec osób z niepełnosprawnościami już w szkołach na Dolnym Śląsku, w przedszkolach także. Dzieliliśmy się naszymi historiami, więc już zapoczątkowaliśmy trochę właśnie te świadectwa. Kiedy Telewizja Sudecka przyszła do nas z takim pytaniem, czy chciałaby zrealizować taki film, który będzie pokazywał nas, zgodziliśmy się, bo właśnie chcieliśmy pokazać świadectwo też naszego życia, bo jest to także inspiracja dla ludzi, mam nadzieję. Bardzo dużo osób także w związku z moją pracą w Urzędzie Marszałkowskim dociera do mnie z takimi różnymi pytaniami, ale także podpowiedziami, że chcieliby pokazywać te przykłady pozytywne. Dlaczego my nie mielibyśmy pokazać tego przykładu na podstawie filmu właśnie?
1: Film Miłość bez barier opowiada historię wrocławskiego niepełnosprawnego działacza społecznego oraz samorządowca i jego rodziny z perspektywy bezwarunkowej miłości, która przełamuje wszelkie bariery.
0: A na audycję Poranny Gość zapraszamy już o 8.10. Hej!

0: Wielki pożar w Gliwicach. Przez noc płonęła dawna fabryka drutu. Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy. Tłumy turystów w Tatrach. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Fatalnie zakończyła się majówka w Gliwicach. Wczoraj wieczorem wybuchł tam potężny pożar w rejonie dawnej fabryki drutu. Zarzewie ognia zlokalizowano dopiero o 2:10. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Na miejscu pracuje około 140 strażaków, a jednostki są sukcesywnie odsyłane do swoich baz, poinformował rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach, starszy kapitan Damian Dudek.
1: Obiekt był kompleksem hal, które częściowo były rozebrane. W związku z tym paliło się nam gruzowisko wymieszane z materiałem palnym w postaci drewna konstrukcyjnego czy papy, która była pokryciem dachowym. Łączna powierzchnia pożaru wyniosła około 15 000 m². Jest to powierzchnia, która została określona już po lokalizacji tego pożaru przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.
0: Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Po zakończeniu akcji gaśniczej ustali je specjalna komisja. Zaczynają się dziś matury o 9:00, pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. My pytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby wymarzony, a którego chcą uniknąć.
2: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
3: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
2: Najgorzej dziad. No bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
3: Tak, najgorzej chyba dziady, właśnie dziady.
0: A jutro przed maturzystami matematyka, pojutrze język obcy. Wiara uwalnia nasze serca od niepokoju, posiadania i zdobywania, od pragnienia, by coś znaczyć, powiedział Leon XIV przed wczorajszą modlitwą Regina Celi. W świecie, do którego dążymy, wdzięczność zajmuje miejsce rywalizacji, gościnność usuwa wykluczenie, obfitość nie prowadzi do nierówności, wskazywał papież.
4: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
0: Papież zachęcił też wiernych do modlitwy do Maryi Panny Matki Kościoła, aby każda wspólnota chrześcijańska była domem otwartym dla wszystkich i wrażliwym na każdego.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tłumy turystów zjawiły się na majówkę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Kolejne tłumy spodziewane są w najbliższych dniach, dlatego przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku.
6: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzice a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci, najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
0: Niedawno doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
8: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 15 stopni w tym momencie, na termometrach w odczuciu 14. Zachmurzenie jest bardzo duże, chmury praktycznie przekrywają nam całe niebo. Jednak mimo tych chmur temperatury nie spadną nam poniżej 20 stopni. We Wrocławiu do 26 dzisiejszego dnia, a na Dolnym Śląsku nawet do 27. W niektórych częściach naszego województwa może wyjść słońce, a w niektórych popadać deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
9: Reklama. Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 5 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Dziś 4 maja w kalendarzach, a 4 maja na Dolnym Śląsku to Dolnośląski Dzień Godności. No i dziś odbędzie się premiera filmu Miłość bez barier, który jest świadectwem miłości i przełamywania barier. Bohaterami produkcji jest rodzina Parusów. Joanna i Paweł będą dziś o 8.10 naszymi gośćmi i podzielą się z nami swoją historią, a także opowiedzą o powstawaniu tego filmu. Bardzo serdecznie zapraszam już o 8.10. Rozpoczynamy!

0: 8.10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej goście. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Obchodzimy dziś Dolnośląski Dzień Godności, podczas którego zaprezentujemy premierę filmu Miłość bez barier, będącego świadectwem miłości i właśnie przełamywania barier, a w studiu bohaterowie obrazu Joanna i Paweł Parusowie. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dlaczego Miłość bez barier? Co kryje się pod tą nazwą?
4: Bo uważamy, że nasza miłość po prostu nie ma barier. Poznaliśmy się 11 lat temu, zakochaliśmy się w sobie. Tworzymy rodzinę, mamy wspaniałą córeczkę.
2: Julkę, pozdrawiamy.
4: Tak jest. I wydaje nam się, że ta miłość bardzo nas umacnia. Dzięki niej potrafiliśmy przetrwać bardzo trudny czas. I zdrowotnie, przede wszystkim związany z moimi problemami. A dzięki mojej żonie, która jest dla mnie ogromnym wsparciem, moim aniołem, potrafiliśmy przetrwać ten czas i dzisiaj cieszymy się sobą, kochamy i mamy nadzieję, że będziemy się kochać do końca naszych dni, po prostu.
2: Aniele, co dodajemy?
3: Miłość bez barier dlatego, ponieważ tworzymy normalną, zdrową rodzinę. Pomimo tego, że Paweł porusza się na wózku inwalidzkim i wiele osób może stwierdzić, że mamy tych barier tak bardzo dużo, to my te bariery pokonujemy. Właśnie po to mamy siebie, żeby te bariery pokonywać. Sprzęt, który nam pomaga pokonać te bariery, używamy go, nie boimy się go i dzięki temu żyjemy normalnie, po prostu.
2: A co było impulsem, by jednak podzielić się taką intymną historią?
3: Myślę, że chcieliśmy pokazać ludziom, że normalnie żyjemy, że można tworzyć takie związki, że życie po prostu różne figle nam sprawia i nawet w trakcie małżeństwa jedno z małżonków może zachorować i coś się może mu stać i to nie jest koniec świata, po prostu trzeba poukładać sobie to życie, a my lubimy dzielić się naszym życiem i pokazywać taki przykład, takie świadectwo po prostu, jak można żyć, że można wyjść z każdego złego momentu. Ja już też z Pawłem przeżyłam wiele momentów bardzo przykrych i złych i wiele osób mówiło, że z tego nie da się wyjść, ale ja wierzyłam, że będzie dobrze i po prostu trzeba mieć nadzieję.
2: Pawle, nie obawiałeś się kamery? Ty po dziennikarstwie, więc myślę, że chyba było łatwo.
4: Nie obawiałem się, przyznam szczerze, że trochę poprzez to, że zakładałem organizację pozarządową i wywodzę się z organizacji pozarządowych, to dzieliłem się przykładem i kształtowałem pozytywne wzorce wobec osób z niepełnosprawnościami już w szkołach na Dolnym Śląsku, w przedszkolach także. Dzieliliśmy się naszymi historiami, więc już zapoczątkowaliśmy trochę właśnie te świadectwa. Kiedy Telewizja Sudecka przyszła do nas z takim pytaniem, czy chciałaby zrealizować taki film, który będzie pokazywał nas, zgodziliśmy się, bo właśnie chcieliśmy pokazać świadectwo też naszego życia, bo jest to także inspiracja dla ludzi, mam nadzieję. Bardzo dużo osób także w związku z moją pracą w Urzędzie Marszałkowskim dociera do mnie z takimi różnymi pytaniami, ale także podpowiedziami, że chcieliby pokazywać te przykłady pozytywne. Dlaczego my nie mielibyśmy pokazać tego przykładu na podstawie filmu właśnie, który jest realizowany z naszego życia.
2: Zaraz powiemy, jak powstawał ten film Od kuchni, ale zanim o tym, w wieku 24 lat uległeś wypadkowi, w wyniku czego poruszasz się na wózku inwalidzkim. W którym momencie splatają się wasze drogi życiowe?
3: Ja kończyłam studia, pedagogikę specjalną. Zostałam wolontariuszką w Stowarzyszeniu Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ponieważ...
2: Kochasz piłkę nożną, powiedz.
3: Tak, to. Uwielbiam bardzo. Uwielbiam jeździć na mecze i w ogóle.
4: Poznałam oczywiście, że ona żartuje, że
2: ja myślałam, że to wspólna pasja was połączyła.
3: Nie, to nie to. Myślę, że połączyli nas niepełnosprawni, ponieważ ja kończyłam szkolenie dla asystentów. Chciałam zostać asystentem osób niepełnosprawnych i na tym szkoleniu poznałam właśnie koleżankę, które były wolontariuszkami w Stowarzyszeniu Klub Kibiców Niepełnosprawnych. No i tak mnie zaprosiły do współpracy, poznałam tam Pawła i ja kończyłam studia. I po prostu byłam młodą dziewczyną, która chciała zostać we Wrocławiu, bo nie jestem wrocławianką, ale chciałam tutaj żyć dalej. dalej mieszkać i poznałam super środowisko. Najpierw poznałam środowisko, czyli KKN. Mhm. Poznałam fajnych ludzi, z którymi było mi bardzo blisko, fajnie podróżowaliśmy, rozmawialiśmy. Ja po prostu weszłam w ich środowisko bardzo naturalnie. No i tak poznałam Pawła. To był mój etap życiowy. Trochę na takim rozdrożu, no bo tu koniec studiów, tutaj co teraz robić? Nie ma już moich znajomych, z którymi będę wynajmowała mieszkanie, co dalej? I ja byłam na rozdrożu.
2: No i tak pojawił się Paweł. No ale jak to było? Miłość od pierwszego wejrzenia, wy spotykaliście się, pierwsze zauroczenia i muszę o to zapytać.
3: To była przyjaźń na początku. Mm-hmm. Na początku
2: od przyjaźni
3: była...
2: powinno się wszystko rozpocząć, jak to mawiają.
3: Tak, bo to jest moim zdaniem taki fundament. Po prostu to jest trzon późniejszego małżeństwa. Jeśli nie ma tej przyjaźni, jeśli ludzie się nie lubią, no to tutaj małżeństwa długo nie będą razem żyły, bo zauroczenie, miłość może szybko minąć. A jeśli jest przyjaźń, no to jest fundament. I ja byłam asystentką, już zaczęłam pracę i po prostu zaczęłam pomagać Pawłowi. Mhm. Tak po prostu z moją podopieczną jeździłam w różne miejsca z nim i zaprzyjaźniliśmy się. Bardzo dużo ze sobą rozmawialiśmy i po prostu było nam po drodze.
2: Asia wpadła od razu w oko ci, Pawle?
4: Tak. Asia była najpierw wolontariuszką Fundacji Promyk Słońca.
2: Pewnie najpiękniejszą.
4: Tak, a potem się właśnie przerodziło to w pracę w asystencji osobistej właśnie także jako Fundacja Promyk Słońca byłaś pracownikiem i nagle w pewnym momencie faktycznie zobaczyłem, trochę to powiem z uśmiechem i żartem, ale zobaczyłem osobę, która jest asystentką osób z niepełnosprawnościami, więc można powiedzieć, że już jest doświadczona. Trochę ją sami szkoliliśmy, bo ja trochę współpracowałem także z Fundacją Promyk Słońca w tym zakresie i w momencie, kiedy ją zobaczyłem, to pomyślałem, ona jest fantastyczna, super dziewczyna. No i faktycznie ta przyjaźń pięknie nam rozkwitała. Pamiętam taką sytuację, w której ja, no, już późny wieczór, w zasadzie prawie noc, siedzieliśmy bardzo długo, godzina pierwsza, druga, trzecia. Ja w pewnym momencie myślę, a ja już muszę zaraz iść do pracy. I tak sobie myślę, no a jeszcze dalej chcemy rozmawiać. No i Asia wychodziła o tej trzeciej powiedzmy, a ja po tych trzech godzinach budziłem się, musiałem dalej iść do pracy swojej, do organizacji pozarządowej, gdzieś tam na konferencję, czy gdzieś na jakieś spotkanie. Asia może spała jeszcze dalej, a ja już taki zajechany, ale było mi to widocznie bardzo potrzebne i z wielką chęcią spędzaliśmy te długie noce ze sobą.
2: A kiedy wam tak kliknęło? Chcemy być razem. Był taki moment?
3: Byliśmy w teatrze na jakiejś sztuce i poszliśmy do parku. To był Teatr Lalek. Mhm. No i poszliśmy tam do parku obok. No i tak jakoś rozmawialiśmy ze sobą.
4: Zaproponowałem kolana.
3: Bo i Paweł powiedział, żebym usiadł.
4: Ławka była nie do zbyt twarda. No i zgodziła się na te kolana i było już wiadomo.
3: Ale bardzo długo
2: została.
3: Miałam opór bardzo długi i w sumie usiadłam na ostatnie chyba 5 minut na te Pawła kolana. Zaraz przyjechał kolega po Pawła i później tak strasznie długo się opierałam, a później żałowałam, że tak długo, bo mogłam siedzieć dłużej. No i jakoś tak poszło.
2: Największe trudności, jakie spotkaliście w tym etapie przedmałżeńskim jeszcze, bo zaraz dojdziemy do tych zaręczyn. Jestem ciekawa, jak to było.
3: Chyba nie było trudności przedmałżeńskich.
4: Też mi się wydaje, że nie było jakichś trudności. Może bardziej to takie przeczucie, w zasadzie zastanowienie, czy Asia poradzi sobie tym tematem związanym z niepełnosprawnością. Pojechaliśmy na wakacje, kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. I to też myślę, że było ciekawe, że Asia od samego początku była zdecydowana na to, żeby mi też pomóc w różnych sferach. Także tej intymności, także jakichś związanych z toaletą chociażby. Powiedziała, że nie ma z tym problemu, co dla mnie było takim pierwszym wskazaniem, że no to jest osoba, która jest w stanie mi także pomagać, co dla mnie było bardzo ważne, ale no nie może najważniejsze, bo wtedy nie wiedzieliśmy, w jaką drogę wkroczymy. No ale to był ten moment, w którym się okazało, że przełamaliśmy pierwszą barierę związaną także z intymnością i pomocą dla osób z niepełnosprawnościami, bo to czasami może być dość trudne dla partnera, żeby tej osobie móc naprawdę pomóc w kwestiach tego, czego ja nie mogę zrobić po prostu.
2: Asiu, a jak na przykład z relacjami w rodzinie, z przyjaciółmi, czy ktoś ci nie odradzał, ale mówi, co ty robisz, dziewczyno, no przecież bierzesz na siebie w jakiś sposób odpowiedzialność, ale też brzemię.
3: Nikt ze mną takiej rozmowy nie przeprowadził.
2: No to masz wspaniałych ludzi obok siebie.
3: Nie wiem właśnie dlaczego, ale naprawdę, może gdzieś tam na pewno zastanawiali się w głębi, ale nikt mi nie odmawiał. Pamiętam tylko, że jak powiedziałam mojemu dziadkowi, że spotykam się właśnie z Pawłem, No to on powiedział, dobrze, to twoja decyzja. I piękne, to było jedyne, co usłyszałam decyzji. Takiego, że to jest moja decyzja.
2: No i jesteście jeszcze nie narzeczeństwem, no i jak to się stało, kiedy był ten moment, Pawle? Bo to w twojej gestii chyba było. Myślę, że to Asia, chociaż dzisiaj to taka moda XXI wieku, że to kobiety zaczynają się oświadczać, ale myślę, że poszliście tradycyjną drogą.
4: Poszliśmy bardzo tradycyjną drogą. Wigilia i pierścionek, który był prezentem właśnie świątecznym. I nikt nie wiedział, poza moim kolegą, który jest przyjacielem tak naprawdę, którym poszliśmy wspólnie wybrać ten pierścionek. I kiedy okazało się, że Asia ten pierścionek zobaczyła, no to miała widać takie duże zmieszanie w sobie, ale powiedziała tak. I to był ten moment w naszej rodzinie, gdzie była moja mama. Był wtedy jej przyszły mąż, bo jeszcze nie była mama śmierci mojego taty. Miała także drugiego męża i był wspólnie razem na tej wigilii. I nie było, uwaga, co ciekawe, rodziców Asi, no bo oni nie mogli być akurat w tym dniu, byli w Niemczech w pracy, więc oni też o niczym nie wiedzieli. Więc tak naprawdę w tej scenerii odbyły się te zaręczyny.
2: Tak było bez wahania?
3: Tak, bez wahania. No i trzeba ślub? Było zacząć organizować ślub. To był grudzień.
2: Przepraszam, zaręczyny. Że ja was tak przypytuję z takich detali. Będzie zapisane na taśmie, więc będziecie mogli sobie za jakiś czas powspominać i posłuchać.
4: Albo Julii potem na koniec pokazać. No, zaczynało się to, co lubię najbardziej, czyli organizować. Organizować, robić coś, co będzie jakimś pięknym wydarzeniem. Więc od razu wymyśliłem taki tytuł, że będzie to mecz życia, bo będzie na stadionie. Więc odbył się życie na stadionie Wrocław przy 200 osobach, którzy byli gośćmi. I organizacja, pół roku trwała ta organizacja, żeby wspólnie w sierpniu już odbyło się to wesele. Trzeba było się troszkę nagimnastykować, bo żeby wesele się odbyło na stadionie, to warto, żeby nie było meczu na tym stadionie. Mm-hmm. Więc robiliśmy wszystko, żeby ten termin był wolny akurat od meczów Śląska-Wrocław. Więc go lekko przełożyliśmy, przesunęliśmy wraz ze Śląskiem Wrocław i okazało się, że kiedy terminarzowo, a to było dosłownie 2 miesiące przed samym weselem, kiedy okazało się, że w harmonogramie nie będzie we Wrocławiu meczu, tylko będzie w Krakowie, odetchnąłem i mówię, możemy już teraz oficjalnie zacząć przygotowywać to wesele już tak w pełni.
2: No i mamy ślub.
3: Piękny ślub, najlepsza zabawa, na jakiej byłam. I wielu gości też tak mówiło. Piękna sala, nasza obstawa w kościele, ja śpiewałam, Paweł czytał, nasi przyjaciele byli w scholi, Pawła brat grał na gitarze, także naprawdę było przepięknie.
2: A jak z pierwszym tańcem, jak sobie poradziliście z tym?
3: Pierwszy taniec wymyślił Paweł i była to lokomotywa, gdzie wszyscy goście tańczyli z nami, a wow. Paweł był tą lokomotywą. Także tak. Wszystkich od pierwszej minuty
4: mieliśmy
3: już wesela.
4: Strasznie dużo wagonów. Bo
3: zaangażowaliśmy.
4: 200 wagonów. I jeszcze co fajne, bo zespół muzyczny tworzył sam tą lokomotywę trochę po swojemu, Tuwima, więc no, naprawdę aranżacja muzyczna była z prawdziwego zdarzenia. To zespół muzyczny, który jest takim profesjonalnym zespołem. To nie tak, że w jakimś przypadku, tylko naprawdę zespół, który był super przygotowany do tego.
2: Film nosi tytuł Miłość bez barier. Która dla was barier fizyczna, społeczna była taka nie do pokonania? Czy nie było
3: do niepokonania to chyba nie było. Wszystko pokonujemy.
2: A najtrudniejsza?
3: I wierzę w to, że tak będzie. Najtrudniejsza była ta, gdzie urodziła się Julia w 2022 roku, a 3 tygodnie później Paweł trafił do szpitala z udarem. No i lekarze nie przewidywali, że on z tego wyjdzie żywy.
4: Ja na szczęście wtedy nic nie wiedziałem, bo brak świadomości spowodował, że tylko odpoczywałem w wielkim cudzysłowie. Natomiast faktycznie to był najtrudniejszy moment naszego życia. Wcześniej mieliśmy taki trochę mniejszy problem, ale też zdrowotny, gdzie zaraz po kilku latach chyba. Po
3: nie, chyba
4: latach.
3: Rok czy 2 lata po naszym ślubie Paweł trafił do szpitala.
4: 9 miesięcy w nim.
3: No, był co prawda tam 9 miesięcy. Ja mieszkałam razem z nim w tym szpitalu. Spałam pod jego łóżkiem. trwało to bardzo długo.
4: Na materacu, i... żebyśmy tak. nie przesadzili z tym poduszkiem, tylko na materacu, ale obok łóżka faktycznie.
3: Tak, i to rzeczywiście ten przypadek na 9 miesięcy nas zatrzymał i trochę przewartościowaliśmy swoje życie, ja swoją pracę i to, co będziemy później robić. No ale to, co wydarzyło się po urodzeniu Julii, było takie najmocniejsze i takie bolesne.
2: W opisie filmu czytamy o bezwarunkowej miłości. Jak w codzienności udaje wam się pielęgnować to uczucie, gdy pojawiają się trudniejsze momenty?
4: No to już chyba pytanie bardziej do Asi niż do mnie, bo ty jesteś tą osobą, która tak naprawdę musi przetrwać to wszystko i trochę cię na tych barkach nieść ten ciężar także niepełnosprawności. Ja mogę powiedzieć tylko, że mam żonę, która jest nie tylko oddana, bardzo mocno oddana, chyba wyjątkowo, ale także osobę, która kiedy trzeba, to potrafi świetnie zawalczyć o naszą rodzinę. I to jest dla mnie niezwykła wartość. Nie mówię, że ja się nie staram także walczyć zawsze o to, żeby w życiu było nam dobrze. Staram się pomóc jak mogę Asi, żeby tego ciężaru niepełnosprawności nie czuć. Dlatego robię wszystko, żeby technicznie ułatwiać nam życie. Chodzi o podnośniki, o samochód, który jest dostępny, że ja wjeżdżam do tego samochodu i nie muszę się przesiadać, żeby mieć wózek, który jest wspomagany elektrycznie, żeby mieć asystentów, to jest bardzo ważne. Mamy dwie asystentki, które nam pomagają na co dzień w życiu w mojej pracy. I to jest niezwykle dla nas ważne, bo dzięki temu Asia może uciec też ode mnie od tej godziny 8-9 i wrócić z powrotem do domu o godzinie 15-16 i ktoś inny mi pomoże w tym momencie. To jest bardzo istotne. Więc te usługi społeczne są niezwykle ważne i dlatego także podczas tego Dnia Godności chcieliśmy to podkreślić, bo to jest dla nas bardzo ważny element naszego życia.
2: Często się mówi o bohaterstwie osób z niepełnosprawnością, ale ten film rzuca także światło właśnie na osoby, które są związane z asystenturą, z bliskimi. Skąd czerpiesz siłę?
3: Tak, to jest powiedz. Pierwszy taki film, który głównie skupił się na mnie, no bo ja jestem tutaj w głównej roli z Pawłem, jestem opiekunem i właśnie była pokazana potrzeba osób niepełnosprawnych i opiekunów, że oni też mają potrzeby, że czasami nie mają siły, że chcą jak najlepiej, ale jest im bardzo ciężko. Ja myślę, że ja czerpię siłę od Pawła siły, bo ja wiem, jak on jest silny i jak on jest przy mnie, to ja jestem taka spokojna, okej, ja wiem, że on zawalczy, robię to, co muszę. Ale kiedy on trafił do szpitala i nagle ja nie wiedziałam w ogóle, ile my płacimy za mieszkanie, jaki jest rachunek opłat, weszłam w taki tryb działania. Jak coś się dzieje, ja bardzo szybko przechodzę w tryb działania i jestem zadaniowa. I myślę, że to jest na 100%, dlatego że on mnie tego nauczył. Mm-hmm. Żeby wszystko zapisywać od razu, jak coś tylko mam do wykonania, zapisuję, żeby nie zapomnieć. Jak mam coś do wykonania, to robię to teraz. Więc ja tą siłę czerpię od Pawła, od jego wiedzy i z tego, co on mnie nauczył.
2: Uśmiechnij się. Wzruszony jesteś,
4: ja tak
2: widzę.
4: Ja patrzę na moją żonę i no to piękne słowa, bardzo dziękuję za nie, ale jest to prawdą, natomiast ja z drugiej strony myślę, że czerpi się od mojej żony i dlatego właśnie ta nasza miłość się pięknie zgadza, bo my po prostu tak naprawdę siebie uzupełniamy i to jest chyba taka kwintesencja tej naszej miłości. My po prostu sobie wzajemnie dajemy dużo siły i ja, kiedy moja żona jest obok, to czuję się zawsze najbezpieczniej. Nie mówię, że jak pojadę gdzie indziej, gdzie jestem sam, pojadę na mecz wyjazdowy w towarzystwie kolegów, koleżanek, to czuję się jakoś źle, ale kiedy mam żonę, czuję się najbardziej bezpiecznie. I żona myśli chyba podobnie, zresztą sama niech powie, czy jest odwrotnie tak samo.
3: Ja też czuję się przy tobie bezpieczna, bo nawet jak jadę samochodem, teraz już jadąc samochodem czuję się bezpiecznie, ale na początku jak nie wiedziałam, w jaką drogę, co mam zrobić, skręcić, to ty byłeś z tyłu i zawsze mi podpowiadałeś, więc tak naprawdę to wszystko, co umiem, umiem dzięki tobie, no bo przy tobie tego życia już takiego dorosłego zaczęłam się uczyć, bo jak się poznaliśmy, no to kończyłam studia, więc byłam młodą, w sumie to jeszcze nie miałam pracy magisterskiej skończonej, ty też pomagałeś mi ją redagować i pisać i trzymałeś kciuki, jak byłam na obronie. Więc ja byłam jeszcze młodą dziewczyną, nienauczoną życia, pomimo tego, że 5 lat już mieszkałam we Wrocławiu sama, bez rodziców, ale to Paweł nauczył mnie tego życia dorosłego.
4: Ja zawsze dawałem możliwość, pokazywałem Asi, mamy busa, może jakbyś z nim jeździła, to będzie nam łatwiej. Wtedy mieliśmy busa, busa KKN-u naszego. I ja się na początku może miała jakiś dylemat, ale bardzo szybko zrozumiała, że prowadząc busa będzie nam w życiu łatwiej. Teraz prowadząc inny samochód, już z Julią, też nam łatwiej, jeżeli ma... Tylko Asia może być kierowcą, ja niestety nie mogę. Ale sama sobie odpowiedziała na pytanie, że nam w życiu jest łatwiej, jeśli się nauczy prowadzenia tego samochodu i robi to teraz najlepiej. Dla mnie to jest najlepszy kierowca świata.
3: No i dzięki temu my nie mamy też właśnie, tak jak mówimy, barier, bo możemy wszędzie pojechać. Pomimo tego, że jest wózek, czasami niedostosowany jest autobus, tutaj pociąg może nie mieć rampy, a my wsiadamy w samochód i możemy być wszędzie.
2: Jak wyglądała produkcja od kuchni?
3: Spotkaliśmy się z Adamem Pachurą i Pawłem Pachurą, którzy tworzyli ten film może 3 dni i stworzyliśmy go w 3 dni.
2: 3 dni powstała? Wow.
4: Ale to troszkę...
3: To znaczy nagrywanie, nie. Myślę, że tyle trwało.
4: To się zaczęło troszkę inaczej, bo ten film zaczął się wcześniej od Dolnośląskiego Dostępnika. Spotkaliśmy się razem z Adamem Pachurą, jego ekipą, z Telewizją Sudecką, poprzez udział w turystycznych wojażach, gdzie pokazywaliśmy to, że turystyka jest także możliwa bez barier.
2: No wy też podróżujecie, zwiedzacie góry wspólnie, prawda?
4: Tak, no i promujemy Dolny Śląsk, także z perspektywy pracy w moim urzędzie. I wspólnie z żoną jeździliśmy po tych obiektach turystycznych razem z Adamem i spotkaliśmy się w jakimś fajnej ekipie, w której dobrze nam się wspólnie jeździło po tym Dolnym Śląsku, dobrze nam się rozmawiało, dobrze realizowało ten materiał. I przy okazji jednego tej naszej produkcji wspólnie pomyśleliśmy sobie o tym, że może potrzebowalibyśmy takiego filmu, który pokazywałby właśnie osoby, nie z osoby z niepełnosprawnościami, tylko opiekunów, którzy na co dzień pomagają i wspierają tych ludzi. Adam podchwycił temat bardzo szybko, no i nagle w pewnym momencie stwierdził, że my to zrobimy. Dosłownie po chyba miesiącu czy dwóch ustaliliśmy termin, spotkaliśmy się na nagraniach. No i dalej poszedł montaż.
3: Ja myślę, że Adam po prostu zobaczył, że taka osoba jak Paweł, która nie zrobi nic, nie przesiądzie się na łóżko, na krzesło, do auta, nie zje sam, tak, nie skorzysta sam z toalety. On widział wszędzie mnie, taką trochę z boku, tu po cichu, tutaj wszystko szybko. On mówi, a ty tak szybko ten samochód zapinasz, Pawła w nim. I myślę, że on wtedy jakby otworzył mu się oczy, ile robią też opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. I zauważył, że to trzeba pokazać, że praca tych ludzi jest warta pokazania i pomimo tego, że tej pracy jest dużo, to można żyć szczęśliwie i być szczęśliwą rodziną. I oni chyba to zobaczyli, bo na te wyjazdy, na te nagranie jeździliśmy z Julią, bo pokazywaliśmy też turystykę rodzinną. Nasza córka w czerwcu skończy 4 lata, więc jeszcze jest małym dzieckiem, czasami wymagającym. Ale pomimo tego ona też umie się spiąć na wyjeździe, jest naprawdę zdyscyplinowana i nagrania szły po prostu bardzo dobrze. I myślę, że dlatego ten film też powstał.
2: Czy uważacie, że takie produkcje mogą realnie zmienić świadomość, jeśli chodzi o kwestię związaną z asystenturą czy z usługami społecznymi dla osób z niepełnosprawnościami?
4: Ja w to bardzo wierzę. Wierzę, bo potrzebujemy w ogóle ustawy o asystencji osobistej.
2: Nie mamy wciąż, tak.
4: Tak, a bardzo jej potrzebujemy jako środowisko i naprawdę każdy tego typu materiał, film, każda promocja tego typu usług jest nam bardzo potrzebna, żeby ludzie, żeby społeczeństwo i żeby na końcu ci, którzy to będą mogli zorganizować, także w kwestii ustawodawczej, zrozumieli to, zobaczyli i żeby dotarło do głów wszystkich, jak bardzo można sobie wzajemnie pomóc. Że ci ludzie, że te usługi są tak bardzo potrzebne w naszym środowisku.
2: Czy bycie bohaterem filmu o miłości jest trudnym wyzwaniem?
3: Dla mnie tak. Ja jestem
2: Paweł
3: trochę
2: jako osoba działa społeczny, lider klubu kibiców niepełnosprawnych, to już taki, można powiedzieć, wyżeracz medialny, więc niejednokrotnie go słyszymy. Ale no właśnie, Asiu, dla ciebie była to trudna droga?
3: To znaczy, ja lubię się dzielić swoim doświadczeniem, lubię pokazywać dobry przykład, ale no krępuję się wystąpień przed większą publicznością i jeszcze tym bardziej gdzieś tam takie prywatne rzeczy opowiadać. No nie jestem taką gwiazdą telewizyjną, chociaż byłam już na żywo w telewizji,
2: no,
3: ale...
2: po tej produkcji już będziesz, Asiu, będziesz.
3: Jest to dla mnie trudne.
4: Ale miałeś też doświadczenie związane chociażby z nagradzaniem przy parze prezydenckiej, przy prezydencie Rzeczpospolitej, przy
3: pierwszej damie. No tak, ale trzęsły mi się nogi jak galareta.
2: Ale patrzę na twoje nogi, dzisiaj jest spokojnie.
4: I pięknie wyszło.
2: Jakie najważniejsze przesłanie chcielibyście, aby widzowie wynieśli z tego seansu?
3: Że osoby z niepełnosprawnością mogą żyć normalnie, chcą żyć tak samo jak wszyscy, że potrzebna jest im pomoc w pewnych rzeczach, których nie mogą wykonać, że usługi opiekuńcze są bardzo potrzebne, że asystenci, rodzina czasami są też zmęczeni i potrzebują czasu dla siebie i nie jest to nic złego, jeśli o tym mówią i chcą, nie wiem, pójść do kosmetyczki, bo jest to normalne, bo wszyscy chcą żyć normalnie. I osoby z niepełnosprawnością opiekun mogą być zadbani, mogą jeździć na wyjazdy, mogą mieć dzieci i podróżować i tworzyć wspaniałą rodzinę.
4: A ja z kolei myślę, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo być kochane, być osobami, które kochają i dla osób z niepełnosprawnościami jest jak najbardziej możliwa. I pamiętam przed swoim wypadkiem, nikt mi nigdy tego nie powiedział, że jak będę osobą z niepełnosprawnością, to będę mógł żyć normalnie, godnie, że będę mógł mieć żonę, dzieci i rodzinę. Ja o tym nie wiedziałem, musiałem się tego dowiedzieć przez kolejne lata i może dlatego tak późno to wszystko trwało, a dzisiaj już wiemy, że jest to możliwe i chcemy to pokazać, dlatego każda osoba z niepełnosprawnością ma mieć pełne prawo do miłości także. I to jest chyba moje przesłanie.
2: I do zdrowej rodziny, którą tworzycie. To będzie prezentacja premierowa. A co później? Gdzie będzie można zobaczyć film? Bo myślę, że nie wszyscy będą mogli o godzinie 12 w DCF-ie być i z wami świętować ten dzień.
4: Mamy dzisiaj już prawie pewność, że Telewizja Sudecka uruchomi ten film na swoim kanale. My na pewno na profilu YouTube'owskim mamy też taki Rodzina bez barier. Zapraszam do oglądania, bo to jest też taka produkcja, która nasza, którą my realizujemy, taka turystyczna bym na początku powiedział, ale też będziemy ją chcieli tam zaprezentować. Natomiast widzimy też taki potencjał jako film dokumentalny, żeby były także różnego rodzaju festiwale, które będą dotyczyły tej tematyki. I jak rozmawiałem z Adamem, to przychylamy się do tego, żeby także zaprezentować ten film gdzieś na różnego rodzaju konkursach, w cudzysłowie, czy takich właśnie festiwalach, w których będzie można je zobaczyć.
2: To na koniec wasza recepta na miłość.
3: Przyjaźń, wierność.
4: I uczciwość małżeństwa.
2: I że cię nie opuszcza aż do śmierci.
4: Jakie tak. To proste. Ale taka prawda, że chyba musimy się po pierwsze zaprzyjaźnić, ale przede wszystkim być oddanym dla drugiego człowieka i my chyba się oddajemy wzajemnie. I co naprawdę ciekawe, i to nie jest absolutnie jakieś przerysowane, my z każdym rokiem się coraz mocniej kochamy, naprawdę. To nie jest tak, że nam się to gdzieś osłabia ta miłość, tylko ona się utrwala. Ona
3: może problemy nas wzmacniają, może, czyli nie uciekanie po prostu od problemów, co niestety w dzisiejszym świecie jest ważne, żeby od tych problemów nie uciekać.
2: Piękne świadectwo. Joanna i Paweł Parusowie. Zdrowa rodzina, bez barier, rodzice 4-letniej Julki, którą pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, dobrego dnia i seansu dzisiejszego.
3: Dziękujemy.
4: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: 8.50 już na zegarach, a na kalendarzach, tak jak wiemy, mamy dziś 4 maja. I 4 maja to Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Można by zapytać, dlaczego taka data? No otóż, niech moc będzie z tobą. To takie kultowe hasło, które pada nieraz właśnie w filmach z serii Gwiezdne Wojny. Ale co dokładnie te słowa mają znaczyć wspólnego właśnie z Dniem Gwiezdnych Wojen? Otóż podobno 4 maja 1979 roku, 2 lata po premierze pierwszego filmu z popularnej serii, jedna z brytyjskich gazet sparafrazowała to zdanie, aby pogratulować ówczesnej premier Margaret Thatcher zwycięstwa w wyborach. Ta znana na całym świecie fraza "May the Force be with you", czyli niech moc będzie z tobą, została przekształcona "May the Fourth be with you" i została ona też uznana za narodziny Dnia Gwiezdnych Wojen. I to właśnie od tego czasu fani Gwiezdnych Wojen co roku 4 maja celebrują tę serię filmową z gatunku science fiction, organizując różne wydarzenia dla fanów, pokazy filmów czy konkursy kostiumowe. Dajcie znać, czy oglądacie Gwiezdne Wojny, czy jesteście ich fanami, czy może wręcz przeciwnie. 7148 rodzina. Na ten numer możecie wysyłać swoje odpowiedzi czy przemyślenia. Tymczasem na naszej antenie Antek Smykiewicz.
1: Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
1: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
0: W poniedziałki po godzinie 16, powtórki w soboty też po 16.
1: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
2: Autopromocja.

0: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Ruszają tegoroczne matury. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem kanclerz Friedrich Merz komentuje decyzję Donalda Trumpa o ograniczeniu obecności wojskowej w Niemczech. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji amerykańskiej administracji o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, ocenił Friedrich Merz. Podkreślał równocześnie, że zapowiedź prezydenta USA nie ma związku z ich sporem dotyczącym wojny z Iranem. Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony Merza. W czwartek Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś matury, do egzaminu ma przystąpić blisko 320 tysięcy osób. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta w tym roku pielgrzymował na Jasną Górę. Przybyło tam około 80 tysięcy uczniów, a w tym roku pojawiła się nowa tradycja. Uczniowie wyjeżdżali z Częstochowy z poświęconymi długopisami, mówi kustosz Jasnej Góry ojciec Waldemar Pastusiak.
3: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak. Bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączyliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
0: Dziś przed maturzystami egzamin pisemny z języka polskiego, jutro matematyka, w środę język obcy. We Włoszech zaostrzono zasady wejść do Koloseum. Od dziś wchodzą w życie przepisy, które mają walczyć ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo kupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie dla indywidualnych turystów. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem.
4: My sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Robi się coraz cieplej, już 14 stopni na termometrach, w odczuciu tak w okolicach 12. Cały czas zachmurzenie we Wrocławiu jest spore i dziś na Dolnym Śląsku zachmurzenie również będzie spore. Miejscami możemy liczyć na przejaśnienia, a miejscami szczególnie tutaj w rejonach podgórskich, w okolicach Szklarskiej Poręby może popadać troszkę deszczu. Temperatury tak od 27 do 22 stopni na Dolnym Śląsku.
5: Reklama.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: 4 minuty po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Na początek tej godziny kawałek The Conversation, zespół Texas, a już niedługo na naszej antenie przegląd

0: Nie potrafię przestać.
1: Na zegarach już 9:15, ze mną w studiu jest Daria Detaf. Witam cię, Daria, po długim weekendzie.
2: Witam ciebie, witam słuchaczy. Nie taki długi, jak bywało w poprzednich latach.
1: Ale dłuższy.
2: Ale faktycznie można było zaplanować majówkę, odpocząć. Natomiast jest poniedziałek, więc wracamy do pracy i z garścią informacji przychodzę w ramach przeglądu. Na początek taka ciekawostka, chociaż trochę może budzić wątpliwości, to co się dzieje w technologii. Z jednej strony wiadomo, ona może służyć w medycynie, tutaj konkretnie za chwilę opowiem o onkologii, ale z drugiej strony to jest też pytanie, gdzie są jakieś granice, czy... No dobrze, to może za chwilę o szczegółach. Czasopismo Nature Communications poinformowało, że naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które, uwaga, szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy, ale tu konkretnie chodzi o pacjentów onkologicznych. Aplikacja nazywa się Face Age. Została opracowana przez zespół badawczy tych, którzy pracują też w szpitalu. I oparte na sztucznej inteligencji narzędzie może oszacować wiek biologiczny osoby na podstawie jednego zdjęcia. Tutaj wrzucono zdjęcia pacjentów, ponad 2000 osób, którzy chorują na nowotwór. I te zdjęcia były wykonywane w różnych punktach czasowych w trakcie leczenia. Wyższy wskaźnik starzenia się twarzy był istotnie związany ze zmniejszonym prawdopodobieństwem przeżycia. Czyli krótko mówiąc, pacjenci onkologiczni według tych badań wyglądają według aplikacji na 5 lat starszych. I ma to być narzędzie prognostyczne, pomagające ocenić szanse zdrowienia, przeżycia, procesu wychodzenia z choroby. Badania opublikowane w ubiegłym roku wykazało, że pacjenci z chorobą nowotworową wyglądają na starszych niż ich wiek chronologiczny, a bardziej odbiegające od wieku chronologicznego szacunki korelują z gorszymi wynikami przeżycia po leczeniu raka. Czyli nie dość, że porównano, wiesz, zdjęcia twarzy, to jeszcze zestawiono to z autentycznymi wynikami badań i stwierdzono, że jest tutaj no, duża korelacja. Więcej na ten temat na pewno można znaleźć w sieci. Face Age, tak nazywa się ta aplikacja, powiem, że ja chyba nie będę korzystać.
1: Były modne takie aplikacje, no nie? Że robiło się zdjęcie twarzy.
2: Filtry są
1: czy
2: też,
1: filtry, tak.
2: Tak.
1: Jak będę, i sztuczna inteligencja wiesz, postarzała.
2: To było jako rozrywka, natomiast tutaj widać, że sztuczna inteligencja może posłużyć nauce i w tym kierunku raczej idziemy.
1: A my idziemy w kierunku kolejnego
2: tak jest, newsa. Czekolada,
1: tak.
2: Czekolada, moi drodzy, może być eliksirem młodości. Najnowsze badania naukowców z King's College London sugerują, że spożywanie gorzkiej czekolady może pomagać spowalniać procesy starzenia. Kluczowe znaczenie ma teobromina, czyli naturalny składnik obecny w ziarnach kakaowca, który odpowiada za potencjalne korzyści zdrowotne. Badanie przeprowadzono na grupie 1600 osób i wykazano, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi są biologicznie młodsze. Jak opisano w czasopiśmie Aging, związek ten wspiera utrzymanie dłuższych telomerów, czyli ochronnych zakończeń chromosomów. Ich skracanie jest jednym z markerów starzenia organizmu. Dobrze jest sobie czasem zjeść czekoladę.
1: No właśnie, czy to znaczy, że możemy więcej jeść i czy możemy jeść różne smakowe też? Czy
2: można,
1: to
2: tak,
1: raczej
2: tak.
1: Ta czarna, ta gorzka?
2: Na przykład, i to też jest podane w artykule, azteccy wojownicy pili te... ziarenka, tak, dokładnie. W postaci gęstego napoju, tak, z kakaowca z dodatkiem chili. Dzisiaj na rynku też mamy możliwość napicia się płynnej czekolady z dodatkami albo po prostu zjedzenia.
1: Czyli po prostu byli takimi prekursorami gorącej czekolady.
2: Trochę tak. A przy okazji, no, miało to wpływ na ich zdrowie. Najważniejsze to zachować umiar. Tak jest. Po majówce gorącej czeka nas pogodowa huśtawka. Już to powolutku odczuwamy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Ta aura się zmienia.
1: Chociaż
2: jest jeszcze ciepło. I dzisiaj do 27 stopni na Dolnym Śląsku. Niebo już jest takie oczywiście za...
1: Zachmurzone, takie szare
2: tak,
1: się robi.
2: Takie mleko trochę się wylało wczoraj. Natomiast synoptycy ostrzegają, że w Polsce mogą pojawić się burze, opady deszczu, opady deszczu i spadek temperatury. Przede wszystkim chodzi o takie obszary Polski jak Wybrzeże, ale też Małopolskie czy Podkarpackie, bo tam już od wczoraj pojawiły się alerty. Lokalnie w obniżeniu terenu prognozowany jest spadek temperatury powietrza, więc także tutaj na Dolnym Śląsku jest rzeźko, ale dzisiaj no całkiem jeszcze przyjemnie, także to lądowanie po długiej majówce, lądowanie i powrót do pracy nie jest takie twarde. Ja kończąc już chcę powiedzieć, że oczywiście trzymam kciuki za maturzystów, bo dzisiaj się
1: zaczyna
2: maraton egzaminów dojrzałości i bardzo dużo widziałam takich pozytywnych treści w internecie, że nawet jeżeli komuś powinie się noga, nie uda mu się napisać tych egzaminów tak, jakby chciał, to nie jest koniec świata. Oczywiście życzymy szczęścia i jak najwyższych wyników, żeby ci, którzy podchodzą do egzaminów, uzyskali wymarzone wyniki pozwalające dalej planować karierę. No a ten temat na pewno się pojawi u nas jeszcze na antenie. Dlatego, że zapytamy tegorocznych maturzystów w sądzie, jak im poszło, jakie mają plany na najbliższe dni, sposoby na naukę. Także trzymamy mocno kciuki i oczywiście o was pamiętamy. I już teraz trwają egzaminy.
1: Tak, tak. No i taki pokrzepiający kawałek, skoro o maturze mówimy, czerwone gitary już teraz na naszej antenie.
2: Na koncercie byłam ostatnio, grali we Wrocławiu.

0: 9.32 już na zegarach, a ze mną w studiu są Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury i Bartosz Kułagowski, który obecnie realizuje projekt, który został wyłoniony w pierwszym tegorocznym naborze mikrograntów. Cześć, witajcie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj właśnie porozmawiamy o mikrograntach, ponieważ 1 maja wystartował drugi w tym roku nabór do tego projektu. Na początku zacznijmy od takich podstaw. Czym są mikrogranty i jaki jest cel tego programu?
1: Mikrogranty są takim programem współorganizacji projektów w mieście, które przede wszystkim służą takiej decentralizacji kultury w tym naszym Wrocławiu. I chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum.
0: Troszeczkę wspomniałaś kulturalnie, sportowo i tego typu inicjatywy, to powiedzmy właśnie trochę o tych projektach, które są mile widziane i jakiego rodzaju są to inicjatywy.
1: Naprawdę jest to ogromna gama inicjatyw, bo są to wydarzenia, które na przykład zawierają w sobie naukę gry w kręgle fińskie czy bóle. Są to wydarzenia z warsztatami linorytu. Są to wydarzenia, które opowiadają na przykład o żabkach na Swojczycach i mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy. Więc naprawdę można korzystać z ogromnej gamy rzeczy, o której też opowie Bartek zresztą, co planuje w projekcie, więc naprawdę dotykamy w zasadzie każdej sfery sztuki i kultury.
0: A jeśli nasz pomysł, no bo może się wydawać, jakby projekt musi być też oryginalny, prawda? Jeżeli nasz pomysł wydaje nam się, że to po prostu chcemy zrobić, powiedzmy, kino letnie, czy jakiś kurs szybki, czy jeżeli to wydaje nam się, że to może nie jest oryginalne, to spróbować warto?
1: Myślę, że zawsze warto próbować, przede wszystkim dlatego, że jeśli my uważamy, że to może być nieoryginalne, to w naszej dzielnicy, na naszym osiedlu może być kompletnie odwrotnie. To znaczy wszyscy ci odbiorcy, sąsiedzi, sąsiadki, oni tak naprawdę mogą tego potrzebować, to może być dla nich naprawdę wartościowe, także jeśli tylko chcemy działać, to serio warto.
0: Powiedzmy, kto może ubiegać się o mikrogrant, no i jakie warunki trzeba spełnić?
1: W ścieżce, którą ja reprezentuję, czyli w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych, może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
0: Ja przypominam, że z nami w studiu jest również Bartosz Kułagowski. Bartek, ty realizujesz projekt, który został wyłoniony w pierwszym naborze, a ten projekt to kino nie tylko męskie, czyli cykl filmowych rozmów o męskości. Opowiedz nam o tym projekcie. Skąd wziął się pomysł i jak go realizujecie?
2: No pomysł wziął się w ogóle jeszcze z innego projektu z mikrograntów zeszłorocznych, tylko tym razem w ścieżce dla NGO, gdzie prowadziłem męskie kręgi. I to były spotkania dla mężczyzn wokół rozmowy, ale też zadań ruchowych i aktorskich. I zakończyło się to wszystko pokazem. I potem zebraliśmy się kiedyś na jakieś takie wspólne spotkanie i rozmawiałem z chłopakami o tym, co może oni chcieliby zrobić w ramach jakiejś takiej męskiej działalności i padł właśnie pomysł tego, żeby zrobić męskie spotkania kinowe. No i tak to się zaczęło. Dogadaliśmy się z Jakubem Marchewką i on jest od kina, a jestem tak właściwie od koordynacji. W naszych planach mamy 8 spotkań, jedno już za nami, dzisiaj drugie. I są to filmowe spotkania, w trakcie których oglądamy różne filmy dotykające tematu męskości, a potem dyskutujemy razem nad tym, co zobaczyliśmy.
0: To jak po pierwszym spotkaniu, jak wrażenia?
2: No u mnie bardzo pozytywnie, ale nie wiem, czy jestem tutaj obiektywny w tym, jak to postrzegam. Natomiast mi się podobało. Zebrała nam się bardzo fajna grupa, nie jest nas zbyt duża, ale myślę, że po pierwszym spotkaniu to też będzie sobie z czasem rosło. Natomiast dla mnie to było bardzo wartościowe spotkanie.
0: A jeżeli chodzi o realizację tego projektu, zaczyna się od wniosku, ale potem trzeba ten projekt wdrożyć w życie. Więc jak to wyglądało? Gdzie w ogóle realizujecie też projekt? No i jeżeli właśnie mamy takie spotkania, to myślę, że przydałoby się też miejsce, w którym realizujecie. Jak tutaj dochodziliście do tego, żeby to wszystko zrealizować?
2: Mhm. No to zaczyna się w sumie nawet trochę wcześniej, bo zaczyna się od pomysłu. Potem dopiero trzeba to przełożyć na coś, co jest w ogóle wymierne i zamyka się we wniosku. No i potem jeszcze jest okres bardzo długich negocjacji i też zmian planów, które się dzieje właśnie w porozumieniu z Wrocławskim Instytutem Kultury, a w moim wypadku z Martą Konieczną, która jest opiekunką mojego projektu. No i idąc dalej, trzeba faktycznie znaleźć miejsce i partnerów. My akurat możemy organizować nasze działania w klubie osiedlowym Tęcza na Popowicach dzięki spółdzielni mieszkaniowej, która udostępniła nam tą przestrzeń. No i tak, tam się spotykamy i realizujemy projekt.
0: Mhm. A jak odbiór właśnie tej lokalnej społeczności? Łatwo było dotrzeć do niej, czy mieliście tu jakieś wyzwania, schodki?
2: Myślę, że jak na razie jeszcze do niej nie dotarliśmy do końca. Mhm. Także spodziewam się, że społeczność lokalna jeszcze do nas dotrze.
0: Powiedziałeś, że dzisiaj kolejne spotkanie w ramach tego projektu. O czym będzie? Jaką tematykę poruszycie?
2: No temat jest męskości. Chciałbym powiedzieć więcej, natomiast licencja, z której korzystamy na filmy, nie pozwala nam mówić, jakie to będą filmy, ani mówić, o czym są, ani jacy są główni bohaterowie, no nic nie mogę powiedzieć.
0: To jakbyś zaprosił słuchaczy?
2: No słuchajcie, myślę, że po prostu fajnie jest się spotkać, obejrzeć film i porozmawiać, i to jest taka główna zachęta według mnie, po prostu żeby wyjść do ludzi i razem porozmawiać.
0: A dlaczego warto wziąć udział w mikrograntach?
2: Myślę, że można się sprawdzić jako działacz społeczny, ale także zrealizować swoje różne, przeróżne marzenia.
0: Laura, powróćmy do ciebie. Jak wygląda to pod kątem terminowym? Powiedzieliśmy, że nabór wystartował 1 maja, drugi nabór. No i co dalej?
1: Tak jest. Od pierwszego ruszyliśmy z systemem, czyli od pierwszego tak naprawdę już można składać wnioski w naszym systemie wnioskowym. Do 15 maja do północy, chociaż nigdy nie polecamy czekać do tej północy 15, bo wiadomo, są to takie, jest to wpisywanie wniosku na żyletki. Ale po takim naborze przede wszystkim, no już trzeba mieć trochę cierpliwości i poczekać, z uwagi na to, że my w zespole mikrograntów we Wrocławskim Instytucie Kultury będziemy sprawdzać wnioski pod kątem formalnym, czyli czy zgadzają się z regulaminem, potem wysyłamy je komisji do oceny w pierwszym etapie, a potem spotykamy się z komisją już na tak zwanych dzwonkach, na Teamsie i omawiamy sobie wszystkie projekty, które mają szansę przejść do realizacji, no i potem wyniki. Wyniki przewidujemy, z tego co pamiętam, na 10 bądź 11 czerwca, teraz nie mam tej pewności. I co? I wtedy się dowiemy, co i jak. Faktycznie będzie można te rzeczy z nami znowu realizować. W tym naborze, który teraz nadszedł, w maju realizować będziemy, już mówię, 12 projektów.
0: I powiedzmy jeszcze, jakie jest to wsparcie, bo mikrogranty to oczywiście wsparcie finansowe, ale czy osoby, które realizują projekty, dostają jeszcze jakieś?
1: Oczywiście, my ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią, żeby też trochę poprowadzić sobie taką małą akademię działań i aktywności w mieście, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje.
0: A na etapie pisania wniosku również możemy liczyć na waszą pomoc?
1: Jak najbardziej. Konsultujemy wnioski telefonicznie, mailowo i osobiście w Barbarze przy ulicy Świdnickiej. Można się z nami umówić, można nam ten wniosek wysłać. My go zawsze sprawdzimy, wrzucimy komentarze, zawsze sprawdza więcej niż jedna osoba, więc jest to też więcej niż jedna para oczu. I rzeczywiście w tych wnioskach próbujemy wyłapać po pierwsze te błędy regulaminowe, no i jeśli widzimy jakieś tam niedociągnięcia, czy rzeczy, które warto poprawić, bądź o których warto wspomnieć, to jak najbardziej też wszystko tam umieszczamy. Także można się jeszcze konsultować z nami.
0: To gdzie szukać więcej informacji na temat drugiego naboru mikrograntów?
1: Myślę, że najlepszym trafem będzie przede wszystkim Facebook i fanpage mikrograntowy, bądź strona internetowa institutkultury.pl, tam zakładka wsparcie, a w niej zakładka mikrogranty i oczywiście na wielkie, na niebiesko, drugi nabór maj 2026.
0: Bartek, a gdzie szukać więcej informacji o twoim projekcie?
2: Więcej informacji o moim projekcie można znaleźć na przykład na Facebooku, Instagramie, social mediach.
0: Co wpisać?
2: Kino nie tylko męskie. Ewentualnie oczywiście informacja o naszym projekcie znajduje się też na stronie mikrograntów, jak wszystkich innych projektów, które są teraz realizowane.
0: I my zachęcamy do tego, by wziąć udział w drugim naborze mikrograntów. Nie trzeba wiele, żeby zrealizować taki pomysł, prawda?
1: Nie, nie trzeba.
0: Także... Bartek, chcesz coś dodać?
2: Ja chciałem tylko potwierdzić.
0: To dziękujemy wam bardzo za wizytę. Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury i Bartosz Kułagowski, który realizuje projekt Kino nie tylko męskie, czyli cykl filmowych rozmów o męskości, byli dziś naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy. Dzięki.

0: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina. W twojej szmince.
1: 9:54 już na zegarach, a ja chciałam powrócić do tematu Dnia Gwiezdnego.

Całkiem fajnie brzmi ta akcja. No i można by się zapytać, czy spotkali prawdziwych, czy naprawdę spotkali ich tam, czy w kosmosie gdzieś, czy jednak nie. No ale mimo wszystko inicjatywa bardzo ciekawa i bardzo sympatyczna. Na naszej antenie już teraz Roxana Węgiel.

0: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Projekt Wolność, nowa operacja na cieśninie Ormus. Nadal bez rozstrzygnięć w finale plus ligi. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. W wieku 85 lat zmarł wczoraj arcybiskup Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1993-2016 arcybiskupem metropolitą przemyskim. Jego głos był słyszalny również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolność i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu Projektu Wolność między innymi setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
0: Jednocześnie Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
3: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Finał plus ligi wchodzi w decydującą fazę. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin są o krok od Mistrzostwa Polski po tym, jak odwrócili losy rywalizacji z Aluronem Wartą Zawiercie i prowadzą w serii 2-1. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Czwarty mecz zaplanowano na środę o godzinie 20 w Lublinie, na co chce się przygotować także Zawiercie, które weekendowy mecz niestety przegrało, mówi trener Jurajskich Rycerzy Michał Winiarski.
4: Mieliśmy dużo błędów na zagrywce mimo gdzieś tam ryzyka i nawet jeżeli trafiliśmy z zagrywką, to zespół z Lublina przyjmował nas siebie i bardzo dobrze grał w ataku. I gra, myślę, że zmusiła nas też trochę do tych błędów. Nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli.
0: Stawka jest jasna. Zwycięstwo gospodarzy oznaczać będzie, że Mistrzostwo Plus Ligi pozostanie w Lublinie. Jeśli jednak Aluron Warta Zawiercie zdoła doprowadzić do wygranej, o tytule zadecyduje piąty mecz, który będzie rozgrywany w Sosnowcu.
5: I za te sportowe emocje oczywiście trzymamy kciuki, ale teraz sprawdzamy prognozę pogody. Mamy 17 stopni na termometrach, jest bardzo ciepło już na dworze, aczkolwiek też i bardzo pochmurno, zachmurzenie praktycznie całkowite. Wiatr również jest obecny do 15 km na godzinę. Mimo tej ogromnej ilości chmur na niebie, raczej szansa opadów, przynajmniej we Wrocławiu i w tym rejonie, jest nikła, natomiast na południu województwa może popadać.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 5 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie. Dziś tak mamy dla Was bilety na koncert pod tytułem Światło Cień, który odbędzie się 16 maja o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki. Aby wziąć udział w zabawie i zdobyć bilety do Narodowego Forum Muzyki, wystarczy, że zgłosicie się dzwoniąc na numer 71 322 20 22. Na zgłoszenia macie czas do godziny 10.20, a po 10.30 będziemy mieć już rozstrzygnięcie naszego konkursu. Jeżeli chcielibyście znaleźć więcej szczegółów na temat tego koncertu, na który dziś Was zapraszamy, to wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Rodzina i tam w zakładce Tematy Dnia jest po 10.00 zdobyć bilety do NFM. Tam znajdziecie szczegóły. 71 322 20 22. Na ten numer dzwonimy, jeżeli chcemy wziąć udział w konkursie. Ania Wyszkoni już teraz na naszej antenie.

To był Bryan Adams na antenie Radia Rodzina, a ja przypominam, że do 10.20 możecie się zgłaszać do naszego konkursu, w którym dziś do zdobycia bilety do Narodowego Forum Muzyki na koncert pod tytułem Światło Cień, Światło Cień. A o czym opowiada ten koncert? Otóż skupia się on na eksploracji zmysłów poprzez współczesną muzykę symfoniczną, badając kontrasty takie jak światło i cień oraz ich dźwiękowe odpowiedniki. Program tego koncertu obejmuje utwory inspirowane zjawiskami natury, emocjami i sztuką wizualną, które tworzą wielowymiarowe doświadczenie sensoryczne. Ważnym elementem są premiery, a w tym Symfonia Zmysłów Jagody Szmytki, która łączy różne dziedziny percepcji. Całość ukazuje bogactwo i eksperymentalny charakter współczesnej twórczości muzycznej. Więcej szczegółów na temat tego koncertu znajdziecie na stronie Radia Rodzina. A co zrobić, żeby zgłosić się do zabawy i zdobyć bilety do Narodowego Forum Muzyki? A wystarczy po prostu zadzwonić na numer 71 322 20 22 i zgłosić swoją chęć udziału w naszej zabawie. Ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, a tymczasem na naszej antenie zespół Happy Set.

10:22 na zegarach, ale uwaga, uwaga, przedłużamy czas zgłoszeń do naszego radiowego konkursu. Jeżeli chcielibyście powalczyć o bilety na koncert Światło Cień, który będzie miał miejsce 16 maja w Narodowym Forum Muzyki, bardzo serdecznie zapraszam. 71 322 20 22, pod tym numerem zgłaszamy chęć udziału w konkursie. A tak przy okazji, no miesiąc maj, który właśnie rozpoczęliśmy, jest, myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć, bardzo rozchwytywanym miesiącem przez muzyków, no bo śpiewał o nim choćby Warius Manx, śpiewała Irena Santor, Golce, Zbigniew Wodecki, Ewa Bem, no i tak mogę wymieniać i wymieniać, ale tak właściwie po co, skoro mogę puścić wam taką majową piosenkę tylko w nieco odświeżonej formie, a więc już teraz Maryla Rodowicz w duecie z Lanbery na antenie Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.
4: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Już teraz zabieram was do Japonii, bo tam dzieje się coś, co można by powiedzieć jest niczym z jakiegoś filmu o science fiction, o dalekiej, dalekiej przyszłości, ale nie, to jest fakt. Otóż Japonia buduje windę kosmiczną o długości 96 tysięcy kilometrów, która docelowo zabierze ludzi w kosmos. To kolosalne osiągnięcie jest zaplanowane przez pewną firmę budowlaną właśnie z Japonii i będzie ono polegało na wykorzystaniu kabli z nanorurek węglowych i ma zostać ukończone do 2050 roku. Jak popatrzymy się na datę, jaka jest, no to już w sumie tak niewiele czasu im zostało na wybudowanie tego. Winda będzie przewozić pasażerów i ładunki na stację kosmiczną, poruszając się z prędkością 200 km na godzinę, a dotarcie na stację zajmie około 7 dni. Oczekuje się, że znacznie obniży to koszty podróży kosmicznych, no bo szacuje się też, że może to wynieść około 200 dolarów za kilogram ładunku, podczas gdy w przypadku użycia rakiet ten koszt wynosi obecnie 22 tysiące dolarów za 1 kilogram. Więc choć istnieją wyzwania, szczególnie w zakresie rozwoju niezbędnych materiałów nanorurek węglowych, koncepcja ta jest postrzegana jako duży krok naprzód w eksploracji kosmosu. Jeśli się powiedzie, może to zrewolucjonizować sposób, w jakim ludzkość wchodzi w interakcję z kosmosem.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM. Ride the wild wind.

tonight. Your angel eyes are shining bright.

Już teraz ponownie przybywam do Was z odległej galaktyki. No i chcę nawiązać do dzisiejszego dnia, Międzynarodowego Dnia Gwiezdnych Wojen. Otóż słuchajcie, w Toronto, w Kanadzie, Dzień Gwiezdnych Wojen obchodzony jest regularnie od 2011 roku. Natomiast w 2014 roku dzień ten został oficjalnie uchwalony przez kanadyjski rząd. A teraz przejdźmy do twórcy Gwiezdnych Wojen, czyli samego George'a Lucasa. On z kolei nigdy nie uznał 4 maja za Święto Gwiezdnych Wojen, chociaż często był o to pytany w wywiadach. Jego zdaniem jest to po prostu uroczy gest ze strony fanów. No myślę, że to naprawdę może być nazwane uroczym gestem, tym bardziej, że no właśnie, cały świat gdzieś tam obchodzi ten dzień, jakoś wspomina i do tej pory pamięta jego dzieło.

0: Poczobut odebrał Order Orła Białego. Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w byłej fabryce drutu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, że Europa musi uniezależnić się w trzech obszarach – energii, obronności i bezpieczeństwa oraz handlu. Na spotkaniu przywódców jednym z tematów będzie właśnie temat niezależnej Europy. Von der Leyen zauważyła, że Europa jest wciąż zbyt uzależniona od m.in. importowanych paliw kopalnych i w związku z tym pozostaje uzależniona od sytuacji na światowych rynkach. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
1: To bohater i człowiek niezłomny.
0: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Całą noc płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Więcej na ten temat Grzegorz Kozieł.
2: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych. Jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP, na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
0: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza specjalnym mobilnym laboratorium.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zaapelował do wiernych o odmawianie różańca w intencji jedności w kościele i pokoju na świecie. Zwrócił się o to po niedzielnej modlitwie Regina Celli. Podziękował także tym, którzy angażują się w obronę nieletnich przed plagą wykorzystywania.
4: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
0: Papież pozdrowił także dziennikarzy w obchodzonym wczoraj Światowym Dniu Wolności Prasy ogłoszonym przez UNESCO.
5: My sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Na termometrach jest już 17 stopni, a nawet w okolicach 19. W odczuciu troszkę mniej, ale mam wrażenie, że jest dość duszno. No i nic dziwnego, bo wilgotność również jest spora, 58% wynosi. Zachmurzenie praktycznie całkowite, wiatr delikatny, 15 km na godzinę, ale to co dobre, to jakość powietrza.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
6: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już prawie 5 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie, już niedługo, za 40 minut jakieś, no to jeszcze troszeczkę, rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu, na który będziecie mogli dzwonić właśnie od 11.45, ale jeżeli wolicie przekazać intencję SMS-ami, też możecie to zrobić, 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Już teraz zapraszam do włączenia się w ten czas intencji. No i cóż, rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina. Na dobry początek George Ezra i kawałek Shotgun.

0: Równiutko kwadrans po godzinie 11, a my teraz przenosimy się do wrocławskiego zoo, bo tam wiosna przyniosła prawdziwy wysyp narodzin. Od nietoperzy i zebr po pingwiny i płaszczki lista nowych mieszkańców stale się wydłuża, a my sprawdziliśmy co, a właściwie kogo warto zobaczyć na wybiegu w najbliższych dniach. Wiosna jest jednym z najbardziej intensywnych okresów w roku. Jak podkreśla Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa, młodych jest tak dużo, że te komunikaty o narodzinach trzeba ciągle aktualizować niemal codziennie. No i mówi, Weronika Łysek mówi o nowych mieszkańcach Madagaskaru.
1: Teraz mamy już 4 młode rudawki madagaskarskie. To są nietoperze, które można zobaczyć podwieszone pod sufitem w pawilonie Madagaskar. Warto tam zadrzeć głowę, gdyż tych nietoperzy łącznie jest ponad 20, w tym 4 matki mają młode, które są przyczepione do ich brzuchów na stałe, także jak zobaczycie 2 głowy w jednym ciele, to znaczy, że tam jest młoda rudawka i warto zadrzeć właśnie w Madagaskarze głowę, w całym pawilonie właściwie one są podczepione pod sufitem. Natomiast w tym samym pawilonie, kawałek dalej, naprzeciwko warii rudych, są szerokostopki białoogonowe, to są małe gryzonie z rodziny malgaszowaty, które żyją wyłącznie na Madagaskarze i są to zwierzęta typowo nocne.
0: A wśród młodych są również zebra, kolejne młode takiny, jeżozwierze. Tutaj całe rodzinne stado znajduje się w starej części zoo. Są pisklęta, łabędzi czarnoszyich i papużek, lemury katta, w tym są bliźniaki. Pingwiny przylądkowe, o których też już mówiliśmy, jest ich 6 młodych i są już na wybiegu. Również są młode płaszczki i jaszczurki w afrykarium i terrarium. Wrocławskie zoo od lat bierze udział w międzynarodowych programach ochrony gatunków i jednym z największych osiągnięć jest rozmnażanie rzadkich gatunków ptaków.
1: Jesteśmy jedynym ogrodem na świecie tak naprawdę, który regularnie rozmnaża chociażby dzioborożce palawańskie. To jest gatunek, który u nas sobie upodobał budki lęgowe, gdyż jest to gatunek bardzo ciekawy pod kątem w ogóle zakładania lęgów i klucia się piskląt, dlatego że samica zamurowuje się w gnieździe materiałem przyniesionym przez samca i u nas się udało te warunki nietypowe odtworzyć na tyle, że z roku na rok u nas te dzioborożce palawańskie przychodziły na świat, a w tym roku samica jest właśnie w budce. Został także młody z ubiegłych lat, który będzie pomagał w odchowie swoim rodzicom.
0: Ja tylko dodam, że wrocławskie zoo współpracuje z innymi ogrodami zoologicznymi i tworzą razem wspólną taką arkę ochrony bioróżnorodności i wymieniają zwierzęta w celu zachowania puli genetycznej. Ja też tylko dodam, że co tydzień w Radiu Rodzina możecie zdobyć bilety do Zoo Wrocław, a mówiąc co tydzień mam na myśli co piątek, no i również w ten piątek też będziemy rozdawać bilety do zoo. A tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Na naszej antenie już teraz Edyta Bartosiewicz.
2: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: 11.28 już na zegarach, a więc zbliża się cały czas moment rozpoczęcia intencji do modlitwy południowej, ale myślę, że trzeba o tym powiedzieć, że dziś w całej Polsce rozpoczęły się matury. Tylko na Dolnym Śląsku do egzaminów dojrzałości podejdzie 27,5 tysiąca osób w tym roku. To zarówno są tegoroczni absolwenci, jak i osoby, które poprawiają wyniki. W tym roku zdających jest o około 6 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym, a samych absolwentów jest o 5 tysięcy więcej niż w 2025 roku, zauważa Piotr Świędrych, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W tym roku też pojawią się pewne zmiany na egzaminie dojrzewania, posłuchajmy o nich.
1: Na tegorocznej maturze będzie można pisać zarówno po staremu, jak i po nowemu, jeśli chodzi o ortografię, o zmianach, a także niskiej zdawalności w naszym województwie z matematyki, mówi dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek.
2: Rada Języka Polskiego wprowadziła też zmiany, jeżeli chodzi nam o pisownię, ortografię, i to też już weszło i wchodzi powoli, to jest przypominajka. Natomiast zmniejszona lista lektur, które były, to powoduje, że młodzież będzie bazowała na innych lekturach. Nie oznacza to, że ta matura będzie gorsza, inna. I tak sprawdza umiejętności, wiedzę uczniów, a proszę Państwa, na Dolnym Śląsku mamy naprawdę świetnych nauczycieli maturalnych języka polskiego. Gorzej mamy z matematyką, bo ich ciągle po prostu brakuje. Od mojego początku, bo takie miałam założenie, że przychodzę i sprawdzam, dlaczego te wyniki są w naszym województwie dość słabe, można powiedzieć, jak na tak bardzo rozwinięte, ciekawe województwo. No to jest problem w ogóle chyba tak, kształcenia nauczycieli od edukacji wczesnoszkolnej, przygotowania, bo tam też przecież występuje matematyka, metodyka nauczania i braków nauczycieli. Matematyką, że to jest taki zły, straszny przedmiot. Trudno mi powiedzieć, no to są braki, które wynikają w ogóle. Brakuje nam fizyków, chemików. Te przedmioty ścisłe od lat po prostu są tutaj, można powiedzieć, zaniedbane.
1: Na egzaminie z języka polskiego lista lektur obowiązkowych została skrócona. Maturzyści mają większą swobodę podczas pisania wypracowania. Będą mogli odwołać się do dowolnej lektury z listy bez konieczności wyboru konkretnego tytułu. W tym roku zmieni się także egzamin ustny z języka polskiego. Uczniowie będą odpowiadać na pytania z nowej, rozszerzonej listy. Zamiast dotychczasowych 68 obowiązywać będzie 76 pytań jawnych. Na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku do matury przystąpiło blisko 17 tysięcy absolwentów szkół średnich, a egzamin zdało ponad 78% z nich.
0: Matury pisemne potrwają od 4 do 21 maja, natomiast egzaminy ustne od 8 do 30 maja. Wyniki egzaminów pisemnych zostaną ogłoszone 8 lipca.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jedenasta 39 na zegarach, a więc zbliża się 11:45. Od 11:45 będziecie mogli do nas dzwonić i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. Natomiast cały czas możecie przysyłać intencje SMS-owe na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

11.45 już na zegarach, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do nas na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje na antenie, ale cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami. 71 48 to numer, na który możecie wysyłać wiadomości. Pamiętajcie, by poprzedzić je słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za wstawienicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Wziąć wielu łas Boży za modlitwę za stańcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina, a szczególnie panią przyjmujące w tej chwili intencje oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za wszystkie intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Życzymy dobrego tygodnia.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria Spara Piaszkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty, Łukasza oraz ich synka Michała. Proszę również o modlitwę za wszystkich maturzystów, a zwłaszcza za Tomasza. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc pięknego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. My również pozdrawiamy.

Pomódlmy się w intencjach, które nadeszły do nas drogą SMS-ową. Proszę o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji oczu Wiktora. W tej intencji prosi Martyna. Prosimy o wspólną modlitwę w dniu ziemskich urodzin naszego brata Adama, o niebo dla niego. Prosi Dorota i Iwona z rodzinami.

Mamy kolejne intencje SMS-owe o szczęśliwą podróż i szczęśliwy powrót Pawła, Pauliny i Helenki oraz opiekę Matki Nieustającej Pomocy i aniołów stróżów nad nimi. Jezu, ufam Tobie. Za pełniących dyżury w miejscu pracy, bezpiecznych powrotów z urlopów.

Przypominam, że cały czas możecie jeszcze do nas dzwonić. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. Cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71 48 poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Dzień dobry, systemowo się zgadza. Chciałam życzyć wszystkim słuchownikom, ludziom chorym na presję, że nie ma takich chorób, żeby słuchownicy uwierzyli w animację, jakimi się oczywalają, żeby mieli siłę, żeby przeżyć coś do piekła oraz...
0: Halo, halo?
1: Oraz, żeby byli Jezusem i również wszystkiego najlepszego dla całej mojej rodziny, znajomych, przyjaciół, szczególnie dla mojego kochanego Krystiana, oraz wszystkich znajomych z rodziny umarłych i żyłych. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za telefon. Polecamy intencje w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria mówi. Matko Boża, nieustającej pomocy, zwracam się do Ciebie z wielką prośbą, licząc jak zwykle na Twoją pomoc, na Twoją łaskawość.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Mówi Krystyna. Halo?
0: Halo, słyszymy się, jesteśmy na antenie.
1: Mówi Krystyna z Wrocławia. Matko Najświętsza, proszę pomóc, pomóż modlitwie naszej, mojej, o szczęśliwe egzaminy moich wnuków. Zdają egzaminy na medycynie. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie. Prosimy też, właściwie modlimy się też o za maturzystów, którzy przystąpili już do pierwszych matur w tym roku.

0: Szczegóły uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Józefa Michalika. 100 strażaków dogasza pożar w Gliwicach. Napięcie na linii Waszyngton-Berlin. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 8 i 9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbędą się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, metropolita senior archidiecezji przemyskiej, zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Był jedną z najważniejszych postaci kościoła w Polsce ostatnich dekad, m.in. od 2004 do 2014 roku był przewodniczącym episkopatu. Jego uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 maja o 14, procesją z domu biskupiego do Archikatedry Przemyskiej, o 15 Eucharystia Żałobna. Dzień później, o 11 w Bazylice, rozpocznie się pogrzeb. Po Eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik Gliwickiej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. Zaczęły się tegoroczne matury. Do egzaminu tego dnia przystąpiło blisko 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Przybyło tam około 80 tysięcy uczniów.
3: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
4: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej i jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
5: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
6: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
7: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
3: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
0: Dziś egzamin pisemny z języka polskiego, testy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie zrezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Orchowski.
8: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką premier Włoch Giorgio Meloni. Poprawić będzie je starał się w tym tygodniu szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który odwiedzi Rzym.
9: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Robi się coraz cieplej. Mamy już 22 stopnie na termometrach, w odczuciu 23. Zachmurzenie, no troszeczkę gdzieś tam maleje, ale to dosłownie troszeczkę. Nieco spadła nam wilgotność, więc robi się, myślę, mogę powiedzieć, nieco mniej duszno. Dziś przeważać będą chmury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, chociaż w drugiej części tego popołudnia może pojawić się więcej słońca niż chmur.
10: Reklama.
11: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.
9: Witajcie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie i serdecznie. Niedługo za sterami przywita Was Judyta Exner, ale jeszcze przez chwilkę jestem z Wami ja. To popołudnie rozpoczynamy razem z zespołem Bajm i kawałkiem Biała Armia.

Temat pizzy hawajskiej parę razy już się na naszej antenie pojawiał. No i to, że mówiłam o tym, że pizza hawajska wcale nie pochodzi z Hawajów ani z Włoch, to sama pamiętam, a jej twórcą był grecki imigrant, który osiadł w Kanadzie. No i właśnie tutaj też jest taka ciekawostka związana z pizzą hawajską, o której jeszcze wam nie mówiłam, a którą wam już teraz zdradzę. Otóż nazwa hawajska wcale nie pochodzi od kraju. Pochodzi tak właściwie od marki ananasów z puszki Hawaiian, które zostały użyte przy pierwszym przepisie. No i taka to filozofia stoi za pizzą hawajską.

0: oczywiście.
1: A teraz coś dla tych, którzy lubią działać społecznie. No bo słuchajcie, od 1 maja można znów zgłaszać swoje pomysły na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne we Wrocławiu. Ruszył drugi tegoroczny nabór do programu Mikrogranty, a organizatorzy przekonują, że jest to szansa na realizację nawet najprostszych inicjatyw, które po prostu zintegrują lokalną społeczność blisko domu. Przypomnijmy jednak, czym jest sam program Mikrograntów, bo wspiera on i aktywizuje mieszkańców Wrocławia do działania i integrowania się, a na celu ma decentralizację kultury, o czym mówi Lena Lempart, koordynatorka Mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
2: Mikrogranty są takim programem współorganizacji projektów w mieście, które przede wszystkim służą takiej decentralizacji kultury w tym naszym Wrocławiu. I chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum.
1: O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne, a do stworzenia takiej grupy wystarczą po prostu dwie osoby. Co ważne, nie trzeba być mieszkańcem Wrocławia, ale projekt musi być realizowany na jego terenie. Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki, od działań sportowych i edukacyjnych po artystyczne i sąsiedzkie inicjatywy.
2: Naprawdę jest to ogromna gama inicjatyw, bo są to wydarzenia, które na przykład zawierają w sobie naukę gry w kręgle fińskie czy bóle. Są to wydarzenia z warsztatami linorytu. Są to wydarzenia, które opowiadają na przykład o żabkach na Swojczycach i mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy. Więc naprawdę można korzystać z ogromnej gamy rzeczy, więc naprawdę dotykamy w zasadzie każdej sfery sztuki i kultury.
1: Jeśli wydaje nam się, że nasz pomysł wcale nie jest oryginalny i tylko oklepany, to organizatorzy zachęcają do tego, by się tego nie obawiać, ponieważ nawet najprostsze pomysły mogą odpowiadać na realne potrzeby lokalnych społeczności. No i jednym z przykładów projektów, który został wybrany w pierwszym naborze w tym roku, jest Kino Nie Tylko Męskie, czyli cykl filmowych rozmów o męskości, które stworzyli Bartosz Kułagowski i Jakub Marchewka. O projekcie opowiada jego koordynator, czyli Bartosz Kułagowski.
3: W naszych planach mamy 8 spotkań, jedno już za nami, dzisiaj drugie. I są to filmowe spotkania, w trakcie których oglądamy różne filmy dotykające tematu męskości, a potem dyskutujemy razem nad tym, co zobaczyliśmy.
1: Najbliższe spotkanie odbędzie się 4 maja o godzinie 18.30 w klubie Tęcza na Popowicach. A ja tylko przypomnę, że drugi nabór do mikrograntów trwa do 15 maja do północy, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10 000 zł brutto. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

0: Już niedługo wybije godzina 13, o 13.10 zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele, a dziś skupimy się na tym, że rozpoczął się miesiąc maj, a jak myślę dobrze wiemy, maj jest miesiącem poświęconym Maryi. W tym czasie w kościołach, ale też i przy wielu przydrożnych kapliczkach i krzyżach gromadzą się wierni, by wspólnie modlić się do Matki Bożej litanią loretańską. I właśnie o znaczeniu tej modlitwy, jej miejscu we współczesnym życiu opowie nam, porozmawiamy z biskupem Jackiem Kicińskim. No a maj, jak zaznaczy też biskup, jest dobrym czasem, by odnowić swoją osobistą więź z Matką Bożą. Biskup Kiciński podkreśla, że nabożeństwa majowe są głęboko wpisane w polską kulturę religijną, chociaż ich początki trudno dziś jednoznacznie wskazać.
1: To już jest nasza historia i to pewnie długa. Ja osobiście tu nie będę główkował i wymyślał, kiedy to się stało, ale ten maj jakoś jest wpisany w tradycję naszego narodu i te nabożeństwa majowe, one są od dawna i one tak w sposób szczególny nam przypominają, że Maryja jest obecna i to, co jest piękne, tak, czyli w przyrodzie i to, co jest piękne na zewnątrz, koresponduje z tym, co jest piękne w sercu Maryi.
0: Tak jak powiedziałam, litanię loretańską, nabożeństwo właśnie majowe odprawiane są nie tylko w kościołach, ale też i przy krzyżach i kapliczkach, które znajdziemy przy drogach. Biskup Jacek Kiciński zwraca uwagę na to, że spotykanie się wiernych przy kapliczkach ma dzisiaj także wymiar społeczny i jest to taka przestrzeń spotkania, której dziś bardzo często nam brakuje.
1: Często nam ludziom brakuje takich wspólnych spotkań. To, co wyszło nawet w ramach synodu naszej archidiecezji, czego nam najbardziej brakuje, spotkania. No bo idziemy do kościoła, do przestrzeń zamknięta, no wiadomo, że z kościoła wychodzimy, się modlimy, ale tak, może tak w kościele to wiemy doskonale, że nie wypada sobie pogadać. A po tej majówce to jeszcze ludzie sobie porozmawiają i przed majówką się spotkają. Jest zupełnie inna atmosfera.
0: A myślę, że miesiąc maj może być też takim czasem, gdy pochylimy się nad naszą właśnie osobistą relacją z Maryją. Jak możemy ją pogłębić?
1: Zachęcam do tego, że ten maj może po prostu też odnowić naszą taką więź z Maryją, no bo to nawet jest na zewnątrz, jest tak pięknie, radośnie i jeszcze w sercu odnowimy też sobie taką duchowość maryjną. To też wpływa na styl życia, sposób patrzenia i nasze relacje, no po prostu żyć się chce.
0: A ja na rozmowę z biskupem Jackiem Kicińskim zapraszam już dziś na godzinę 13.10.

0: Rada do spraw nowej konstytucji i pytania o zmianę systemu. Kąpiłka w Gidlach. Raków ogłosił nazwisko nowego trenera. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Radę, która już budzi polityczne emocje. Szymon Kępka.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą

0: Się zamajstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
2: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
3: Zmieniamy temat. Policja podsumowała tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
3: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Jak co roku w pierwszą niedzielę maja w sanktuarium Matki Bożej Giderskiej odbyła się kąpiłka, czyli obrzęd zanurzenia figurki Matki Bożej w winie. Uroczystej sumie na placu przed sanktuarium przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Metropolita katowicki wyjaśnił wczoraj głębszy sens tego obrzędu.
5: To jest tylko nawiązanie do tej legendy i tradycji o zanurzeniu Matki Bożej w myciu. Natomiast myślę, że ta dzisiaj symbolika tutaj tej kąpiłki ma bardzo głębokie, mistyczne znaczenie. To jest to, co chodzi w naszej wierze. Co to znaczy wierzyć w Boga? To znaczy zanurzyć się w Chrystusie, bo to wino, w którym zanurzamy dzisiaj Matkę Bożą Giderską, symbolizuje tak naprawdę Jezusa.
3: Historia giderskiej figurki sięga początku XVI wieku. Według tradycji niewielką, mierzącą zaledwie kilka centymetrów, figurkę Matki Bożej znalazł podczas prac polowych ubogi rolnik Jan Czeczek. Wieść o niezwykłym znalezisku szybko rozeszła się po okolicy, a modlitwie przed figurką zaczęto przypisywać liczne uzdrowienia i łaski. Dziś przyciąga ona tysiące pielgrzymów z różnych regionów kraju.
6: Wiadomości ze świata sportu.
3: Dawid Kroczek został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego Łukasza Tomczyka. Informację podał klub, ale brakuje na razie szczegółów dotyczących kontraktu. 37-letni Koroczek wcześniej był w Rakowie asystentem Marka Papszuna, a ostatnio w sztabie Łukasza Tomczyka pracował jako scout. W przeszłości trenował Krakowie.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie już prawie 24 stopnie, 25 właściwie już bliżej na termometrach. Dziś najcieplej we Wrocławiu to tak 26 stopni, a najcieplej na Dolnym Śląsku to nawet 27 stopni. No i ta druga połowa dnia troszeczkę nam przyniesie pewne zmiany pogodowe, bo w więcej miejscach niż tylko w rejonie okołogórskim może popadać, również na północy naszego województwa mogą wystąpić deszcze.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne, pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl. Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witajcie ponownie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 13.10 na naszej antenie audycja Dziś w Kościele. Dziś pochylimy się nad rozpoczętym miesiącem majem, który jest poświęcony tradycyjnie Maryi. Ale jest to też czas, gdy przy wielu przedrożnych kapliczkach, krzyżach, ale i w kościołach wierni gromadzą się, by modlić się litanią loretańską. O znaczeniu tej modlitwy i jej miejscu we współczesnym życiu porozmawiamy z biskupem Jackiem Kicińskim, który również powie nam, dlaczego maj jest dobrym czasem, by odnowić swoją osobistą więź z Maryją, a także poradzi nam, jak możemy to zrobić. Zapraszam bardzo serdecznie już za chwileczkę o 13.10.

0: W naszym studiu jest już ojciec biskup Jacek Kiciński. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
0: Rozpoczęliśmy miesiąc maj, a więc miesiąc, który jest szczególnie poświęcony Matce Bożej. Skąd wzięła się tradycja nabożeństw majowych?
1: Oj, to już jest nasza historia i to pewnie długa. Ja osobiście tu nie będę główkował i wymyślał, kiedy to się stało, ale ten maj jakoś jest wpisany w tradycję naszego narodu i te nabożeństwa majowe, one są od dawna, dawna, dawna i one tak w sposób szczególny nam przypominają, że Maryja jest obecna i to, co jest piękne, tak, czyli w przyrodzie i to, co jest piękne na zewnątrz, koresponduje z tym, co jest piękne w sercu Maryi.
0: Nabożeństwa majowe w wielu parafiach odbywają się nie tylko w kościołach, ale przy kapliczkach, przy krzyżach przydrożnych. Jakie znaczenie ma, jaką wartość ma dziś ta modlitwa?
1: Tak, to jest w ogóle coś pięknego i te majówki śpiewana, litania loretańska i też rozważania tworzy pewien klimat, pewną atmosferę, a ja może tak się podzielę takim właśnie wydarzeniem, bo w jednej parafii, gdy miałem okazję też spotkać się z ludźmi, no i poświęciłem przy okazji przydrożną kapliczkę Matki Bożej i to akurat było właśnie tak początek maja. No i tak byłem pod wielkim wrażeniem. Taka śliczna po prostu ta kapliczka i teren wokół niej. No i tak rozmawiam z tymi ludźmi. Nie wiem, jak to się stało w ogóle, że no taka malutka miejscowość i taka piękna naprawdę kapliczka, bo ona rzeczywiście była piękna, że to tak się stało i jak do tego doszło. No i w pewnym momencie chyba jedna z pań mi mówi, aj proszę ojca, to dopiero historia, bo myśmy mieli taką już rozpadającą się kapliczkę i ona już tak naprawdę no już nie wytrzymała próby czasu, no i nasi panowie z wioski postanowili odremontować tą kapliczkę, no że tam wszystko odpadało i to wszystko się rozlatywało. No to tak rozbierali to wszystko po kolei z nadzieją, że może coś tam zostanie. No i w pewnym momencie gdzieś tam pojawił się pewien człowiek, przejeżdżał autem i się pyta, co robicie? No próbujemy odnowić tutaj kapliczkę, figurę Matki Bożej też no, umieścimy i tak dalej. A ten pan mówi, a to nie możecie nowej wybudować? No proszę pana, no, na nową to w ogóle nas nie stać, a poza tym, no kto tu zrobi? A mówi, no to wiecie co, to ja tu potrzebuję jakiś projekt i pomyślimy o nowej. No i za jakiś czas ten człowiek przywozi pracowników, no i pobudowana została nowa kapliczka, piękna figura, teren ogrodzony, no i ktoś się pyta, ale no w ogóle po co, dlaczego pan to robi? A mówi, bo ja mam po prostu długu Matki Bożej i chciałem jej wynagrodzić za to, co mi dała i po prostu odjechał i nikt nie wie, kto to był, jak to było i tak dalej. A więc zobaczmy, to jest piękno właśnie Maryja, która to czasem potrafi sama o siebie się zatroszczyć, jak prawdziwa kobieta, a czasem chce, żeby się inni zatroszczyli i właśnie ta majówka to jest właśnie coś pięknego, bo czasami nieraz ktoś powie, młodzi ludzie, a bo to takie nabożeństwo do starych babć, tam cały czas ta litania loretańska i tak dalej, gdzieś się gromadzą. Nie. No właśnie, aby to było dla starych babć, to już by to nabożeństwo by umarło śmiercią naturalną, a jednak cały czas ono jest i jest ożywiane i zawsze te kapliczki przydrożne pięknie są ubrane, tak ustrojone. To wszystko wygląda pięknie i tak dostojnie i nieraz lubię naprawdę, jak nieraz widzę ludzi, którzy tam się modlą i to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, to jest tradycja, ale właśnie to jest właśnie oddanie swojego życia Maryi, budowanie też wspólnoty, bo to oprócz tego, że ludzie się schodzą, troszkę rozmawiają, a później te śpiewy maryjne i naprawdę to jest piękne, czyli z jednej strony Maryja po prostu pokazuje nam, jak tworzyć rodzinę, jak troszczyć się o siebie nawzajem, no bo tak naprawdę teraz przy okazji, tak już dłużej, teraz taki wywód mój dłuższy jest, ale często nam ludziom brakuje takich wspólnych spotkań. To, co wyszło nawet w ramach synodu naszej archidiecezji, czego nam najbardziej brakuje, spotkania. No bo idziemy do kościoła, do przestrzeń zamknięta, no wiadomo, że z kościoła wychodzimy, się modlimy, ale tak, może tak w kościele to wiemy doskonale, że nie wypada sobie pogadać, a po tej majówce to jeszcze ludzie sobie porozmawiają i przed majówką się spotkają, jest zupełnie inna atmosfera.

0: Możemy więc powiedzieć, że Maryja pomaga nam budować taką wspólnotę.
1: Tak, i oczywiście tak, tutaj całym sercem się podpisuję pod tym, bo rzeczywiście te wspólnoty są po prostu piękne i wtedy ludzie się gromadzą i jest dużo radości i to jest właśnie takie piękne.
0: Wspomniał ojciec o młodych, no więc ja chciałam zapytać, jak możemy pokazywać piękno tych nabożeństw majowych właśnie młodym?
1: Myślę, że tu jest okazja do tego, żeby też oczywiście rodzice, żeby zabierali swoje dzieci, bo to już od dziecka człowiek tego się uczy, ale i może właśnie, gdy jest jakaś miejscowość, gdzieś przy parafii, no choćby i zaproponować, żeby młodzi poprowadzili tą majówkę sobie tak, żeby oni sami gdzieś może i śpiewy podobierali takie, jakie oni chcą. Nie wiem, no może by się udało. Mamy wiele parafii, mamy wiele wspólnot. No czasem po prostu mam wrażenie, że może niekiedy boimy się troszkę oddać inicjatywę tym młodym, bo oni już coś innego pozmieniają, a my uważamy, że zawsze tak było i nie powinno być inaczej. Jestem za tym, żeby po prostu może zaproponować młodym, żeby też włączyli się w to piękne dzieło majówek.
0: Jak wiemy, miesiąc maj jest miesiącem szczególnie maryjnym. Powiedzieliśmy też o majówkach, które mogą być odprawiane w kościele, ale też i przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Ale jeśli nie zawsze mamy możliwość uczestnictwa w takim nabożeństwie, jak możemy dobrze przeżyć ten miesiąc maj? Z Maryją oczywiście.
1: Tak, no to myślę, że też możemy sobie różne formy, no na przykład jedziemy do pracy, to możemy sobie właśnie gdzieś tam w odtwarzaczu wysłuchać litanii loretańskiej, czasem są transmisje, możemy się połączyć też, ale myślę, że też warto sobie właśnie odśpiewać samemu taką majówkę, litanię loretańską. Jest tych sposobów naprawdę bardzo dużo, chociaż możemy, dzisiaj jest tyle środków komunikacji międzyludzkiej, że możemy właśnie połączyć się czy z jakimś kościołem, czy z jakimś miejscem, ale i też poprzez codzienną modlitwę taką osobistą zawierzyć wszystkie sprawy Maryi.
0: To chyba najlepszy sposób na takie pogłębienie o swojej osobistej relacji z Matką Bożą.
1: Tak, oczywiście. Ja zachęcam do tego, że ten maj może po prostu też odnowić naszą taką więź z Maryją, no bo to nawet jest na zewnątrz, jest tak pięknie, radośnie i jeszcze w sercu odnowimy też sobie taką duchowość maryjną, to też wpływa na styl życia, sposób patrzenia i nasze relacje, no po prostu żyć się chce.
0: I do tego zachęcamy, by w tym miesiącu skupić się na swojej relacji z Matką Bożą. Naszym gościem był dziś ojciec biskup Jacek Kiciński. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam. Życzę pięknego maja.

Dzień dobry. Na zegarze 25 minut po godzinie 13, a przy mikrofonie Judyta Exner. Witam się z Wami. Jestem z Wami dzisiaj na antenie Radio Rodzina do godziny 18. A teraz zaczniemy sobie przyjemną dancingową piosenką miłosną. Już teraz Pablo Paweł i Ludziki.

0: 40 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner-Alechnowicz, a to Cleo Sol na naszej antenie tak wspaniale śpiewa, a chciałam zapowiedzieć dzisiejszą audycję, zupełnie nowy cykl na antenie Radia Rodzina. Mowa o audycji Rodzic ma moc. To cykl o rodzicielstwie widzianym z wielu perspektyw. Będziemy rozmawiać z ekspertami, ale także z rodzicami o codzienności wychowania od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania. Będzie to taka przestrzeń na ważne pytania, na trudne pytania, by opowiedzieć o swoim doświadczeniu, o historiach, które pokażą, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać zupełnie nowe drogi. W rodzinie każdy jest ważny, każdy ma swój głos. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy o początku rodzicielstwa z perspektywy przyszłej mamy, czyli o ciąży, porodzie i połogu. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nami Wiktoria Jonderko, położna z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Bogusia Bieniek, dula zrzeszona w Stowarzyszeniu Dula w Polsce oraz Marta Garbacz, mama 5-letniej Emilki. I takie pierwsze pytanie, które zadamy, to będzie to, czy w ogóle można przygotować się do bycia w ciąży, jak nie pogubić się w tym okresie. Na to położna Wiktoria Jonderko odpowiada, że bardzo wiele ciąż, a w zasadzie prawie połowa, nie jest planowana i zatem jest to bardzo duże zaskoczenie. Świadome staranie się o dziecko nie powinno nam jednak przesłonić relacji, w której jesteśmy, dodaje.
1: Pamiętać, że to nie tylko projekt dziecko, ale dbać o tą relację, dbać o to wspólne spędzanie czasu, ponieważ w tym staraniu się o dziecko można się zatracić i po prostu zgubić tą relację, którą pięknie już przez ten czas bycia z sobą zbudowaliście.
0: Mamy to. Będzie nas więcej. Czego najbardziej potrzebuje kobieta w ciąży, aby przejść przez ten czas w zgodzie z sobą jako przyszła mama, ale też osoba, jaką była do tej pory? Bogusia Bieniek, dula, odpowiada, że najbardziej czułości do samych siebie, gdyż ta informacja o tym, że jesteśmy w ciąży, może nas zaskoczyć i nie zawsze od początku odczuwamy radość. Pozwólmy sobie na różne emocje.
2: Myślę, że jest bardzo ważne, żeby kobiety pozwoliły sobie na akceptację różnych emocji, które towarzyszą po prostu tym początku macierzyństwa, bo to jest bardzo emocjonujący czas i uznanie tych emocji, pozwolenie sobie nawet na taką właśnie smutek i powiedzmy żałobę, że ja tutaj coś straciłam, nie ma obowiązku jakby od początku tryskać radością i być mega ucieszonym z tego, że ja będę mamą. To przyjdzie, jestem przekonana, że to przyjdzie, natomiast bardzo często spotykam się z tym, że kobiety mają wyrzuty sumienia, że tak zareagowały, a nie inaczej, na tą wiadomość o ciąży. To jest dla nich obciążające. One i tak już się czują bardzo odpowiedzialne za zdrowie tego dziecka, za właśnie tą suplementację kwasu foliowego, jodu, żelaza, za to, Boże, ile mam stresów w pracy, co będzie z moją relacją teraz, a jeszcze ja się denerwuję i przecież wiem, że ten mój stres źle wpływa na dziecko i to wszystko jeszcze bardziej zapętla. Kobiety, no po prostu bądźmy dobre dla siebie i wyrozumiałe, tak?
0: Przygotowując się do porodu, mamy gdzieś w pamięci sceny z różnych filmów, w których kobieta nie zdąży nawet dojechać do szpitala, a już trzyma dziecko w ramionach. Porozmawiamy właśnie o tym, co najbardziej odbiega w takich obrazach od rzeczywistości. Z mojego punktu widzenia to jest to, że kobieta rodzi i jest pełna sił, a przecież słyszymy, że to jest potężny wysiłek, odpowiada Marta Garbacz, mama Emilki.
3: A tutaj widzimy panią, która dopiero co urodziła, jest szczęśliwa, to dziecko jest piękne, cały czas śpi, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, jest olbrzymie zmęczenie, to dziecko płacze, więc jak to pogodzić w ogóle?
0: Ja natomiast przede wszystkim czas, dodaje Wiktoria Jonderko, rodzice nie mają świadomości, ile czasu może trwać poród.
1: Rodzice nie mają świadomości, że poród trwa. Może trwać u pacjentki, która rodzi pierwszy raz, czyli tak zwana pierwiastka, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Organizm musi jakby cofnąć wszystkie zmiany ciążowe. Te 9 miesięcy cały czas troszczyliśmy się o to, żeby ciąża rozwija się prawidłowo, żeby nie było czuć skurczów mięśnia macicy.
0: W rozmowie poruszymy także temat sprawczości w porodzie, o tym, dlaczego pierwsze chwile z maleństwem mogą być nie tylko piękne, ale także bardzo trudne i przytłaczające. Porozmawiamy także o tym, dlaczego tak mało mówi się o połogu i czego wtedy najbardziej potrzebuje przyszła mama. Na rozmowę zapraszam o godzinie 16:10. Jest to audycja Rodzic ma moc. Powtórka w sobotę o tej samej porze.

4 minuty pozostały do godziny 14. To była Black Velvet i Alana Miles na antenie Radia Rodzina, a przy mikrofonie Judyta Exner. I teraz krótko o audycji Radiowy Klub Seniora, która na naszej antenie już o godzinie 14.10. Będzie to zapowiedź wydarzeń organizowanych przez Wrocławskie Centrum Seniora. Święta Tańca Senioralnego 2020.

0: Radio Rodzina, radiowy klub seniora.
1: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.
0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: sobotę pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika. Iran reaguje na amerykańską operację pod hasłem Wolność. Polacy coraz częściej na chorobowym. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W wieku 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 39 roku biskupstwa zmarł wczoraj arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 i 9 maja. Jak poinformował arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, eksporta rozpocznie się w piątek o 14 procesją z domu biskupiego do archikatedry przemyskiej. O 15 będzie sprawowana Eucharystia Żałobna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę.
1: O godzinie 9.30 będzie modlitwa przy trumnie odprawiona przez przedstawicieli Kościoła grecko-katolickiego. O godzinie 10.00 będzie modlitwa różańcowa. Potem przewidziane są krótkie przemówienia przedstawicieli władz świeckich. A o godzinie 11.00 uroczysta msza święta, podczas której homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.
0: Arcybiskup Józef Michalik w ramach episkopatu przez wiele lat przewodniczył m.in. Komisji do spraw Duszpasterstwa

0: Towarzystwa Akademickiego. Kierował także innymi gremiami episkopatu, m.in. związanymi z laikatem, Akcją Katolicką i Polonią. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormus, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz ponad 100 samolotów.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chorujemy coraz więcej i dłużej. Wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w minionym roku o 500 000 dni więcej niż rok wcześniej. Do ZUS-u trafiło w ubiegłym roku 27,5 miliona zaświadczeń, co oznacza, że co drugi ubezpieczony skorzystał z L4, a przeciętne zwolnienie trwało 11 dni. Informuje Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS w województwie śląskim.
2: Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe.
0: Najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy pozostają choroby układu mięśniowo-szkieletowego, jednak niepokojący jest szybki wzrost zwolnień związanych z pogarszającym się zdrowiem psychicznym. Wandalizm w polskiej Jerozolimie. Satanistyczne napisy pojawiły się na kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości, czytamy w specjalnym oświadczeniu opiekujący się sanktuarium Bernardyni. Zgłosili sprawę na policję, poprosili też pielgrzymów i mieszkańców okolicy o szczególną czujność.

0: Już sprawdzamy tą prognozę pogody. Za oknem jest słonecznie. Dzisiaj nawet do 25 stopni we Wrocławiu. Teraz niebo jest delikatnie zachmurzone, ale dzisiaj czeka nas naprawdę piękny, ciepły dzień, który warto spędzić gdzieś na zewnątrz. Warto wziąć ze sobą bluzę, bo później temperatura wieczorem będzie powolutku spadać.
1: Reklama.
2: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: 14:10 na zegarach, a na naszej audycji, audycja radiowy Klub Seniora, przekazujemy mikrofon Darii Detlaff. Zapraszam na audycję.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff. Zapraszam na audycję. Dzisiaj opowiemy o nadchodzących wydarzeniach przygotowanych przez Wrocławskie Centrum Seniora, zespół WCRS. W maju dla seniorów mamy piękną pogodę, a to sprzyja różnym wydarzeniom i mam nadzieję, że i Państwo się zainspirują do udziału w tym, o czym zaraz opowiedzą nasi goście. A są z nami pani Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Oraz jest z nami również pani Barbara Adamska, zespół Gracje.
4: Dzień dobry, witam również.
2: W ramach tak wielu przecież projektów senioralnych Wrocławskiego Centrum Seniora chcemy zacząć od święta tańca senioralnego, które mam nadzieję, że przyciągnie całkiem dużą liczbę gości. Co to takiego? Czym jest święto tańca senioralnego? Kogo zapraszamy do udziału?
3: Tak, już 14 maja zapraszamy Państwa na niezwykłe wydarzenie, Święto Tańca Senioralnego. To jest przegląd senioralnych grup tanecznych. Jest to takie wydarzenie, mamy nadzieję, że to będzie takie wydarzenie pełne kolorów, pełne energii, wzruszeń, inspirujących spotkań. Będziemy mogli oglądać grupy taneczne, które wykonują różnego rodzaju tańce, bo to będzie i country, i latino, i disco, i cheerleaderki. I będą to zespoły nie tylko z Wrocławia, ale co ważne, z całej aglomeracji wrocławskiej, a nawet spoza województwa dolnośląskiego, więc czekają wspaniałe atrakcje.
2: Czy projekt ten ma swoich rodziców chrzestnych? Bo po raz pierwszy organizowany jest we Wrocławiu, ale ktoś chyba podsunął ten pomysł.
3: Powiem tak, my już od wielu, wielu lat w ramach inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, która jest zawsze we wrześniu, zapraszamy właśnie grupy taneczne do pokazania się, zaprezentowania na Placu Solnym przed Marszem Kapeluszy. I z roku na rok przybywało po prostu tych grup chętnych do pokazania się, do zaprezentowania swojej wspaniałej pasji, zainteresowań, umiejętności. W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez samych seniorów, właśnie członków tych grup zespołów tanecznych, postanowiliśmy zorganizować takie wydarzenie, które pozwoliłoby tym wszystkim osobom, które łączy wspólna pasja do tańca, spotkać się i zaprezentować dorobek swoich wielu, wielu lat po prostu treningów, tak? I stąd też ten przegląd tańca senioralnego.
2: A miejscem spotkania będzie aula we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. To jest ulica Słubicka. Skąd taka lokalizacja?
3: To jest zespół szkół numer 1 przy ulicy Słubickiej i tam faktycznie udało nam się porozmawiać z przedstawicielami WCDN-u, którzy odremontowali wspaniałą aulę dla kultury, w której dzieje się tak a propos na co dzień wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych, artystycznych. Zapraszamy do śledzenia harmonogramu wydarzeń i do odwiedzania tego wspaniałego miejsca na mapie Wrocławia.
2: Z nami jest również pani Barbara Adamska, seniorka z zespołu Gracje. Jest pani również menedżerką tego zespołu. Proszę nam coś opowiedzieć. Od ilu lat tańczycie? Kto w ogóle tworzy zespół?
4: No, Gracje istnieją już 10 lat. Właśnie w tym roku będziemy obchodziły dziesięciolecie. W grudniu, 4 grudnia. Tańczymy i trenujemy we Wrocławiu.
2: W różnych lokalizacjach? Czy macie takie?
4: W różnych lokalizacjach. Trenujemy w szkole tańca No Limits. Pod czujnym okiem naszej trenerki, choreografki, pani Ani Wiatrowskiej. No i w tej chwili liczymy 18 seniorek.
2: Nie ma żadnego rodzynka, bo to są Gracje.
4: Nie ma żadnego rodzynka. No statystycznie mamy ponad 70 lat. No ale to chyba nie jest ważne, bo mamy bardzo dużo energii w sobie i różnych ciekawych pomysłów na życie, nie tylko taneczne, ale i no i rozwijamy się zupełnie inaczej też, nie tylko tanecznie, bo i też mamy poetkę. Ja jestem na przykład zakochana w sporcie rowerowym i organizuję wycieczki rowerowe po Polsce na przykład z moją grupą. No, dziewczyny się rozwijają podróżniczo, rękodzieło, malarstwo, jakieś robótki ręczne i tak dalej, i tak dalej. A w naszym repertuarze tanecznym no, mamy różne tańce. Bo mamy właśnie tańce ludowe, narodowe, country. Nawet teraz ostatnio się rozwijamy w country. latynoamerykańskie, no i czy liderki z pomponami. W zasadzie to zaczynałyśmy od tego, od tańców z pomponami i no były takie w zasadzie układy, ja to nazywam bardziej takie sportowe, ale taneczno-sportowe, można tak powiedzieć.

0: Czy to są panie, które poznały się już w zespole, czy znałyście się panie wcześniej? Są z różnych części Wrocławia?
1: Z różnych części Wrocławia. W sumie spotkałyśmy się właśnie w tej grupie naszej tanecznej Gracje. No najbardziej taką aktywną grupą wcześniej to były panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i tak wspólnie zaczęły ściągać swoje koleżanki bliższe, dalsze i tak grupa. W zasadzie to się tak składa, 18-20 osób. W tej chwili przybyły do nas 3 nowe gracje, z czego się bardzo cieszymy, bo nowe osoby są potrzebne.
0: Jak najbardziej. A proszę powiedzieć, czy występujecie częściej dla siebie, dla zabawy, rekreacji, czy są to pokazy dla wrocławian i wrocławianek?
1: No tak, to no po to ćwiczymy, żeby pokazać, co to znaczy taniec, mając nawet te 70+. Bo to w ogóle nie przeszkadza. Także tak, występujemy nie tylko na terenie Wrocławia, bo na przykład występowałyśmy tak, Dni Odry, występujemy też na Ciepłym, tam jest Dom Pomocy Dziennej, poza Wrocławiem, albo festyny jeszcze na Gaju, na Karłowicach, przy Orbicie, prawda? A tak poza Wrocławiem, no to teraz wyjeżdżamy 7 maja do Ząbkowic. To jest przegląd grup senioralnych artystycznie uzdolnionych. I tam są grupy taneczne, chóry i kabarety. I będziemy oceniane.
0: Przez jury. To taka rozgrzewka przed świętem tańca, które będzie tydzień później we Wrocławiu.
1: Tydzień później jest właśnie 14 maja.
2: A propos oceny, to jeszcze tutaj właśnie dodam, że podczas tego przeglądu naszego 14 maja każdy zespół zaprezentuje 2 układy taneczne i jury będzie oceniało występy pod kątem choreografii, pod kątem techniki tanecznej, wrażenia artystycznego, interpretacji muzyki, oryginalności pomysłu oraz zgrania zespołu. Więc jest trochę tych kategorii, a co najważniejsze, nie zabraknie nagrody publiczności. I myślimy, że to będzie najcenniejsza nagroda, bo to właśnie ta publiczność, widzowie często najlepiej wyczuwają, kiedy na scenie dzieje się coś wyjątkowego i kiedy ten zespół jest naprawdę energetyczny.
0: Święto Tańca Senioralnego 2026 odbędzie się 14 maja od godziny 10. Ciekawe, o której zakończenie, bo zakładam, że z całej Polski chyba zgłosi się dużo zespołów.
2: Zapisy już za nami. Zgłosiło się bardzo dużo grup tanecznych. Próbujemy to tak zorganizować, żeby zamknęło się to do godziny 16-17. Mamy nadzieję, że nam się uda. Wszystkie zespoły, którym nie udało się w tym roku może zapisać, serdecznie zapraszamy na widownię.
0: Pytanie pani Barbaro, jaka jest rola tańca w pani życiu?
1: No dla mnie taniec, no to jest pasja. I to jest rozrywka, ćwiczenie. To nawet jest nie tylko ćwiczenie ciała, ale też umysłu. Dlatego, że my mamy około 20 układów tanecznych. I to trzeba wszystko
0: zapamiętać.
1: Oczywiście, że na potrzeby pokazów, wyjazdów, dane tańce trenujemy oczywiście, powiedzmy, 2 razy w tygodniu, prawda? No, żeby to dobrze wyćwiczyć, a pozostałe, no to powiedzmy, zostawiamy sobie jako rozgrzewka, ale cały czas trzeba to powtarzać, no bo jednak no coś tam umyka w tej pamięci, ale jednak tą pamięć muzyczną mamy. Także nawet jak nie ćwiczymy i słyszymy melodię, no to już nam się przypominają kroki i cały układ.
0: Czego wymaga bycie menedżerem zespołu? Czy to są jakieś dodatkowe zadania dla pani?
1: No tak, bo muszę ogarnąć grupę, zmobilizować, zapisać się na dany występ. Na przykład do Ząbkowic, no to trzeba zorganizować wyjazd, prawda, zakupić bilety, tam też grupę zmobilizować, żeby, no żeby trzymała się harmonogramu. No a oprócz tego pomagam Ani, naszej trenerce w trenowaniu grupy wtedy, kiedy ona, powiedzmy, ma inne zajęcia i no to wtedy ja prowadzę te zajęcia. No, także.
0: Być może słuchają nas osoby, które mają w sobie tą iskrę i chciałyby tańczyć, dołączyć do zespołu Gracje. Jak mogą to zrobić?
1: No jeżeli ktoś czuje taniec i rytm i chęć, no to zapraszamy, ćwiczymy w szkole tańca No Limits we wtorki i czwartki o godzinie 14 na ulicy Tęczowej 25.
0: I można tam odnaleźć panią Basię, która też będzie na miejscu.
1: To nie jest kurs tańca, bo ktoś może sobie wyobrażać, że ktoś przyjdzie i my nauczymy go kroków. Nie, nie, nie. Taka świeża osoba, jeżeli czuje się dobrze w tańcu, staje po prostu z tyłu, patrzy, co my ćwiczymy i się uczy.
0: Uczy się choreografii.
1: I mamy właśnie trzy koleżanki, które bardzo szybko złapały ten nasz rytm.
0: No właśnie, dla każdego jest szansa, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zawsze można spróbować swoich sił.
3: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Kolejny temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, to szósta już edycja Mistrzostw Senioralnych w Nordic Walking o Puchar Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Wydarzenie odbędzie się 21 maja na terenie przy hali Orbita na Popowicach, a o tym, czym są takie zawody i jaką frekwencją się cieszą, zapytam na początek panią Kamilę.
1: Tak, już po raz kolejny organizujemy mistrzostwa senioralne w Nordic Walking, ponieważ mamy wrażenie, że Nordic Walking to jedna z najbardziej chyba uniwersalnych aktywności. Tak naprawdę Nordic Walking cieszy się rosnącą popularnością w każdej grupie wiekowej, a już wśród osób starszych szczególnie.
0: Jakie są korzyści tego sportu?
1: Właśnie, jakie są korzyści? Ja myślę, że jest bardzo wiele korzyści, ale przede wszystkim efektywnie spala kalorie. I z tego, co doczytałam, to zużycie energii w trakcie treningu Nordic Walking jest aż o 40% wyższe niż ma to miejsce w przypadku zwykłego spaceru. Więc to jest jeden z podstawowych atutów. Ponadto co? Angażuje aż 90% wszystkich mięśni. Też wspaniale. Odciąża nasz kręgosłup i stawy obwodowe. Poprawia naszą wydolność, obniża ciśnienie spoczynkowe. Zwiększamy po prostu poprzez te treningi Nordic Walking codzienny poziom takiej naszej aktywności fizycznej. I oczywiście, co najważniejsze, poprawia się nasze samopoczucie. Redukujemy też różne dolegliwości bólowe. Więc tych zalet z trenowania Nordic Walking jest bardzo wiele. Jeżeli ktoś chce wystartować w naszych mistrzostwach senioralnych, to zapraszamy w dniu zawodów, czyli 21 maja w czwartek. Zapisy są od godziny 8:45 do 9:45 w specjalnie oznakowanym namiocie przy hali Orbita od strony parku i trzeba mieć po prostu wygodny strój sportowy, wygodne obuwie, swoje kije i to wystarczy tak naprawdę, pozytywne nastawienie. Te mistrzostwa senioralne, poza tym, że można konkurować tutaj w trzech kategoriach wiekowych, tak, bo jest kategoria od 60 do 66 roku życia, od 67 do 74 i powyżej 75 roku życia, to pamiętajmy też, że jest podział na kobiety i na mężczyzn. A trasa, myślę, że spokojna, a bardzo ładna, w parku, dwukilometrowa.
0: Czy po drodze będzie można odpocząć? Bo być może ktoś się o to martwi, że nie dałby sobie rady. Czy będzie jakaś przerwa na odpoczynek, jakaś ławeczka?
1: Szanowni Państwo, więc tak, jeżeli chodzi o przygotowanie samych tych mistrzostw, wspiera nas bardzo aktywnie Komenda Miejska Policji, ale też służby ratownicze. Więc oczywiście każdy idzie w swoim tempie. Jeżeli ktoś ma ochotę przystanąć, właśnie odpocząć, jak najbardziej może to uczynić. Będzie też woda, mówię, będzie opieka medyczna. Więc tutaj zapraszamy, zachęcamy, a oczywiście po tych mistrzostwach w programie przewidzieliśmy też inne atrakcje. Jak co roku będą stanowiska partnerskie, będą stanowiska organizatorów, czyli stanowisko Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan z konkursami specjalnymi, też Komendy Miejskiej Policji, będzie możliwość wyrobienia wrocławskiej karty seniora, ale też partnerzy będą świadczyli bezpłatne konsultacje, porady i też będą występy grup wybranych, oczywiście nie wszystkich, nie tych wszystkich, które będą brały w święcie tańca senioralnego. Będzie to, myślimy, że trzy grupy, ale przygotują specjalne właśnie układy taneczne na te mistrzostwa.
0: To w którym miejscu będzie scena?
1: Ta scena będzie przy hali Orbita, po lewej stronie, od strony parku zachodniego i tam też będzie wręczanie pucharów, medali, będą pokazy taneczne, no i też drobny poczęstunek.
0: Zapraszamy serdecznie. Nie wiem, czy mogę panią zapytać, czy pani uprawia Nordic Walking?
2: Nie jest to moim ulubionym sportem, może dlatego, że mam problem z kolanem, więc dlatego wolę rower po prostu. Mm-hmm. Bo rower jednak nie dość, że odciąża właśnie i stawy kolanowe i kręgosłup, no to jeszcze pozwala się przemieścić na większe odległości i większy obszar zwiedzić.

0: Tak sobie myślę, że dla wielu bardzo ważna jest ta motywacja wewnętrzna, że ja lubię coś robić, wiem, że to przynosi efekty, że się dobrze czuję, kiedy jestem aktywna, ale powiem paniom szczerze, że zauważam taką grupę, która, moja mama też jest taką osobą, zbliżając się do 60, gdzieś tam zdrowie podupada i ona bardzo mocno motywację wewnętrzną straciła. Kiedy my nawet jej mówimy, że to może właśnie Nordic Walking, kupimy ci kijki, ona mówi, że ciężko jest się poruszać i rezygnuje z wielu rzeczy, żeby gdzieś pojechać na wycieczkę, spędzić razem czas, mówi nie, ja już nie dam rady. Jak takie osoby można przekonać? Jak im pomóc? Bo to finalnie wpływa też na takie no, niskie poczucie własnej wartości, czy gdzieś poczucie odosobnienia, a temu chcemy przeciwdziałać.
1: Ja myślę, że każdego rodzaju aktywność fizyczna jest bardzo potrzebna w tym wieku, ponieważ poprzez tą aktywność fizyczną my też poprawiamy swój nastrój, właśnie swoje samopoczucie i tak jak pani tutaj redaktor powiedziała, też poczucie własnej wartości i bardzo ważne jest, że w tym elemencie tych wszystkich sportów i tych mistrzostw, chociaż my je nazywamy mistrzostwami, zawodami, tak naprawdę głównym celem to jest integracja. Integracja i aktywizacja środowisk właśnie senioralnych, ale też międzypokoleniowo, bo zapraszamy zawsze na te mistrzostwa seniorów z rodzinami i część z tych właśnie seniorów przychodzi z wnukami, z dziećmi, co nas bardzo cieszy i oni mocno kibicują, tak, wzmacniają. Ja myślę, że to jest główny walor właśnie uczestnictwa w takich wydarzeniach prozdrowotnych, takich aktywizujących.
0: Działa to trochę jak kostki domino, że można kogoś porwać, tak?
2: Można oczywiście, a poza tym ja i moje koleżanki, to my walczymy właśnie z takimi słabościami, które do nas przychodzą, prawda? No bo różne mamy urazy i mnie na przykład to mobilizuje. Ja na przykład mówię, nie będziesz mnie rządził, jak mnie boli kolana, nie będzie ten ból mną rządził. Ja zaczynam z nim walczyć, zaczynam szukać rozwiązań, na przykład jest dobre pływanie na stawy kolanowe, tak jak mówię, rower, ćwiczenia. Jest teraz mnóstwo ćwiczeń, to można sobie otworzyć internet i naprawdę są bardzo porady, takie związane na przykład no, z różnymi częściami ciała i ja się nie poddaję na przykład.
0: Wiedza jest dostępna, nie?
2: Ja zachęcam innych, żeby to robili. No. Bo oprócz tego na przykład gram jeszcze w kręgle. Także to też rozwija fizycznie bardzo.
1: Warto tutaj może dodać, że we Wrocławiu funkcjonują osiedlowi trenerzy senioralni. Tak. I tu zapraszamy, to jest inicjatywa miejska. Ci trenerzy organizują różnego rodzaju spotkania i właśnie aktywność fizyczną dla osób w wieku 60+, na ich osiedlach, na ich podwórkach.
0: Jak znaleźć takie osoby?
1: Poprzez Szkolny Wrocławski Związek Sportowy. I tam można odnaleźć, jest wykaz tych trenerów, jest do nich kontakt, są miejsca, gdzie organizują spotkania. W każdym tygodniu to jest kilka spotkań, bo to jest właśnie gra w bóle, to jest Nordic Walking, ale to są wspólne ćwiczenia na siłowniach zewnętrznych, więc ja myślę, że warto z tego skorzystać, z tej oferty trenerów senioralnych.
0: Zapraszamy Was do udziału, a gdyby Państwo zechcieli sobie jeszcze raz uporządkować te wszystkie daty, to zajrzyjcie koniecznie na stronę Wrocławskiego Centrum Seniora. Tam harmonogram na najbliższe tygodnie jest już rozpisany razem z plakatami. Mam nadzieję, że widzimy się w takim razie w plenerze. W auli Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli to 14 maja święto tańca senioralnego będzie się działo, a tydzień później mistrzostwa w Nordic Walking. To już na świeżym powietrzu. My bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy opowiedzieli o szczegółach, też o swoich sposobach na aktywność fizyczną. Pani Barbara Adamska, zespół Gracje, była z nami. Dziękujemy.
2: Dziękuję również.
0: I Kamila Polańska, koordynatorka projektów senioralnych we Wrocławskim Centrum Seniora, zespół WCRS.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Matura z języka polskiego napisana. Co dalej z rządowym pakietem CPN? Zagrożenie pożarowe w lasach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. Wcześniej ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje, ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
3: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyny i diesla został przedłużony do połowy maja.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zagrożenie pożarowe w lasach. W niektórych miejscach wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Około 15 hektarów lasu spłonęło w niedzielę w powiecie częstochowskim. Lasy paliły się także w Mysłowicach oraz na górskim zboczu w rejonie Wilkowic. Wobec utrzymującego się braku opadów w lasach jest bardzo sucho, a leśnicy wzywają, by zachować szczególne środki ostrożności.
5: Sucho?
6: Bardzo sucho. Prognozy, które leśnicy codziennie dostają, wskazują na najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a wilgotność ścioły to zaledwie kilkanaście procent wilgotności, co oczywiście przekłada się na niestety bardzo, bardzo palne podłoże.
0: Mówił Sławomir Forystek z Nadleśnictwa Katowice. Pomimo trudnej sytuacji nie ma zakazu wchodzenia do lasów. Leśnicy i strażacy apelują jednak wspólnie. Zostawiając samochód w rejonach leśnych, nie blokujmy dróg, którymi w razie pożaru musi przejechać duży sprzęt gaśniczy.
7: godzinie 15:25. No właśnie, my kochamy słońce. Dzisiaj słonecznie, 26 stopni. Dzisiaj we Wrocławiu, teraz właściwie, to jest maksymalna temperatura, ale potrzebny nam jest też deszcz. I ten deszcz ma spaść jutro na Dolnym Śląsku i w następnym tygodniu również przewidywane są deszczowe dni. Czekamy na ten deszcz z utęsknieniem, trochę zwłaszcza ogrodnicy.
8: Reklama.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Reklama.

0: 30 minut po godzinie 15. Przy mikrofonie Judyta Eksner do godziny 18 z wami. Dzisiaj Daria Detlaw zajrzała do jednego z techników wrocławskich i porozmawiała z maturzystami o maturze z języka polskiego. Egzaminy w całej Polsce rozpoczęły się o godzinie 9. Egzamin sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także znajomość kanonu lektur i nawiązywanie do innych tekstów kultury. We Wrocławiu do matur przystępuje w tym roku około 27 tysięcy osób. To zarówno tegoroczni absolwenci, jak i osoby poprawiające wyniki. Tradycyjnie matury zaczynają się egzaminem pisemnym z języka polskiego. Miejmy nadzieję, że 5-letnie przygotowania będą zbierały owoce, podkreśla Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
1: Otóż dzisiaj pierwszy dzień matur, godzina 9:00, młodzież przystąpiła do egzaminu z języka polskiego. Egzamin długi, 240 minut, 2 arkusze, więc miejmy nadzieję, że te przygotowania 5-letnie będą dzisiaj zbierały tylko owoce. Oczywiście kolejne egzaminy język angielski, matematyka, to są zdecydowanie te obowiązkowe przedmioty. Generalnie młodzież skupia się na tych trzech obowiązkowych, niemniej jednak dochodzi egzamin z przedmiotu, który będą zdawali na rozszerzeniu najczęściej, to jest geografia, matematyka, fizyka, w zależności od kierunku.
0: Sprawdzaliśmy z mikrofonem, jak wrażenia po egzaminie.
2: Poszło gładko, myślę. Tematy były dosyć proste do zrozumienia. Łatwo się było na nich rozpisać. Z tego, co pamiętam, pierwszy temat był, jak praca zmienia rzeczywistość i otoczenie człowieka, a drugi opinia na temat człowieka. Kiedy człowiek się powinien tym jakby interesować, obchodzić go powinno.
3: Czuję się pewnie. Na początku miałem taki strach przed rozprawką i tak dalej, ale gdy zobaczyłem temat, to wszystko uszło, bo tematy były dość proste.
0: Który pan wybrał?
3: Temat pierwszy. Wpływ pracy na rzeczywistość człowieka i tak dalej. Czyli, że można było porównać sobie, jak na przykład porównałem w tangu, że Artur podjął pracę na przywróceniu tradycji. Różnorakie prace też chcieli bunt skończyć tym państwem totalitarnym i tak dalej.
4: Ja się nazywam Dawid Sopuch. Chodziłem tutaj do szkoły rok temu, bo ja piszę maturę rok później. Całkiem dobrze. Matura w miarę dobrze poszła.
0: 240 minut, całkiem dużo czasu, czy wystarczająco?
4: Absolutnie wystarczająco czasu. Tematy dosyć proste były. Głównie zrozumienie tekstu, czytanie ze zrozumieniem lektury obowiązkowej jednej innego utworu poetyckiego oraz kontekstu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała o godzinie 14 tegoroczne arkusze z języka polskiego. Maturzyści podczas pisania rozprawki mieli do wyboru jeden z dwóch tematów. Wpływ pracy człowieka i na człowieka na otaczającą go rzeczywistość. Drugi, kiedy dla człowieka jest ważne i jak postrzegają go inni. Musieli się odnieść do jednej lektury wybranego przez siebie tekstu oraz kontekstu kulturowego, na przykład serialu lub dzieła malarskiego i tym podobnych. Wybrałem fragment Księgi Hioba, postać rapera Magika i serial o relacjach rodzinnych z Netflixa, mówi nam wrocławski maturzysta.
4: Ja napisałem o Księdze Hioba, taka moja wybrana lektura obowiązkowa była. Napisałem również o Magiku oraz odwołałem się do Ginny i George'a, taki serial.
0: Matury dopiero się rozpoczynają. Czy jest coś, na co szczególnie pan czeka?
3: Na zakończenie. Dokładnie, jak mam być szczery, na zakończenie.
5: Dlaczego?
3: No, stres ze względu na matur to był jedynie z polskiego. A z matematyki i angielski się czuję pewnie.
0: No właśnie, już jutro przed maturzystami egzamin z matematyki, natomiast w środę będzie to egzamin z języka obcego nowożytnego. Matury pisemne, a następnie ustne potrwają do końca maja. Wszystkim przystępującym do egzaminów dojrzałości życzymy powodzenia.

0: Tomela Kotoluk na antenie Radio Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 16. Już od 1 maja można zgłaszać swoje wnioski. W ramach mikrograntów ruszył drugi nabór. Projekty można zgłaszać do 15 maja. Mogą to być pomysły na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne. Mikrogranty to program, który wspiera i aktywizuje mieszkańców Wrocławia do działania i integrowania się. Program ma na celu decentralizację kultury i aktywizację mieszkańców z różnych części miasta. Jak mówi Lena Lempart, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, każdy może zgłosić swój projekt.
1: Mikrogranty są takim programem współorganizacji projektów w mieście, które przede wszystkim służą takiej decentralizacji kultury w tym naszym Wrocławiu. I chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum.
0: O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne. Do stworzenia takiej grupy wystarczą już dwie osoby. Co ważne, nie trzeba być mieszkańcem Wrocławia, ale projekt musi być realizowany na jego terenie. Zakres tematyczny projektów jest bardzo szeroki, od działań sportowych i edukacyjnych po artystyczne i sąsiedzkie inicjatywy.
1: Naprawdę jest to ogromna gama inicjatyw, bo są to wydarzenia, które na przykład zawierają w sobie naukę gry w kręgle fińskie czy bóle. Są to wydarzenia z warsztatami linorytu. Są to wydarzenia, które opowiadają na przykład o żabkach na Swojczycach i mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy. Więc naprawdę można korzystać z ogromnej gamy rzeczy, więc naprawdę dotykamy w zasadzie każdej sfery sztuki i kultury.
0: Organizatorzy zachęcają, by nie obawiać się braku oryginalności, ponieważ nawet proste pomysły mogą odpowiadać na realne potrzeby lokalnych społeczności. Jeśli właśnie myślicie o tym, że w waszej okolicy brakuje, nie wiem, zajęć sportowych, tanecznych, brakuje jakichś warsztatów dla dzieci czy spotkań sąsiedzkich, możecie sami zaproponować właśnie takie wydarzenia. Może to być cykl kilku spotkań, zakończony na przykład sąsiedzkim piknikiem, bo aura temu sprzyja. Warto zgłosić się do lokalnego klubu osiedlowego albo Centrum Aktywności Lokalnej, czyli CALU, by po prostu poprosić, porozmawiać o tym, czy tam właśnie mogłyby odbywać się takie zajęcia, albo w plenerze, bo oczywiście w parku spotkać się chyba by było najprzyjemniej w takich okolicznościach przyrody. Jednym z takich przykładów projektów, który został wybrany w pierwszym naborze mikrograntów w 2026 roku, jest Kino Nie Tylko Męskie, czyli cykl filmowych rozmów o męskości, który stworzyli Bartosz Kułagowski i Jakub Marchewka. O projekcie opowiada jego koordynator, czyli Bartosz Kułagowski.
2: W naszych planach mamy 8 spotkań, jedno już za nami, dzisiaj drugie. I są to filmowe spotkania, w trakcie których oglądamy różne filmy dotykające tematu męskości, a potem dyskutujemy razem nad tym, co zobaczyliśmy.
0: Najbliższe spotkanie odbędzie się 4 maja o godzinie 18.30 w klubie Tęcza na Popowicach. Więcej szczegółów można znaleźć na Facebooku Mikrograntów. Drugi nabór do mikrograntów trwa do 15 maja do północy. Po tym terminie wnioski przejdą ocenę formalną i merytoryczną, a wyniki mają zostać ogłoszone około 10 czerwca. W tym rozdaniu wsparcie otrzyma 12 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10 tysięcy złotych brutto. Organizatorzy oferują nie tylko finansowe wsparcie, ale też pomoc administracyjną, prawną i księgową, a także konsultacje na etapie składania wniosku. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej, a także na stronie internetowej Mikrograntów.

0: Dziś wspomnienie świętego Floriana świętują strażacy. Policja rozbiła diamentową piramidę finansową. Wczoraj zmarł arcybiskup Józef Michalik. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Dziś święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, zwrócił się do strażaków prezydent.
1: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Śląscy policjanci zatrzymali założyciela diamentowej piramidy finansowej. 51-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym, o czym informuje Paweł Kasprzak z śląskiej policji.
2: Podejrzany, działając w latach 2019-2024 na terenie wielu miast w Polsce, wprowadził w błąd co najmniej 217 osób. Mechanizm działania polegał na oferowaniu rzekomo bezpiecznych inwestycji, m.in. w diamenty, udziały w spółkach czy produkty finansowe. Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych.
0: Podejrzany naraził oszukanych na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W wieku 85 lat zmarł wczoraj arcybiskup Józef Michalik. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci ostatnich dekad Kościoła w Polsce. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wspomina go arcybiskup Adam Szal, obecny metropolita.

0: Metropolita Przemyski.
1: W sposób szczególny chciałbym przywołać jego umiłowanie wobec laikatu poprzez wspieranie akcji katolickiej, także duszpasterstwa młodzieży, różnych grup duszpasterskich. Bardzo często podczas wizytacji kanonicznych czy podczas homilii mówił o tym, że receptą na to, aby Kościół spełnił swoją misję, aby wiara została zachowana, są właśnie grupy duszpasterskie i to trzeba nam na pewno kontynuować.
0: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 i 9 maja. W piątek eksporta rozpocznie się o godzinie 14 procesją z domu biskupiego do archikatedry przemyskiej, gdzie o 15 będzie sprawowana eucharystia żałobna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę w bazylice archikatedralnej w Przemyślu, a po eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry.
2: Minuty po godzinie 16, a my sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 26 stopni Celsjusza, słonecznie i ciepło i temperatura będzie teraz już powoli spadać, bo to maksymalna dzisiaj. Jutro deszczowo na całym Dolnym Śląsku, ale także ciepło, bo maksymalnie będzie także 25 stopni we Wrocławiu, 23 w Środzie Śląskiej, 22 w Jeleniej Górze i 20 w Szklarskiej Porębie.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
3: Reklama.
2: A już za kilka minut o godzinie 16.10 zapraszam na pierwszą część cyklu audycji Rodzic ma moc. Dzisiaj porozmawiamy o takim pierwszym okresie, kiedy dziecko pojawi się na świecie z perspektywy mamy, czyli o ciąży, porodzie i o połogu.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a w studiu są ze mną Wiktoria Jąderko, położna z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bogusia Bieniek, Dula, stowarzyszona w Stowarzyszeniu Dula w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I Marta Garbacz, mama 5-letniej Emilki.
5: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy o początku, bo jest to pierwsza audycja tego cyklu, czyli o momencie oczekiwania na dziecko, o porodzie i o pierwszych chwilach z maleństwem. Pierwsze pytanie. Kiedy wokół jest tak wielu doradców, mamy blogi, podcasty, często te treści w jakiś sposób się wykluczają. Dodatkowo bliskie nam osoby chcą w dobrej wierze doradzić, pomóc. No i możemy czuć się nieco właśnie zagubione. Jaka jest waszym zdaniem taka złota droga, jeśli chodzi o to przygotowanie się do ciąży i już bycie w ciąży?
3: No to ja zacznę. Zacznę od tego, że około 50% ciąż w Polsce jest nieplanowanych, zatem co druga z nas nie ma możliwości, żeby do tej ciąży się przygotować. Każda kobieta w okresie koncepcyjnym powinna suplementować kwas foliowy, jest to bardzo istotne. I w momencie chęci planowania ciąży, świadomego planowania ciąży, bardzo istotne jest to, aby nie zapominać o sobie, słuchać rad osób bliskich, ale wybierać z tych rad te, które są nam najbliższe. Decydując się na ciążę, należy pamiętać o relacji z partnerem, pamiętać, że to nie tylko projekt dziecko, ale dbać o tą relację, dbać o to wspólne spędzanie czasu, ponieważ w tym staraniu się o dziecko można się zatracić i po prostu zgubić tą relację, którą pięknie już przez ten czas bycia z sobą zbudowaliście. Dać sobie czas, to nie będzie tak, że po miesiącu starań, po dwóch, ujrzycie już dwie kreski na teście ciążowym, to może być rok starań i tyle sobie mniej więcej dajcie. Dajcie sobie 12 miesięcy na to, aby starać się o tą ciążę. Jeśli po tych 12 miesiącach kobieta nie będzie w ciąży, wtedy należy udać się do specjalisty, aby sprawdzić, czy po prostu wszystko jest w porządku. 12 miesięcy, rok regularnego współżycia, co to znaczy regularne współżycie, czy 4 razy w tygodniu.
2: No to w końcu mamy to. Dwie kreski na teście, jesteśmy w ciąży. Czego najbardziej potrzebuje kobieta w ciąży, żeby przejść przez ten czas w zgodzie ze sobą, jako przyszła mama, ale też osoba?
4: Ja myślę, że czułości do samej siebie, bo to, co powiedziała Wiktoria, że duży procent ciąż to jest jednak niespodzianka dla mamy i taty i niekoniecznie musi od razu wywołać radość, tak? Są osoby, które bardzo czekają na te dwie kreski, są takie, dla których to będzie szok, będzie płacz i będzie po prostu żałoba po moim życiu i to jest naturalne. Myślę, że jest bardzo ważne, żeby kobiety pozwoliły sobie na akceptację różnych emocji, które towarzyszą po prostu tym początku macierzyństwa, bo to jest bardzo emocjonujący czas i uznanie tych emocji, pozwolenie sobie nawet na taką właśnie smutek i powiedzmy żałobę, że ja tutaj coś straciłam. Nie ma obowiązku jakby od początku tryskać radością i być mega ucieszonym z tego, że ja będę mamą. To przyjdzie. Jestem przekonana, że to przyjdzie. Natomiast bardzo często spotykam się z tym, że kobiety mają wyrzuty sumienia, że tak zareagowały, a nie inaczej na tą wiadomość o ciąży. To jest dla nich obciążające. One i tak już się czują bardzo odpowiedzialne za zdrowie tego dziecka, za właśnie tą suplementację kwasu foliowego, jodu, żelaza, za to, Boże, ile mam stresu w pracy, co będzie z moją relacją teraz, a jeszcze ja się denerwuję i przecież wiem, że ten mój stres źle wpływa na dziecko i to wszystko się jeszcze bardziej zapętla. Kobiety, no po prostu bądźmy dobre dla siebie i wyrozumiałe, tak? To jest trudny czas i masz prawo przeżywać przeróżne emocje, od euforii do smutku i lęku przed tym, co cię czeka. Czasami nazwanie po prostu takich uczuć i emocji już przynosi ulgę. Oczywiście dbaj o siebie, o to dziecko, ale bardzo fajnie, podobało mi się to, co powiedziałaś, Wiktoria, żeby też dbać o swoje normalne życie takie, jak było, tak? O tą relację właśnie z partnerem i myślę, że to jest super, w jaki sposób tata się ma przygotować do bycia tatą. Kochaj swoją partnerkę przede wszystkim, troszcz się o nią. Jeżeli ona będzie zaopiekowana, to będzie zaopiekowane też to dziecko, tak? Może to być najważniejsza twoja rola życiowa i będziesz miał z tego mnóstwo satysfakcji. Pozwól sobie na to.
3: Tak, właśnie często jest tak, że gdy dowiadujemy się o tym, że jesteśmy w ciąży, troszkę zapominamy o sobie. Zapominamy o swojej aktywności fizycznej, którą uwielbiałyśmy. I tu takie troszeczkę wpadamy w błędne koło, bo często na przykład ta aktywność fizyczna jest zalecana w ciąży. Zalecane jest około 150 minut tygodniowo właśnie aktywności fizycznej, która ma wpływ na dobrostan ciąży i na przykład ma też wpływ na przebieg porodu. Kobieta jest w ciąży i nagle zapomina o tej aktywności fizycznej, bo wydaje jej się, że po prostu jest to złe dla ciąży, nic bardziej mylnego. Uprawiaj ten sport, który przynosił ci wcześniej przyjemność. Taka prawda, będziesz widziała jeszcze wiele, wiele korzyści z tego, że ten sport wykonujesz. Nie tylko to, że będziesz czuła dobrze się psychicznie, bo do tej pory to wykonywałaś i kochałaś to robić, ale zobaczysz długofalowe po prostu skutki tego, że ten sport w ciąży wykonywałaś.
4: Tak, to jest ważne, że po prostu żyć normalnym życiem, tak, na ile możesz, ale też często, zwłaszcza na początku ciąży, mamom towarzyszy bardzo duże zmęczenie, prawda? Jest taka potrzeba, duże obniżenie energii, potrzeba większa snu, gdzieś tam może jakieś mdłości, wymioty, one nie czują się dobrze w tym i mają też takie, często zarzucają sobie, Boże, ja nie daję rady, nic nie jestem w stanie ogarnąć, ciągle jestem zmęczona, bez sensu, jestem taka nieproduktywna. Jesteś mega produktywna, robisz najważniejszy projekt w ogóle na świecie, właśnie kształtujesz nowe życie w środku, w sobie. Nikt tego nie potrafi zrobić po prostu. Kurczę, inżynierzy z Doliny Krzemowej nie potrafią stworzyć nowego życia. Uszanuj to, że jesteś zmęczona, bo po prostu to wymaga mnóstwo energii. Pozwól sobie na ten odpoczynek i zaakceptuj to, że może wydaje ci się, że jesteś w słabszej formie, ale po prostu robisz tak niesamowicie wyczerpującą, ważną pracę tam w środku. Słuchaj, spokojnie, śpi. Jeżeli tylko masz możliwość, śpi i w ogóle ogarniasz.
3: Śpisz, siedzisz na kanapie i projektujesz wtedy na przykład serduszko.
2: Marta, posłuchaj, a co tobie pomogło właśnie nie pogubić się wśród tych wszystkich rad, których domyślam się, że było bardzo dużo 5 lat temu, tak, a nawet wcześniej, zanim jeszcze Emilka pojawiła się na świecie?
0: Rad było dużo. Przeglądając chociaż internet, można tam znaleźć mnóstwo różnego rodzaju podcastów, filmów, rad mam, ale zastanowiłam się tak właśnie wspólnie z mężem, czy one są prawdziwe. Czy te osoby, które stoją po drugiej stronie, nagrywają to w pięknych czasami okolicznościach, czy to jest prawda? Czy te osoby rzeczywiście są doświadczone, czy one tego... No i słuchajcie, zrobiliśmy taką naprawdę podstawową rzecz, czyli wyszukaliśmy książek, które mówią coś o właśnie macierzyństwie, tak? O tych wczesnych momentach. I bazowaliśmy głównie na tym. No ale też na właśnie spotkania z położną, później w pewnym momencie się spotykają, więc jakby staraliśmy się te wszystkie informacje, które płyną właśnie z internetu, z telewizji, czy tam od różnego rodzaju znajomych, zostawić sobie na boku, przyjmować je oczywiście, ale nie traktować tego jak jakaś wytyczna, czy coś, według czego ja chcę żyć, według czego tego ja chcę postępować. No i ta książka i rady położnej to było dla nas to, według czego staraliśmy się postępować. Więc bardzo prosto, no ale myślę, że to właśnie nam dało.
2: I też w zgodzie z sobą.
0: Tak, właśnie myślę, że to jest chyba najważniejsze, żeby trochę jakby zaczerpnąć tej wiedzy z zewnątrz, ale słuchać siebie. To, co mówię, to, co mówi mój organizm, to, co mi podpowiada, no bo wydaje mi się, że nie podpowie mi na pewno czegoś przeciwko mnie.
4: Bardzo mi się podoba to podejście właśnie, bo to jest chyba często coś, czego brakuje współczesnym kobietom, że one nie ufają samym sobie. Będą słuchały wszystkich głosów z zewnątrz, różnych doradców, tak często faktycznie wykluczających się, można mieć mega mętlik w głowie, a trudno uwierzyć w swój własny instynkt. A ja jednak wierzę głęboko, że no my jesteśmy jednak ssakami i mamy gdzieś ten instynkt, tak? Że nas po prostu Pan Bóg też tak zaprojektował do tego, żebyśmy się rozmnażali, żebyśmy byli rodzicami, tak? Przez miliony lat to działa, więc dlaczego ma teraz nie działać? Moje ciało wie, co robi. Ja też gdzieś tam będę wiedziała, co robić. Oczywiście wiedza jest bardzo cenna i warto tą wiedzę pozyskiwać, bo to też daje spokój w głowie, natomiast dobrze sobie właśnie wybrać takie źródło, tak jak wy, któremu ufam i tego się trzymać, tak? A nie słuchać wszystkich wokół, bo naprawdę można oszaleć.
2: Postawmy tutaj kropkę, do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Bo my lubimy kontrolować, tak. A mówisz o tym, że ciąża, poród to jest coś takiego naturalnego, wynikającego z tego, jak jesteśmy zbudowane, jak działa nasze ciało i powinnyśmy mu zaufać. Czy w takim razie można w jakiś sposób przygotować się do tego porodu? Czy można go zaplanować?
3: No to ja uważam, że oczywiście można się przygotować, ale absolutnie nie można go zaplanować. Mhm. Bo gdyby można było poród zaplanować, to żadna z kobiet nie miałaby wcześniaczka, żadna z nas na przykład nie miałaby indukcji porodu, bo jej ciąża nie byłaby powikłana naciśnieniem tętniczym czy cukrzycą ciążową. Więc daleka byłabym od słowa plan w porodzie. Mhm.
2: Bo uważam, choć istnieje coś takiego jak plan porodu.
3: Tak, istnieje. Jest to bardzo fajny dokument, ale myślę, że nazwa powinna być zmieniona, ponieważ no niestety w porodzie nie odhaczymy po kolei punktów, że chciałabym to i powoli odhaczam punkty. Plan porodu, bo taka właśnie nazwa figuruje, to dokument, w którym właśnie przedstawiam swoje oczekiwania względem porodu, co bym chciała, o czym bym marzyła, ale zdając sobie sprawę, że nie wszystkie te punkty mogą zostać spełnione, na przykład z powodu pewnych przesłanek medycznych. Uważam, że bardzo fajnie, żeby właśnie ten plan porodu stworzyć, ale pamiętaj, że to są nasze oczekiwania. I w taki chociażby sposób można się do tego porodu przygotować. Wiadomo, tak jak tutaj też Marta wcześniej wspominała, ona korzystała z książek, ale mamy też szkoły rodzenia, mamy też na przykład opiekę położnej, podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej, standard opieki okołoporodowej to jest taki dokument, który ustala, jak mniej więcej ta opieka okołoporodowa w Polsce ma wyglądać. W starszym standardzie widniała informacja o tym, że każda kobieta ciężarna po 21 tygodniu ciąży powinna zostać objęta tą obowiązkową opieką położnej, teraz już do 10 tygodnia. Także widzimy, że już to przygotowanie od samego początku porodu ma przynieść pozytywne efekty i lepsze przygotowanie do tego macierzyństwa.
2: Kiedyś pamiętam, przeczytałam, że są 3 plany porodu, że mama ma swój plan, dziecko ma swój plan i też jest boski plan. I znamy tylko jeden. I właśnie jak zaakceptować to, że ten proces no, nie będzie zawsze przebiegał tak, jak to sobie wyobrażamy.
4: Jeśli mogę, to ja lubię porównywać w ogóle ciążę i poród do takiej wyprawy w góry. Wiecie, jak idziecie w góry, to wiecie, że się tam trzeba przygotować dobrze, no nie? Trzeba w plecaku mieć różne rzeczy, trzeba mieć naładowanego powerbanka, trzeba mieć GPS-a, trzeba mieć ubrania na różne okoliczności pogody, mapę, wygodne buty i tak dalej. Znać trasę mniej więcej, warunki pogodowe. Idziemy w te góry, żeby się cieszyć pięknem natury, chcemy zdobyć jakiś szczyt, mamy to zaplanowane. No jeżeli zmieni się pogoda, wiemy, że w górach potrafi się zmienić minuty na minutę, to bez jakiegoś rozgoryczenia prawdopodobnie zejdziemy ze szlaku, poszukamy innej drogi, odpuścimy ten szczyt, który zaplanowaliśmy, wrócimy bezpiecznie do schroniska i nikt do nikogo nie będzie miał pretensji, że zawiodłem siebie, moje ciało mnie zawiodło, pogoda mnie zawiodła w ogóle, bo gdzieś tam nie wszedłem, nie? I bardzo podobnie jest właśnie z ciążą i z porodem. Tak, ja chcę mieć jakieś wizję tej wędrówki. Spodziewam się pięknych widoków po drodze i w ogóle super przeżyć, ale jeżeli będzie trudno, jeśli będzie burza z piorunami, to ja się schowam, zawrócę, poszukam pomocy, zadzwonię po GOPR, wrócę i to będzie dobre. I myślę, że jeżeli się w ten sposób spojrzy z otwartością na różne scenariusze, które mają skutkować tym, że ostatecznie mamy być zdrowi i bezpieczni, to się da. Aczkolwiek lubię w moich klientkach budować takie poczucie, że ciąża to jest jednak fizjologiczny proces, że oczywiście zdarzają się powikłania, tak, ale powiedzmy, że pracujemy z fizjologiczną ciążą. Cudownie, że teraz ciążę można prowadzić u położnych, że jest ta opieka właśnie położnych, bo one właśnie kładą nacisk na fizjologię. Ja wierzę głęboko, że ciąża jest fizjologicznym planem Pana Boga, natury i my naprawdę jesteśmy stworzone do tego, żeby w tej ciąży być i drogami natury urodzić, byleby temu za bardzo nie przeszkadzać. Ale oczywiście zawsze się może zdarzyć, jak na tym górskim szlaku i nie będzie już czasu na rozkoszowanie się widokami i satysfakcję ze szczytu, tylko trzeba będzie szybciutko wracać do domu, nie?
3: Zgadza się. Właśnie bardzo spodobało mi się to porównanie, bo często spotykam się też z pacjentkami na sali porodowej, które mówią, że na przykład nie przygotowywały wcale się do porodu, bo ich koleżanka też się nic nie przygotowała i pięknie urodziła. No wiadomo, też się zdarzą osoby, które wyjdą nieprzygotowane na szlak i pięknie urodzą, ale ile tych osób jest, nie? Także zachęcam do tego, żeby do porodu się przygotowywać.
2: A Marta, jak wyglądały twoje przygotowania do porodu? Czy miałaś właśnie jakąś wizję?
5: No właśnie nie. Ja planu jako takiego, którym zaznaczyłabym, że chcę mieć piękną oprawę, tak? Czy to muzyczną, czy coś tam wokół, żeby się jakieś świeczki paliły, to zupełnie mi na tym nie zależało. Raczej wyobrażałam sobie, że będę chciała się skupić na tym, żeby być z mężem. I żeby maksymalnie dostosowywać się do rad, które będzie dawać mi położna, bo wyszłam z założenia, że ja to robię pierwszy raz, ona to robi już kilka razy. Czyli ona jest idealną osobą, której mogę zaufać, która jest w stanie dać mi takie rady, no, które po prostu mi się przydadzą i które mi pomogą. Co do miejsca i tak dalej, jak to ma dokładnie wyglądać, no to raczej czegoś takiego nie robiłam. Wyobrażałam sobie raczej, że to będzie coś fajnego, pozytywnego. Wiedziałam, że tam mogą być też, wiadomo, jakieś problemy z bólami i tak dalej, czy ja to wytrzymam, czy nie. Ale raczej w ogóle się nad tym starałam nie skupiać, no bo wiedziałam, że to jest szpital, tak, to jest miejsce, które ma mi dać tą pomoc, tak?
3: Chciałam właśnie podkreślić, że uważam, że nastawienie to połowa, może nawet nie więcej niż połowa do sukcesu, że właśnie pacjentka, która jest nastawiona na to, że będzie w miarę okej, zależy mi na dobrej opiece, a nie na przykład na warunkach lokalowych, no to myślę, że jakby ma większą szansę na sukces i powodzenie niż pacjentka, dla której na przykład istotniejsze jest może to, w jakim miejscu jest, chociaż też nie do końca, bo jakby w dzisiejszych czasach mamy prawo i możliwość do tego, żeby wybrać sobie godne miejsce do porodu. Jeśli na przykład my nie wyobrażamy sobie porodu w miejscu, możemy z boku słyszeć inną rodzącą, wybierzmy właśnie sobie szpital, który zaoferuje nam sale pojedyncze, nie? Jeśli to dla mnie jest najważniejsze. Bo szkoda, żeby taki warunek lokalowy zepsuł nam nasze doświadczenia porodowe, a mamy na to wpływ.
4: No i rzeczywiście mamy taką możliwość, mamy oczywiście. Tutaj na szczęście we Wrocławiu mamy duży wybór, jeżeli chodzi o oddziały porodowe, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy we w Polsce tak jest. Tutaj jest bardzo komfortowo, można pójść zwiedzić porodówkę, można oswoić się z przestrzenią wokół i to jest jakiś element też oswajania właśnie przygotowania przejścia na sucho tego szlaku, nie? Górskiego, nie? To już jest coś, co może nam dać poczucie spokoju, więc jeżeli jest taka możliwość zwiedzenia w twojej okolicy, na przykład oddziału porodowego, idź skorzystaj.
2: Właśnie chciałam nawiązać do tego, że jeśli nie mamy takiej możliwości odwiedzenia szpitala, też nigdy nie byłyśmy same w szpitalu, to pozostają nam troszeczkę te popkulturowe obrazy porodu. Porody zwykle przedstawiane w filmach są ekspresowe, zwykle wszystko się dzieje bardzo szybko, w krzyku i ta kobieta zazwyczaj po prostu leży. Co najbardziej waszym zdaniem odbiega od rzeczywistości, jeśli chodzi o te wstawianie tego okresu?
5: Z mojego punktu widzenia to jest przede wszystkim to, że ta kobieta rodzi i ona jest pełna sił. Dla mnie to było naprawdę duże zaskoczenie, jak na tych filmikach właśnie się to oglądało. Z jednej strony słyszymy, że to jest taka siła niewyobrażalna. Czasami, że mężczyźni nie są w stanie takich ciężarów podnieść, jak kobieta wkłada siłę w urodzenie dziecka. A tutaj widzimy panią, która dopiero co urodziła, jest szczęśliwa. To dziecko jest piękne, cały czas śpi. A rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jest olbrzymie zmęczenie, to dziecko płacze, więc jak to pogodzić w ogóle?
3: Ja natomiast uważam, że czas. Często właśnie na filmikach widzimy, że odpływają wody płodowe i na przykład po 15 minutach pacjentka...
2: Trzyma dziecko w ramionach.
3: Tak. Nie zdąży dojechać do szpitala. Wiadomo, takie sytuacje też mają miejsce, ale no może w 1%. A w filmach to raczej 99%, że pacjentka urodzi w drodze do szpitala. Więc zdecydowanie czas. Rodzice nie mają świadomości, że poród trwa. Może trwać u pacjentki, która rodzi pierwszy raz, czyli tak zwana pierwiastka, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Organizm musi jakby cofnąć wszystkie zmiany ciążowe. Te 9 miesięcy cały czas troszczyliśmy się o to, żeby ciąża rozwija się prawidłowo, żeby nie było czuć skurczów mięśnia macicy, a tu nagle chcemy, żeby, no nie wiem, powiedzmy w 6 godzin było z nami nasze dzieciątko. Czas. Bardzo dużo czasu, żeby te wszystkie zmiany ciążowe się cofnęły, żeby dziecko się przygotowało, żeby nasz organizm się przygotował. Macica jest mięśniem. Przez 9 miesięcy nie chcemy, żeby się kurczyła, żeby pracowała. I nagle w terminie porodu, najlepiej tego 40 tygodniu ciąży, bo lubimy przecież mieć wszystko zaplanowane, najlepiej jakby macica zaczęła się już kurczyć regularnie, co 5 minut, powiedzmy przez te 6 godzin, żeby mieć maleństwo. Zazwyczaj są to najpierw skurczenia regularne, przepowiadające, które na przykład dopiero po 2 tygodniach stają się skurczami porodowymi.
4: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, co ty mówisz o tym czasie i to, że tak naprawdę poród gdzieś tam się może zacząć kilka tygodni już wcześniej, tak, to nie jest żadną patologią, wręcz przeciwnie, ciało musi powolutku się przygotowywać i cierpliwość jest bardzo ważna w porodzie. Też często rodzice są zdziwieni, że początek przynajmniej porodu, czy tam pierwsze kilka godzin, to jest zupełnie znośna rzeczywistość. Oczywiście nadchodzi taki moment dużej intensywności i to już wtedy trochę zaczyna wyglądać jak na filmach, natomiast zanim my do tego dojdziemy, To są godziny, które można poświęcić naprawdę na śmiechy, chichy i rozmowy po prostu na tej sali, tak? I tak to może wyglądać.
3: Nawet nie na sali, często ten czas...
4: Nawet w domu.
3: Rodzice spędzają w domu, mama na przykład podczas kąpieli, później sobie coś gotuje, później udaje się na drzemkę, tak w porodzie można spać, to myślę, że to też będzie zaskoczenie dla większości nas słuchających. Także ten tak początek porodu wygląda.
4: Jeżeli czujemy się bezpiecznie i wszystko jest w porządku, to myślę, że warto zostać w ogóle w swojej bezpiecznej przestrzeni, na przykład domu, o ile szpital nie jest gdzieś bardzo daleko, bo podobało mi się, jak kiedyś ktoś mi mówił, że jak nie wiesz, kiedy jechać do porodu i poród ci się zacznie, to zacznij piec ciastka, żebyś z czymś zajęła ręce i głowę. Jak ci się ciastka zaczną przypalać, to jedź do tego porodu, bo znaczy, że już nie panujesz nad sytuacją i nie jesteś w stanie ogarnąć, ale normalnie przy tych skurczach właśnie przepowiadających, rozkręcających dopiero, no po prostu żyj normalnie. Też często jest to zdziwienie, że te wody płodowe nie zawsze odchodzą, tak jak właśnie na filmach. W ogóle czasami one mogą w ogóle nie odejść przecież w czasie porodu.
3: Tak, bo to, też zaznaczę, że najczęściej wody płodowe odpływają przy pełnym rozwarciu, dokładnie. To znaczy przy 10 centymetrach, więc to już raczej jest czas, kiedy jesteście w szpitalu.
2: Odnosimy się do szpitala, ale też w Polsce, choć nie ma ich dużo, funkcjonują porody domowe. I wiem, że ty Bogusiu, też jeździsz do porodów domowych.
4: Kilkukrotnie też pomagałam w porodach domowych. Mamie oczywiście z asystą medyczną była z nami położna, albo nawet dwie położne. Ostatnio nawet były trzy, bo była jeszcze jedna studentką, więc duża obstawa medyczna. Tak, są kobiety, które decydują się na poród domowy. Warunkiem oczywiście musi być w pełni fizjologiczna ciąża. Tak?
2: Zdrowa.
4: Tak, zdrowa ciąża. I wtedy pod koniec ciąży, w 38 tygodniu, kobieta przechodzi kwalifikację jeszcze u położnej, która przyjmuje takie porody domowe. Jeżeli wszystko jest w porządku, to rodzimy w domu. To jest przepiękna sprawa, bo jestem w swojej własnej przestrzeni, w swojej wannie, w swoim łóżku. Mogę w tym czasie te symboliczne ciastka piec, albo pójść na spacer na przykład z dulą. To mi się zdarzało. Tak, jak będzie potrzeba, to po prostu się schowam w mojej własnej sypialni, a zaraz po porodzie się mogę we własnym łóżku położyć, w moim własnym bezpiecznym środowisku, też pod względem takim bakteriologicznym, bo wiele kobiet na przykład obawia się flory bakteryjnej w szpitalu, tak? No umówmy się, że jednak te zakażenia szpitalne zdarzają się, nie? Oczywiście, no, czasami są potrzebne gdzieś transfery do szpitala, ale to raczej nie jest zagrożenie wielkie życia, tylko no te, które ja miałam, to raczej były na zasadzie na przykład odeszły nam zielone wody, tak? I to już nie jest już fizjologiczny poród. Decyzja położna jest taka, jedziemy do szpitala. Natomiast to nie było jakieś gwałtu rety, bardzo źle się dzieje, tylko po prostu potrzebujemy wnikliwszej obserwacji tego procesu i dlatego jedziemy do szpitala.
2: Weźmy zatem głęboki oddech, bo za chwilkę przeniesiemy się do szpitala i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Teraz jesteśmy tutaj w tej rozmowie w szpitalu. Zaczął się poród. Co najbardziej waszym zdaniem pomoże kobiecie nie tyle kontrolować sytuację, bo jak już powiedziałyśmy, trochę się to rozgrywa poza naszą kontrolą, ale zachować sprawczość?
1: No to ja myślę, że aby czuć sprawczość, to trzeba działać. No i tym działaniem mogą być na przykład naturalne metody łagodzenia bólu porodowego, które realnie wpływają na to, że te dolegliwości bólowe odczuwam mniej, ale też mają wpływ na postęp porodu. Więc myślę, że zdecydowanie tutaj rodząca powinna postawić nacisk na naturalne metody łagodzenia bólu, z których spokojnie sama może korzystać, na przykład z pomocą partnera lub położnej. Jest na przykład oddech przeponowy, który wiadomo, jakby wpływa na to, że boli nas mniej, ale wpływa też na postęp porodu, ponieważ przepona pracuje i właśnie ma też wpływ na to, że tą macicę przesuwa troszeczkę w dół, przez to rozwarcie szyjki będzie postępować troszeczkę lepiej. Ruch. Wiadomo, będziemy bardziej sprawcze, będziemy czuły się, że coś robimy, działamy, przyjmując wygodne dla nas pozycje, a nie leżąc na plecach, oczekując tylko, kiedy minie te 3 minuty, bo za 3 minuty przyjdzie przecież następny skurcz, a ja leżę i już się martwię, że przyjdzie następny skurcz i nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Więc zdecydowanie ruch, zdecydowanie dźwięk, jeśli mam ochotę go wydawać, bo taka prawda, teraz rzadko kiedy pacjentki rodzące wydają dźwięki, bo troszkę się wstydzą, troszkę już nie mam też takiej, mam wrażenie, kultury wydawania tych dźwięków. To też metoda, którą oczywiście pacjentki przy porodzie mogą wykorzystać. Masaż, uciski, wykorzystanie aromaterapii. Wszystkie właśnie moim zdaniem te metody łagodzenia bólu mają wpływ na to, że czujemy się sprawcze w porodzie i widzimy, że to, co wykonujemy, nam pomaga.
2: Wszystko to, co wymieniłaś, super się sprawdza. Zwłaszcza oddech, mam wrażenie, bo to jest coś, czego nam nikt nie jest w stanie zabrać. Nawet gdybyśmy z jakichś przyczyn musiały leżeć, powiedzmy, na tych przysłowiowych plecach podpięte pod KTG na krótkim kablu i w ogóle nie wolno się ruszać, no to możesz i tak oddychać. I wyobrażaj sobie, że z każdym oddechem ty dostarczasz tlenu swojemu dziecku, swojej macicy, tak?
3: Tak,
2: że
3: z każdym butlą tlenu tak, że jest, tego dzieciątka.
2: To nie? Jest ważne, jak ty oddychasz i możesz to robić w świadomości tego, że twój oddech ma znaczenie. Możesz sobie wyobrażać, że z każdym oddechem po prostu wdychasz spokój, a wydychasz ból i napięcie, tak? To taka wizualizacja też bardzo pomaga, naprawdę. Ciepła woda jeszcze pewno bardzo rozluźnia. To jest czy prysznic, czy wanna. Zwykle jest dostęp jednak na porodówce gdzieś tam chociaż do prysznica. Taki mały gadżet, który się bardzo fajnie sprawdza też u moich klientek, to jest grzebień na przykład. Zaciskanie grzebienia na skurczu, takie kontrolowane zadawanie sobie samemu jakiegoś tam dyskomfortu w dłoni, jest w stanie organizm trochę odciągnąć od tego skupienia się na bólu pochodzącym gdzieś tam z pleców, czy właśnie z podbrzusza. Tutaj kobieta ma tą sprawczość, ona reguluje siłę tego skurczu. Prosta rzecz, a potrafi bardzo pomóc.
1: Ja sobie myślę, tu nasi słuchacze pewnie zastanawiają się, jak ciepła woda może pomóc w porodzie. To pomyślcie sobie, drogie kobiety, macie ból okresowy, wchodzicie sobie do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Czy nie jest przyjemniej? No, zdecydowanie, nie?
0: A Marta, a co ty zapamiętałaś najbardziej ze swojego porodu?
4: Chyba ten czas długi, który spędziłam w szpitalu, pokazał mi, jak właśnie bardzo ważna jest komunikacja z całą ekipą, która się tam w szpitalu znajduje, czyli no z lekarzami to jest pewnie, to jest troszkę ograniczony kontakt, ale te położne, które są cały czas na miejscu, jak ważne jest to, żeby mówić im o tym, jak się czuję, jak ja to wszystko odbieram, to o co one mnie proszą, ale też prosić je o tłumaczenie na przykład, dlaczego ta oksytocyna, dlaczego podłączona cała aparatura. Pytanie o różne rzeczy, których nie rozumiem, są pierwsze dla mnie, bo dzięki temu wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sobie to jakoś poukładać no i dostać informację taką sprawdzoną, tak?
0: A czy był taki moment, w którym sama siebie w jakimś sensie zaskoczyłaś? To jak działa twoje ciało, co się z tobą dzieje?
4: No zaskoczyło mnie bardziej to, że przychodziło mnóstwo kobiet i każda tam mówi, o dobra, 2 centymetry rozwarcia, o 5. U mnie się to nie działo, więc zaczęłam się zastanawiać, co jest nie tak, że u mnie tego nie ma. No i do samego porodu nie miałam, miałam 1 centymetr rozwarcia, więc to mi tak dawało do myślenia. To co takiego zrobiłam może źle, co takiego jest nie tak, że to się nie dzieje tak, jak się dzieje u wszystkich, z którymi miałam do czynienia. Więc to mi dawało tak najbardziej do myślenia. Później to oczywiście tam z ginekologiem o tym rozmawiałam, powiedział, że no niektórzy tak mają. I na tym się właściwie skończyło.
1: Ja bardzo lubię temat komunikacji. Właśnie swoją pracę magisterską pisałam o wpływie komunikacji z położną na doświadczenia porodowe kobiety. No i myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że komunikacja ma duży wpływ na te doświadczenia porodowe. Mnie natomiast bardzo zaskoczył fakt, że pacjentki, które miały trudne porody, powikłane, ale komunikacja w porodzie była bardzo dobra, wychodziły ze świetnymi doświadczeniami porodowymi i na przykład z taką pacjentką mam kontakt do dzisiaj, mimo że tych powikłań przy porodzie było mnóstwo i opowiada o swoim porodzie jak o najlepszym dniu w życiu, a znam też pacjentki, których poród przebiegał prawidłowo, fizjologicznie, ale komunikacji nie było z położną, z lekarzami czy z innym personelem medycznym i o swoim porodzie mówią w samych negatywnych barwach. Więc ta komunikacja jest bardzo, bardzo, bardzo istotna.
4: A chyba tego nie ma na salach, bo wiem, że przez ten mój cały długi okres pobytu w szpitalu dziewczyny się zmieniały, ale ta ich chęć do tego, żeby się dzielić tym, co się z nimi dzieje, była bardzo nieduża. No i to się kończyło właśnie takimi tragediami, tak? Te dzieci się rodziły z jakimiś powikłaniami, rodziły się niedotlenione. Później je tam jeszcze przez długie tygodnie widziałam te mamy w szpitalu, ale te dziewczyny nie chciały w ogóle mówić. Nie chciały podejść do tych położnych i powiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. My tam je próbowałyśmy, powiedz, musisz o tym mówić. No to nie jest tajemnica, tak? Te panie są po to, żeby ci pomóc. Ale no gdzieś ta blokada była taka duża, że to się po prostu nie działo. No i skończyło się oczywiście źle, niestety.
1: Zgadza się. Małymi krokami wchodzi to do naszych polskich szpitali. Za granicą to jest taki złoty standard, że po każdej takiej sytuacji położniczej personel medyczny zwraca się w kierunku pacjentki, czy ma ochotę porozmawiać o tym doświadczeniu, czy ma ochotę, żeby jej coś wytłumaczyć. U nas powoli to małymi kroczkami wchodzi. Mam nadzieję, że jak twoja córeczka będzie rodzić, jeśli będzie chciała oczywiście, to że już takie praktyki w szpitalach będą standardem, a nie po prostu niecodziennością, nie?
4: Wiecie, co ciekawa też rzecz była w trakcie mojego pobytu, że była tam pani, która była pracownikiem uniwersytetu i miała ze sobą studentki. I ona z tymi studentkami chodziła po różnych salach, a że był to czas pandemii, no to nie można było przyjmować odwiedzających. I słuchajcie, dla mnie to, że ona chodziła z tymi studentkami, te studentki coś tam sprawdzały u mnie, fakt tego, że ja mogłam z nią porozmawiać. Tak nawet nie o takich rzeczach, jak ja się czuję i tak dalej, tylko po prostu o codzienności, tak? Jak mi tutaj jest, czy wszystko jest okej? No widzę, że pogoda jest taka. Słuchajcie, zupełnie prosta rozmowa, inaczej się człowiek czuje, tak? Daje mi takie przekonanie, że no ja też jestem człowiekiem, możesz się do mnie zwrócić, tak? Nie jestem kimś nad tobą, ja jestem tu dla ciebie, możemy porozmawiać, więc to było mega fajne. Mi się wydaje, że oprócz tego, że właśnie położna miała taką rolę, że taką właśnie pomagającą mi przy porodzie, czy tam przygotowując się do porodu, to też tak jak mnie psychicznie, tak, żeby pomóc, żeby po prostu dla mnie to było jakieś takie dobre przeżycie.
2: To jest trochę o pracy duli, to co teraz powiedziałaś. Okay. Tak, też, bo dula jest takim wsparciem niemedycznym, tak? To medyków to my tam mamy w szpitalu dużo i zdarza się faktycznie, że brak komunikacji z lekarzem czy z położną skutkuje tym, że pacjentka jest gdzieś tam zagubiona, nie wie co się dzieje, to ją napełnia lękiem, mimo tego, że właśnie fizjologicznie tak naprawdę wszystko idzie dobrze, to ona na przykład nie zna w ogóle objawów, które mogą być z ciała. Pamiętam, miałam taką klientkę, która na przykład opowiadała o swoim pierwszym porodzie i mówiła, że tam było bardzo źle, bo ona wymiotowała. Ja mówię, ale to jest normalne. Wiele kobiet wymiotuje podczas porodu. Jak się otwiera szyjka macicy, wiele kobiet doświadcza poczucia mdłości i to nawet jest dobry sygnał porodowy, bo znaczy, że twoje ciało pracuje. Ona mówi, nikt mi o tym nie powiedział. Ona w tamtym porodzie była przerażona tą sytuacją. Myślała, że się dzieje coś bardzo złego. I ja nie wiem, dlaczego nie przyszło do głowy personelowi, bo że dla nich to była taka oczywista oczywistość. Wszyscy tak mają, każdy wie, że tak jest. Ona nie wiedziała, tak? Bo to było jej pierwsze dziecko i no raczej w normalnych warunkach człowiek nie wymiotuje non-stop, tak? Było to dla niej trudne, tak? A wystarczyłby prosty przekaz, że to jest w porządku. Też gdzieś tam jestem przy tych kobietach po to, żeby im powiedzieć, słuchaj, to jest w porządku. Oczywiście jak się coś złego dzieje, oczywiście wołam położną, no bo miałem jakiś rozsądek, nie wszystko jest w porządku, tak? I takie bycie po prostu z człowiekiem, tak? Że nie musimy się tylko skupiać ciągle na tym KTG i postępie. Może wyjrzyjmy za okno, może zobaczmy, jak ptaki śpiewają, tak?
1: To ja właśnie uważam, że w pracy położnej, czy to właśnie rodząca, ciężarna, będąca w szpitalu, w domu, przełamujemy swoje bariery. Bo taka prawda, gdzie na co dzień byś komuś zwierzyła się, widząc pierwszy raz w życiu właśnie na przykład tą nauczycielkę z uniwersytetu, czy na przykład ja, jak myślę o swojej pracy, no to widzę na przykład swoją rodzącą pierwszy raz w życiu, przyjmuję opiekę nad nią, rozpoczynam dyżur, a po 30 minutach naszej znajomości przytulamy już się do siebie, bo pacjentce po prostu w takiej pozycji wygodniej jest rodzić, czy przyjąć daną pozycję. I sobie myślę, tak na co dzień, no w życiu nikomu nie pozwoliłabym się po pół godziny znajomości przytulić do siebie, nie? Więc myślę, że po prostu jest to bardzo specyficzny czas, środowisko, że pozwalamy sobie na dużo więcej niż zazwyczaj.
0: Czyli mówicie o tym, że ta sprawczość rozgrywa się też, jeśli chodzi o komunikowanie, o mówienie. Tak możemy być sprawczy.
2: Tak, tak. A jeśli nie masz na to siły, to weź ze sobą do porodu jakąś osobę, która będzie mówić w twoim imieniu, która cię zna, która wie, co jest dla ciebie tam istotne. Słuchaj, pamiętasz, zależało ci na przykład na tym, żeby skorzystać z ciepłej wody. Możesz zapytać, może akurat ta sala z wanną się zwolniła. Chcesz zapytać? Zapytajmy, no nie? Masz jakieś wątpliwości? Słuchaj, możemy zapytać o to i o tamto, tak? No, nie każda też propozycja od razu personelu medycznego musi być od razu akceptowana. Zawsze warto zapytać, oczywiście, jeżeli to jest przestrzeń, bo jeżeli coś gwałtownie się dzieje, jesteśmy w niebezpieczeństwie, no to tam już nie dyskutujemy, nie mówię o tym, nie? Tak. Tylko czasami są jakieś propozycje typu, tam nie wiem, oksytocynę podamy, tak? Zapytajcie, czy to jest konieczne? Czy możemy poczekać jeszcze? A co się stanie, jeżeli nie podamy? A co się stanie, jeżeli podamy? A z czym to się łączy, tak? Czy warto? Może warto? To po prostu dajcie sobie 5 minut, nie musicie w tej sekundzie decydować.
1: Personel medyczny, właśnie osoba bliska przy porodzie, rodząca, mają grać do jednej bramki.
2: Dokładnie.
0: Można zatem powiedzieć, pozostając przy tematyce sportowej, że poród to taki sport zespołowy, a my do dalszej części rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: No dobrze, no to mamy to. Udało się, jest z nami maleństwo. Dlaczego ten moment jest jednocześnie piękny, a z drugiej strony ogromnie przytłaczający?
1: No przestajemy myśleć tylko o sobie, ale jesteśmy my, no i ten mały człowiek, więc musimy też myśleć o jego dobru, żeby z nim było wszystko okej, okay. Tym bardziej, że jest takie bezbronne. No chcemy dać z siebie jak najwięcej, żeby no, otoczyć go opieką i wtedy trochę rezygnujemy z siebie. Ja miałam takie myśli, będąc sama na sali z Emilką, to ja ją mogę zostawić i iść do toalety pod prysznic? No a co będzie, jak ona będzie płakać? Czy ktoś tu przyjdzie, czy nie? A jak będzie płakać, czy ona na pewno z tej rynienki nie wypadnie? A jak wypadnie, no to nie, no to gdzie ja mam ją położyć? No i za każdym razem ostatecznie biłam się z myślami, co robić i chodziłam do pań położnych. Ale wiecie, to mnie kosztowało tyle myśli, tyle rozważań, co zrobić, jak zrobić, zamiast po prostu wyjść, tak?
2: Bo to jest trudne, bo my czasami mówimy, nie, kobieta jest w porodzie i mówimy, już niedługo spotkasz się ze swoim dzieckiem. No paradoksalnie mi się wydaje, że ten moment porodu i położenia malucha na ciele mamy, to wcale nie jest spotkanie, tylko to jest trochę rozstanie, bo ona 9 miesięcy była z tym dzieckiem naprawdę absolutnie zespolona, a teraz to dziecko jest już osobnym bytem i teraz właśnie to, co mówisz, jak ja mam sobie z tym poradzić, bo tak to wiedziałam, że tam jest bezpieczna w moim brzuchu Emilka, dostaje wszystko, co potrzeba, gdziekolwiek pójdę, ona jest zabezpieczona, może iść ze mną, a teraz nagle wyzwaniem jest to, żeby pójść do toalety, tak? I muszę zostawić moje dziecko, muszę się z nim rozstawać, ono jest już osobne, już nie jestem z nim. Część kobiet ma takie poczucie w ogóle pustego brzucha i takiej w ogóle pustki wtedy w sobie. Mówię, już nie mam tego dziecka, nie mam. I nieważne, że tutaj je widzę, no nie, jakie to jest dziwne uczucie. Tyle czasu było w środku, a teraz jestem pusta. To też może być trudne. Oczywiście wszystkie te wyzwania takie z początkiem macierzyństwa, gdzie po prostu maluszek wymaga bardzo dużo atencji, karmienie co kilka godzin, tak, deficyty snu, fizyczne po prostu zwykłe zmęczenie po zabiegu czy cesarskiego cięcia, czy porodu drogami natury. Mama ma prawo być po prostu osłabiona i mieć ochotę tylko na spanie i jedzenie, a tymczasem się trzeba zająć drugim małym człowiekiem. No to jest bardzo wymagający czas. Więc tak, tutaj może się szczęście mieszać się z łzami.
3: Tak, ja bym właśnie poradziła, żeby sobie pozwolić na te dwie emocje. Dokładnie. I na ten strach, i na tą euforię. Pamiętajmy o tym też, że no nasza gospodarka hormonalna w ciąży całkiem inaczej pracuje niż na przykład w połogu. Ten spadek hormonów w połogu jest ogromny. Stąd też wytłumaczenie na przykład naszego obniżonego nastroju. Wiadomo, nie możemy tego zaniedbać. Ale pozwólmy sobie właśnie czuć te dwie skrajne emocje. Tą radość i ten strach przed czymś nowym.
2: Bądź w ogóle dla siebie czułym i miłym. Taka nowonarodzona mama jest tak samo delikatna i wrażliwa jak to nowonarodzone dziecko. I tak samo o nią trzeba zadbać. Jeżeli ona nie jest sama w stanie sobie czegoś dać, to super, żeby się otoczyła takimi osobami. Zbudowała sobie już w ciąży gdzieś taką wioskę wsparcia, która ją otoczy po prostu pomocą po porodzie, żeby ona naprawdę miała przestrzeń na odpoczynek, na sen. Ona się powinna tylko zajmować karmieniem i spaniem, tak naprawdę. A często tak wiemy, że nie jest, nie? Że gdzieś jesteśmy zupełnie pozostawione sobie, że rodzina jest gdzieś daleko. No może to być bardzo wymagający czas.
0: Czyli przede wszystkim wyrozumiałość wobec siebie samej.
2: Absolutnie.
3: Tak. Pamiętajmy o tym, że najlepiej zadbamy o swoje dziecko, nawet gdyby nam się wydawało, że płacze, że jest na przykład niegłodne, że na przykład ma brudną pieluszkę. Zrobicie to najlepiej. Naprawdę, zrobicie to najlepiej, najlepiej znacie swoje dziecko, dajcie sobie czas, poznajcie siebie, to dla niego jest nowa rzecz, dla ciebie jest nowa rzecz, powolutku.
2: W ogóle myślę, że słowa mają bardzo dużą moc, tak? I to robi różnicę kobiecie, jak się do niej przyjdzie i powie na przykład, słuchaj, fantastycznie sobie radzisz, naprawdę dajecie radę z tym karmieniem, a nie na przykład z tymi piersiami, proszę pani, to pani nie wykarmi, nie? A niestety takie komunikaty się też trafiają, nie?
3: Wsparcie.
2: Na każdym po prostu ludzkie,
3: ciąży,
2: zwykłe
3: porodu,
2: wsparcie.
3: Połogu. No.
1: Tak, właśnie to, co powiedziałaś o karmieniu, to było coś, co mnie w tych pierwszych dniach po porodzie, no trochę tak do podłogi szybko. Właśnie był taki pokój laktacyjny, no i tam była pani, która pomagała jakby karmić dziecko. No i ja tam przychodzę i mówię, że no chciałabym się jakoś poradzić, jak to zrobić najlepiej. Tak wiecie, nieśmiało bardzo. A ta pani na mnie spojrzała tak groźno, co pani przez 9 miesięcy robiła?
2: Jajku.
1: No i jakby to ze mną zostało już do końca. Czyli ja ciągle miałam tą myśl, no to kurczę, to co ja miałam przez te 9 miesięcy robić? Ale jak ja miałam to robić? Ja mogłam to trenować? To się da robić w ogóle? To już była taka we mnie myśl, że to mi chyba jednak nie pójdzie. No i rzeczywiście było dosyć ciężko, więc to jedno zdanie wypowiedziane w taki właśnie sposób, no tak jakby trochę zaprzepaściło tą szansę, którą ja chciałam właśnie tam uzyskać.
0: Po porodzie rozpoczyna się połóg, o którym mam wrażenie, że mówimy najmniej, jeśli chodzi o te trzy etapy. Dlaczego waszym zdaniem tak jest?
1: Teraz myślę sobie z mojej perspektywy, że to jest bardzo nieatrakcyjny moment, o którym nikt nie chce tak naprawdę mówić. No bo wtedy zderzamy się z tą rzeczywistością, kiedy jesteśmy już we dwójkę. No ale to wszystko, to nie jest taka sielanka, bo jedno dziecko powiedzmy pięknie śpi i mamy dużo czasu dla siebie i możemy odpocząć, no a drugie takie nie jest. I to zmęczenie, to wszystko, to wydaje mi się, że nie jest to temat na ładną i przyjemną rolkę.
3: Też właśnie chciałam powiedzieć, bo połóg się nie klika. Tak sobie myślę, nie? A teraz większość wiedzy czerpiemy z internetu, no i nie będzie nam się klikała informacja o tym, że boli, że jesteśmy nieumalowane, nieumyte od 3 dni i że jest nam niedobrze, bo po prostu na przykład ta gospodarka hormonalna pracuje teraz troszkę inaczej, więc mamy gorsze samopoczucie.
2: Połóg może być trudny, tak? Mhm. Jak to powiedziała jedna lekarka, że jest krew, pot i łzy. Dosłownie, nie? Bo krwawisz, płaczesz, bo masz baby blues i jeszcze się pocisz, bo musisz wypocić sobie nadmiar hormonów. Natomiast wiedząc o tym, że może być trudno, myślę, że bardzo warto przygotować się po prostu do tego okresu. My się bardzo skupiamy na tym przygotowaniu w ciąży, do porodu, chodzimy na rodzenia i tak dalej. Nie wiem, dlaczego nie ma szkół połogu. Słuchajcie, może trzeba by było w ten sposób na to popatrzeć. W ogóle po pierwsze wiedzieć, że jest taki czas, gdzie ciało kobiety potrzebuje się zregenerować. No dziwne, żeby nie musiało tak, jeżeli 9 miesięcy po prostu było w tej ciąży, a teraz nagle nie jest i co, w jeden dzień się zbierze?
3: No tak naprawdę ten czas regeneracji to i tak takie 6 tygodni połogu, nie?
2: Tak, minimum. No, tak. A badania pokazują, że tak naprawdę nasze ciało potrzebuje o wiele dłużej. To są miesiące, czasami lata, żeby wrócić do tak zwanej formy. Jeżeli jeszcze gdzieś na ciele są rany, czy pęknięcia, czy rana po cesarskim cięciu, każda z nas ma ranę, bo przecież po odkleniu łożyska mamy ranę, więc jakby niezależnie jaką drogą rodziłyśmy, ta rana się po prostu musi wygoić. Nawet z zewnątrz jej nie widać, ale ona tam jest. Wiecie co, myślę, jakbyśmy sobie kurczę, skręciły kolano, czy jakby, nie wiem, wyobraźmy sobie operację, byśmy miały kolana, to byśmy pewnie leżały grzecznie i się tam nie szarpały specjalnie, tylko dbały o siebie, żeby to kolano się zagoiło. A jesteśmy po porodzie i nie dajemy sobie tej szansy. Znaczy ja rozumiem, że czasami to technicznie jest trudne, tak? Ale właśnie o tym mówię, o tym planie. W takich tradycyjnych społeczeństwach kobieta w połogu była bardzo zaopiekowana przez innych wokół. Przychodziły do niej matki, ciotki, siostry, po prostu gotowały jej jedzenie, zajmowały się dzieckiem, masowały jej stopy, kurcze. Jest gdzieś taki pogląd o tym, że ona była nieczysta połogu w niektórych kulturach i tam ona nie mogła jakichś rzeczy robić, nie wiem, krowy goić, czy ze studni wyciągać wody, czy chleba zagniatać, bo by się tam nie wyszedł. Ale ja myślę, że ta nieczystość, aczkolwiek brzmi dziwnie w naszych uszach, to było coś, co tą kobietę chroniło, bo ona się nie musiała rzucać do tej roboty właśnie ciężkiej, bo ona miała w domu leżeć po prostu i odpoczywać i karmić dziecko, a nie chodzić teraz po prostu po chatach i po gospodarstwie. To była dla niej forma ochrony, a my sobie teraz same nie dajemy w ogóle tej ochrony, tylko mamy takie przekonanie, że powinniśmy się w ogóle w 3 dni zebrać i najlepiej jeszcze na ściance zapozować. Są takie celebrytki.
0: Tak, na siłownię wrócić.
2: Tak, na siłownię wrócić i wracać do formy. Nie, kobieto, ty masz kilka tygodni, po prostu masz leżeć po prostu i pachnieć. I jeżeli tylko masz taką możliwość, to niech twój mąż weźmie urlop na miesiąc, niech z wami będzie. Niech przyjedzie do ciebie twoja mama, o ile się z nią dobrze dogadujesz. Poproś przyjaciółki wokół, nawet jeżeli nie mają dzieci, to niech ci kurczę zupę ugotują. Ludzie chętnie pomogą, tylko trzeba by poprosić o
3: tylko
2: to.
3: Tylko poproś konkretnie.
2: Tak, konkretnie. Tak, konkretnie. Wyprowadź pomocy. Mi psa, tak?
3: Zgadza
2: po prostu,
3: się.
2: Nie?
3: Poproś konkretnie o to, czego ty naprawdę potrzebujesz, a nie, że wydaje się ludziom, że tego byś chciała.
2: Nie tylko dziecko potrzebuje wsparcia, mama też, to co już mówiłam, mama jest tak samo delikatna, nowonarodzona po tym porodzie i tyle samo potrzebuje. Powinna być nakarmiona, otulona, wykąpana po prostu i śpiewać jej kołysarki. Zresztą ja robię takie rzeczy też kobietom w połogu, więc jak wiecie, nie macie siostry, zawsze możecie poprosić dulę.
3: Ja jeszcze powiem coś o odpoczynku właśnie. W tym połogu naprawdę postawmy na odpoczynek i naprawdę śpimy wtedy, kiedy dziecko śpi. To jest bardzo ważne.
2: Samo to słowo połóg, no to jest trochę o położeniu się.
3: Tak.
2: Weź się kobieto, połóż. Nie musisz tu nikomu udowadniać, że ty po prostu teraz wszystko ogarniasz. Nie musisz ogarniać. Ogarniaj swoją rekonwalescencję i karmienie dziecka, to wszystko.
0: A czego kobieta w ogóle najbardziej potrzebuje, a czego najczęściej niestety nie dostaje?
3: No to ma jedno słowo, odpoczynek.
2: Odpoczynek też, ale czasami wysłuchanie też, wiecie? Tak. Bo czasami takiego zrozumienia. Ostatnio miałam taką klientkę, która do mnie zadzwoniła właśnie w połogu i mówi, dam cię na głośnik, powiedz mojemu mężowi, że to, że ja mam teraz humory i płaczę nie wiadomo z jakiego powodu, to jest normalne, bo on tego nie rozumie. On mówi, że ja mam się uspokoić i zachowywać normalnie. Powiedz mu, że to w połogu jest normalne. Tak, to jest normalne. Ona może mieć humory i wahania nastrojów. Odpuść jej, nie? Potem przyjechałam do niej, ogarnęłam chatę,

0: teraz ma. Tak, widzę, że jest ci ciężko, widzę ciebie.
1: Akceptacja. Tak. Akceptacja. No i dodatkowo też wiadomo, w połogu potrzebujemy wizyty położnej, przysługuje taka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, która przyjdzie do domku, zbada was, zbada waszego noworodka. No i wiadomo, po 6 tygodniach nie zapomnijmy też o kontroli u specjalisty.
0: Bardzo warto skorzystać z tych wizyt, bo to jest kilka wizyt, prawda?
1: Zgadza się.
0: Możliwych, a czasami kobiety też to odbierają jako jakiś audyt z zewnątrz, ktoś przyjdzie, ktoś to kontroluje, będzie w gardki zaglądał. Nie, ta położna jest po to, żeby ci pomóc.
1: Tak.
2: Powiedz, Marta, co tobie najbardziej pomogło w okresie połogu? Albo kto?
3: No to tutaj jedyna osoba, mąż. Byliśmy we trójkę z Emilką wtedy. No ale to da świadomość tego, że wiem, że on jest zawsze obok, że jak jestem głodna, to zawsze będzie obok jedzonko. No i kiedy jest potrzeba, to rzeczywiście weźmie Emilkę, chociaż ona była taka mocno przy piersi chciała być, więc na niedługo to się udawało ją odłożyć. No ale ta świadomość po prostu, że jest ktoś obok.
2: Myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca naszego spotkania, naszej rozmowy. Chciałabym to jakoś wspólnie z wami podsumować, to o czym wszystkim powiedziałyśmy, że ważna jest komunikacja w całym tym procesie. Ważne jest myślenie o sobie też, nie tylko o dziecku.
1: Tak.
2: I uszanowanie swoich różnych stanów. Może chcecie coś jeszcze dopowiedzieć na koniec?
1: Ja bym dodała jeszcze wsparcie. Wsparcie na każdym etapie ciąży, porodu, połogu. Tu jako położna sali porodowej chciałabym zaznaczyć, że to wsparcie ma bardzo dużą moc, bo zgodnie z badaniami naukowymi kobiety, które czują wsparcie, na przykład osoby bliskiej podczas porodu, rzadziej korzystają ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Zwróćmy uwagę, że ten odsetek znieczulanych porodów w Polsce już jest coraz to wyższy. No więc popatrzcie, jakie to wsparcie osoby bliskiej ma moc, że nie korzystam ze znieczulenia zewnątrzoponowego, albo jestem bardziej zadowolona z jego efektów. Podsumowuję wsparcie.
0: Tak, to prawda. I jeżeli nie masz tego wsparcia jakoś tak naturalnie wokół siebie po prostu, bo nie wiem, jesteś na przykład samodzielną mamą, to możesz wtedy wybrać na przykład dulę albo dedykowaną położną, które po prostu są profesjonalistkami w tym wspieraniu na sali porodowej. I ja bym chciała też jakoś tak życzyć wszystkim kobietom, żeby jednak... kurczę, wierzyły w siebie. Naprawdę fantastycznie dajemy sobie radę, niezależnie od tego, jak te nasze porody wyglądały, czy urodziłyśmy drogami cesarskiego cięcia, czy naturalnie, to i tak naprawdę dałyśmy z siebie mnóstwo. Dziewczyny, bądźcie z siebie dumne. Czy ty karmisz mieszanką, czy ty karmisz piersią, ja jestem przekonana, że to robisz z pełnią miłości, ze wskazaniem na najwyższe dobre swojego dziecka, bądź z siebie dumna, naprawdę. Uwierz w siebie, że ty jesteś najlepszą mamą, jaką to dziecko może sobie wymarzyć. Naprawdę dajesz radę, dziewczyno.
2: Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że podzieliłyście się swoją wiedzą, doświadczeniem. Była ze mną Bogusia Bieniek, dula, Wiktoria Jąderko, położna i Marta Garbacz, mama Emilki.
1: Dziękujemy.
4: Rodzic ma moc.
5: Razem rośniemy.
6: Ukraina chce zacieśnić relacje ze Słowacją. Mamy podsumowanie majówki na drogach i na górskich szlakach. Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ukraina jest otwarta na dialog ze Słowacją i zainteresowana rozwojem relacji z tym krajem, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie ze słowackim premierem Robertem Ficą. Więcej o tym spotkaniu Mateusz Kornas.
7: Rozmowa odbyła się w kuluarach 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Obaj przywódcy mieli rozmawiać o wzajemnych wizytach w Kijowie i Bratysławie. Ma też powstać komisja międzyrządowa dwóch państw. Zdaniem Zełenskiego Słowacja ma teraz popierać przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i w tym pomagać. To najbardziej zaskakujące, jeśli spojrzymy na to, że Słowacja utrzymuje kontakty z Rosją. W minionych latach rząd w Bratysławie nawet optował za wstrzymaniem wojskowej pomocy dla Kijowa. Teraz wydaje się, że relacje uległy ociepleniu.
6: Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu zgromadził szefów państw i rządów ponad 40 krajów.
8: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
6: Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. W akcjach ratowniczych wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPO podkreśla, że pomimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość

0: oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny świat, Lalka i Przedwiośnie.
1: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
2: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
3: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie. Nie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
4: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
1: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
5: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
0: Tak oceniali maturzyści dzisiejszą maturę z polskiego, a jutro czeka ich egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Wisła ogłosiła nową koncepcję promocyjną miasta. Chodzi w niej o to, by spojrzeć na tę beskidzką miejscowość szerzej, jako na miejsce różnorodne, zmienne i warte odkrywania przez cały rok. Stąd nazwa kampanii Wisła 360 stopni. O co chodzi, wyjaśnia burmistrz Tomasz Bujok.
6: Tak naprawdę 360 dni, 360 stopni. Czyli trochę pokazanie, że w każdym momencie, w każdym elemencie coś się dzieje. Czy pod względem inwestycyjnym, czy też pod względem informacyjnym, czy wydarzeń kulturalnych, czy sportowych. Mamy pełen kalendarz różnego rodzaju wydarzeń.
0: Miasto zapowiedziało przebudowę swojej strony internetowej i uruchomienie cyklu treści w mediach społecznościowych pod hasłem To też jest Wisła.

0: Sprawdzamy prognozę pogody. Za oknem piękne słońce popołudniowe, a na termometrze 25 stopni we Wrocławiu i temperatura będzie teraz powoli spadać, a jutro czekają nas długo oczekiwane opady deszczu na całym Dolnym Śląsku.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
1: Reklama.
3: Radio Rodzina.

Już za chwilkę na antenie Radia Rodzina, oblicza Wrocławia, a dzisiaj porozmawiamy o nowo otwartym skwerze przy ulicy Kajdasza. Przeprowadzone tam zostały remonty, powstał plac zabaw. W ostatnim czasie zainwestowano też w renowację urządzeń na Górce Szczepińskiej, ale pojawiły się tam też nowe atrakcje, jak tor wrotkarski, linearium czy nowe boiska. O tym wszystkim usłyszycie w audycji Oblicza Wrocławia o godzinie 17.10, a poprowadzi ją Łukasz Ligorowski.

0: oblicza Wrocławia.
1: No, rozpoczął się maj, a więc i więcej czasu będziemy pewnie spędzać w przestrzeniach zielonych we Wrocławiu. No i tutaj też wiele inwestycji się dzieje, a też i zaproszeń do tego, żeby korzystać z nowych urządzeń, z nowych propozycji. A z tymi propozycjami dzisiaj do studia Radio Rodzina przyszedł Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Witam państwa, witam pana redaktora.
1: Widziałem w internecie, że majówka bardzo dobrze została przygotowana i piękny skwer Kajdasza, tak, na Jagodnie, został oddany specjalnie pod majówkę.
2: Udało się. Na Jagodnie jest w ogóle ten problem, że tam jest bardzo gęsta zabudowa. Jest niewiele terenów pod zieleń. Wkrótce się to zmieni, bo szykujemy klin jagodzińsko-wojszycki, czy wojszycko-jagodziński i tam będzie dużo tej zieleni. Natomiast takim poważniejszym, nowym miejscem jest dopiero ten skwer Kajdasza i mieszkańcy długo na niego czekali, więc tym bardziej się cieszymy, że to się udało na tą piękną, bo to trzeba podkreślić, na tą piękną majówkę. Warto tu wspomnieć, zanim przejdziemy, co tam jest, że to nie jest takie proste, bo ten skwer tam istniał. Natomiast po pierwsze, szła tam linia średniego napięcia elektryczna.
1: Trzeba było ją usunąć.
2: I jak być może na dziko można by tam coś urządzić, to jeżeli urządzamy coś zupełnie legalnie, to musimy, to się nazywa nieładnie, skablować, czyli poprowadzić taką linię pod ziemią, żeby nie przeszkadzała, żeby nie stwarzała zagrożenia. Po drugie, ten skwer to jest taka niecka, w której naturalnie retencjonowały wody. Ta niecka dalej jest, te wody dalej mogłyby przeszkadzać, więc trzeba za pomocą chyba kilkunastu takich niecek chłonnych w tej niece, takie jeszcze wgłębienia, żeśmy porobili, wypełnione takim żwirem, żeby ta woda ewentualna opadowa miała się gdzie gromadzić, natomiast same ścieżki i te urządzenia tego skweru zostały wyniesione. No i na to potrzeba było trochę czasu, to był potrzebny projekt, a projekt, jak wiemy, potrzebuje wszystkich zezwoleń i tak dalej, formalności, które zabierają czas.
1: W internecie informowaliście o tym, że jest to odpowiedź też na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy chcieli tego miejsca.
2: Jak najbardziej, ponieważ to jest wrocławski budżet obywatelski, czyli sami mieszkańcy wskazali. Okay. Także ja tu się trochę tłumaczę, dlaczego to tyle zajęło czasu. Natomiast to jest bardzo dobra inicjatywa.
1: Myślę, że efekt tego miejsca broni się, jeżeli chodzi o czas.
2: Na efekt jeszcze chwilę poczekamy.
1: Ale na pewno masz na myśli zieleń, która tam została zasadzona i jeszcze nie widać.
2: Nawet 3 lata, więc okay. Na efekt możemy poczekać nawet dosyć długo i to zależy od warunków. Mamy teraz dramatyczną suszę, co nam strasznie przeszkadza. Natomiast dzieci ćwiczący, korzystający z kalisteniki, mieszkańcy, czy rodzice, którzy mogą odprowadzić dzieci i usiąść na ławeczce, czy dzieci ze specjalnymi potrzebami, bo tam jest dla wózków, dla niepełnosprawnych dojazd, to wszystko ma już swoje miejsce, więc to wszystko tutaj zyskało jakieś urządzenia.

0: oblicza Wrocławia.
1: Myślę, że dzisiaj o takim trio porozmawiamy i taką wycieczkę można zrobić, nie wiem, czy w jeden weekend damy radę. Górka Szczepińska też zaprasza. Coś fantastycznego.
2: Górka Szczepińska. Tutaj mianownik jest o tyle podobny, że tam wprawdzie mieszkańcy tłumnie to odwiedzali i ta zieleń już tam jest od dawna, ale ona w zasadzie nie była tam urządzona i nie było tam porządnego placu zabaw. Były boiska bardzo zaniedbane i bardzo, bardzo stare nawierzchnie. Więc my ten układ komunikacyjny znacznie odnowiliśmy. To jest inwestycja, której jeszcze nie skończyliśmy. Ona jest na ukończeniu. Aha. Ona będzie w tym tygodniu prawdopodobnie oddana. Te boiska są wielofunkcyjne, bo tam i do piłki siatkowej, i do piłki plażowej, i do koszykówki, i do gry w bóle, i do badmintona, więc te boiska tam są. No ale przede wszystkim jest tam bardzo fajny plac zabaw z takim wielkim linearium. Tu rozmawialiśmy, co to jest linearium. Linearium to jest takie urządzenie, gdzie jest dużo lin, dużo siatek, po których można się wspinać i dzieci to bardzo lubią.
1: Ale to jest też wyjątkowe, bo ja widziałem wiele takich urządzeń, a to jest tak wypłaszczone nad ziemią z różnymi takimi... pagórkami różnymi takimi z niej zrobionymi?
2: Myślę, że to będzie hit, bo mamy takich kilka hitów, że to jest wyjątkowe. Ono jest ogromne, to linarium. Także tutaj dzieci na pewno będą rodziców ciągnęły. Polecam naszą mapę placów zabaw w zieleni, tam już chyba jest zaznaczone to linarium i tam jest 150 placów wszystkich, jakie mamy i to tutaj będzie hit. Ale to nie tylko, bo mamy tam, gdzie się powspinać, mamy tam...
1: Ja sobie wynotowałem, to jest w ogóle dla mnie fantastyczne. Górka Saneczkowa, już przygotowana.
2: Zrobiliśmy schody. Tam pewne rzeczy były. Z urządzaniem zieleni to jest tak, że jeżeli to już legalizujemy i się godzimy z działalnością, która była tam prowadzona, to musimy pomyśleć w takich kategoriach społecznych. Czyli po prostu o bezpieczeństwie musimy pomyśleć. Okay. Czyli jak wchodzimy na tą górkę, to ona musi być tak skierowana, żeby ktoś nie wjechał na jezdnię. Musi być takie dojście, żeby ktoś sobie nie rozbił nosa wchodząc i tak dalej, i tak dalej. I to dotyczy wszystkiego. I kalisteniki, i górki zaneczkowej, i grillowania, i wszystkiego.
1: O, i grillowanie się pojawiło. Jak maj, to już wiemy, że lat jest coraz bliżej. Ale o co chodzi z tym grillowaniem? Bo to mnie też zaskoczyło, że proponujecie właśnie wyznaczone miejsca, paleniska do użytku publicznego.
2: Na górce chyba zawsze było miejsca do grillowania. Natomiast to znowuż, jeżeli chcemy myśleć w kategoriach bezpieczeństwa, a mamy ogromny plac zabaw, to raczej gorących grillów nie powinniśmy ustawiać pomiędzy urządzeniami do zabawy. Bo to nie byłoby dobre dla nikogo. Więc jest tam taka strefa do grillowania. I ta strefa jest o tyle fajna, że ona ma takie stoły piknikowe, takie wiaty wręcz, gdzie są, można przy stołach usiąść i przy tym są już grille, także tylko
1: piknikujemy,
2: zabrać węgiel i przeczytać regulamin, bo tam jak się grilluje, to zawsze trzeba, nie można gorącego popiołu wyrzucać byle gdzie, trzeba o tym pomyśleć, no ale temat odpadów to jest osobna...
1: Myślę, że możemy się kiedyś spotkać,
2: ale to jest osobna kwestia.
1: Jeszcze jesteśmy chwilę na Górce Szczepińskiej, o jedną rzecz chciałbym zapytać, bo tutaj też wspomniałeś o takich mocno sportowym przyłożeniu, jeżeli chodzi o to miejsce, różnego rodzaju boiska.
2: Tam były, bo tam było...
1: Ja wiem, ale też mnie dosyć mocno zwróciłem uwagę na tor wrotkarski. Nie łyż, worolki, wrotki. To nie jest skatepark.
2: To nie jest skatepark. Jest po prostu ścieżka wokół tego placu zabaw utwardzona. I spokojnie na rolkach można takie pętle porobić. Jest to o wiele bezpieczniejsze. Bardzo często, ja jeżdżę rowerem, bardzo często spotykam wrotkarzy, rolkarzy na ścieżkach rowerowych. Teoretycznie nie jest to legalne.
1: Jeżeli chodzi o też o bezpieczeństwo dla każdej ze stron.
2: Pewne obawy czasami budzi, zwłaszcza jak ktoś ma tam jakieś problemy z opanowaniem, bo wrotkarz jedzie jakby tutaj nieco szerzej niż rowerzysta. Natomiast jeszcze ja jakoś się godziłem z innymi użytkownikami. Natomiast tutaj można jakby skorzystać z tej infrastruktury. Zapraszamy. Myślę, że w tym tygodniu na ten weekend już będzie gotowy.

0: oblicza Wrocławia.
1: W tych zaproszeniach wszystkich, które możemy odnaleźć w internecie, w mediach społecznościowych, pojawia się pojęcie zielonej rewolucji. To jest typowo związane z placami zabaw, czy to jest szerszy projekt?
2: Nie, no to jest taki projekt, który właśnie tutaj bardzo pasuje. Projekt budżetowy na wprowadzanie zieleni albo urządzanie zieleni tam, gdzie się nie dało przebywać. Czyli no, zbliżamy zieleń do mieszkańców. Na tym polega zielona rewolucja. W przypadku skweru Kajdasza, no to weszliśmy tam, gdzie był brak zieleni. Na razie jeszcze ta zieleń jest bardzo taka, powiedzmy, nieśmiała, ale mamy nadzieję, że urośnie i będziemy też wprowadzać dodatkowo w miarę. Tutaj było trochę więcej zieleni na Górce Szczepińskiej, no ale te urządzenie były, no trochę myszką trąciły.
3: To tak, zagospodarowania bardziej.
2: Tak? Więc chodziło tu bardziej o zagospodarowanie, o to, żeby to mocniej udostępnić mieszkańcom, których jest tam coraz więcej. To też warto tu podkreślić, że zauważył to jeden z deweloperów, i część tego zadania, tej inwestycji sfinansowana jest poza programem Zielona Rewolucja, także przez dewelopera, za co bardzo dziękujemy i zachęcamy, bo to są coraz częstsze przypadki, ale ci, którzy udostępniają domy dla mieszkańców, no zauważają, że to jest z korzyścią
1: banku. Biznes
2: też
1: społecznie odpowiedzialny też, tak?
2: Tak, tak.
1: Wchodzi to w ten zakres chyba działań. Ja wspomniałem o tym, że dzisiaj o Trio porozmawiamy, więc jeszcze na koniec wspomnijmy o skwerze Szarona. Tutaj kiedyś rozmawialiśmy, ale przybliżmy tę inwestycję.
2: Rozmawialiśmy, bo skwer Szarona jest jakby procedowana inwestycja, bo to już kolejny etap będzie. Skwer Szarona jest dosyć podobną sytuacją jak jak Kajdasza na Jagodnie. On jest jednak większy niż Kajdasza, ale chyba osiedle wokół jest też duże. No, osiedle jest modelowe, więc my ten skwer sukcesywnie rozbudowujemy. Chciałem zwrócić uwagę, że na skwerze Szarona tej wiosny było między innymi w Rośni we Wrocław. Chciałem powiedzieć, że w ostatnich 2 latach już dwa etapy tej inwestycji, tam fajny, poduży plac zabaw jest już tam trochę tej zieleni i teraz będziemy lada dzień ogłaszali przetarg i będzie plac integracji mieszkańców, takie miejsce spotkań, takie, gdzie można jakieś występy zorganizować, gdzie jakiś piknik taki festyn można zorganizować. No raz i po drugiej stronie skweru będziemy urządzali psi wybieg. Psie wybiegi najczęściej organizujemy wbrew pozorom, nie w dużych miejscach, bo tam można spokojnie wejść, tylko właśnie na takich trochę ciaśniejszych przestrzeniach, żeby odseparować zwierzęta.
1: Grupy interesów.
2: Grupy interesów, dokładnie. Zwłaszcza rodzice się boją o dzieci,
1: tak,
2: ale też psiarze boją się o swoich pupilów w konfrontacji z dziećmi też często.
1: Okay.
2: Więc to jest najlepiej zrobić. I psi wybieg z jednej strony i wtedy plac zabaw z drugiej strony. Plac zabaw już tam jest, więc teraz czas na naszych czworonogich przyjaciół.
1: Marku, wspomniałeś o pewnej mapie placów zabaw, tak? Jest coś takiego? Gdzie tego szukać? Bo to damy takie jako zadanie na początek tego tygodnia naszym słuchaczom.
2: Rozdawaliśmy na Wrośni i we Wrocław, na każdym festynie, w którym uczestniczymy, w każdej takiej okazji. Plan miasta po prostu z zaznaczonymi placami zabaw w zieleni. Tych placów zabaw, a jest co zaznaczyć, bo my mamy 150 placów zabaw i niektóre są naprawdę hitem. Tak jak hitem jest na przykład słynny Mamut, hitem jest Warownia w Parku Tysiąclecia, hitem może okazać się to Linarium, trudne słowo,
1: ale to jest przede mną. Ja byłem teraz na weekend majowy w Parku Południowym, tam nowy plac.
2: Tak, też nowy
1: przetestowałem
2: plac.
1: Przetestowałem co nieco. No i też byłem właśnie na Mamucie.
2: No.
1: Warto odwiedzać te miejsca.
2: Myślę, że taki papierowy, analogowy, użyjmy tego słowa, tak? Plan miasta jest taką fajnym powrotem. Ja z dzieciństwa pamiętam to jako atrakcję, ale wydaje mi się, że to w coś trafiło, bo dzieci chętnie to biorą.
1: No tak, no, można zaznaczać, można patrzeć.
2: Nie trzeba
1: sobie
2: właśnie, gdzieś, jest to zupełnie inaczej niż szukanie w telefonie.
1: No i dobra, i to zadanie wam zostawiamy na początek tego tygodnia. Proszę w tym tygodniu znaleźć, przygotować się do weekendu, żeby w weekend ruszyć właśnie szlakiem placów zabaw we Wrocławiu. A dzisiaj o kilku inwestycjach w tym zakresie opowiadał Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, zapraszamy na tereny zieleni, do parków i na skwery.
0: Oblicza Wrocławia.
4: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Maturzyści mogą złapać chwilę oddechu po maturach z języka polskiego, a jutro czekają ich matury z matematyki. Jakie są pierwsze wrażenia maturzystów? Tematy były dość proste, to usłyszała dzisiaj Daria Detlaff. We Wrocławiu do matur przystępuje w tym roku około 27 tysięcy osób. To zarówno tegoroczni absolwenci, jak i osoby poprawiające wyniki. Tradycyjnie matury zaczynają się egzaminem pisemnym z języka polskiego. Miejmy nadzieję, że 5-letnie przygotowania będą zbierały owoce, podkreśla Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.
1: Otóż dzisiaj pierwszy dzień matur, godzina 9:00, młodzież przystąpiła do egzaminu z języka polskiego. Egzamin długi, 240 minut, dwa arkusze, więc miejmy nadzieję, że te przygotowania 5-letnie będą dzisiaj zbierały tylko owoce. Oczywiście kolejne egzaminy język angielski, matematyka, to są zdecydowanie te obowiązkowe przedmioty. Generalnie młodzież skupia się na tych trzech obowiązkowych. Niemniej jednak dochodzi egzamin z przedmiotu, który będą zdawali na rozszerzeniu. Najczęściej to jest geografia, matematyka, fizyka, w zależności od kierunku.
0: Sprawdzaliśmy z mikrofonem, jak wrażenia po egzaminie.
2: Poszło gładko, myślę. Tematy były dosyć proste do zrozumienia. Łatwo się było na nich rozpisać. Z tego, co pamiętam, pierwszy temat był, jak praca zmienia rzeczywistość i otoczenie człowieka, a drugi opinia na temat człowieka. Kiedy człowiek się powinien tym jakby interesować, obchodzić go powinno.
3: Czuję się pewnie. Na początku miałem taki strach przed rozprawką i tak dalej, ale gdy zobaczyłem temat, to wszystko uszło, bo tematy były dość proste.
4: Który pan wybrał?
3: Temat pierwszy. Wpływ pracy na rzeczywistość człowieka i tak dalej. Czyli, że można było porównać sobie, jak na przykład porównałem w tangu, że Artur podjął pracę na przywróceniu tradycji. Różnorakie prace też chcieli bunt skończyć tym państwem totalitarnym i tak dalej.
5: Ja się nazywam Dawid Sopuch. Chodziłem tutaj do szkoły rok temu, bo ja piszę maturę rok później. Całkiem dobrze. Matura w miarę dobrze poszła.
4: 240 minut, całkiem dużo czasu. Czy wystarczająco?
5: Absolutnie wystarczająco czasu. Tematy dosyć proste były. Głównie zrozumienie tekstu, czytanie ze zrozumieniem lektury obowiązkowej, jednej innego utworu poetyckiego oraz kontekstu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna o godzinie 14 opublikowała tegoroczne arkusze z języka polskiego. Maturzyści podczas pisania rozprawki mieli do wyboru jeden z dwóch tematów. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość i kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Musieli odnieść się do jednej lektury wybranego przez siebie tekstu oraz kontekstu kulturowego, na przykład serialu lub dzieła malarskiego i tym podobne. Wybrałem fragment Księgi Hioba, postać rapera Magika i serial o relacjach rodzinnych z Netflixa, mówi nam wrocławski maturzysta.
5: Ja napisałem o Księdze Hioba. Taka moja wybrana lektura obowiązkowa była. Napisałem również o Magiku oraz odwołałem się do Ginny i George'a, taki serial.
0: Matury dopiero się rozpoczynają. Czy jest coś, na co szczególnie pan czeka?
3: Na zakończenie. Dokładnie, jak mam być szczery, na zakończenie.
4: Dlaczego?
3: No, stres ze względu na matur to był jedynie z polskiego. A z matematyki i angielski się czuję pewnie.
0: Matury pisemne, a następnie ustne potrwają do końca maja. Przystępującym do egzaminów dojrzałości życzymy powodzenia.

0: Opozycja komentuje pomysł nowego podatku. Problem suszy w całym kraju narasta. Stadion Śląski gospodarzem Mistrzostw Europy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Z jednej strony cios dla konsumentów, z drugiej ulga dla artystów. Rząd wprowadza tak zwaną opłatę reprograficzną na smartfony, tablety, laptopy i telewizory Smart TV. Zdaniem opozycji zapłacą obywatele, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
1: Tak naprawdę mówimy o nowym podatku Donalda Tuska, który ma wyjąć z kieszeni obywateli kupujących sprzęt elektroniczny około 200 milionów złotych rocznie. O tyle podrożeje ten sprzęt i tyle zostanie wyjęte z kieszeni obywateli, którzy ten sprzęt nabywają.
0: Opozycja podnosi też, że podatek został wprowadzony rozporządzeniem bez debaty sejmowej i bez podpisu prezydenta. Opłata będzie pobierana od producentów i importerów. Docelowo ma zrekompensować twórcom dozwolony użytek prywatny ich dzieł. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Kobosy.
2: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego co wiem to ma akt do oskarżenia. Natomiast no i Hołownia i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
0: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Idzie zmiana pogody. Do Polski wkrótce przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. I w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Za 2 lata na Śląsk zjadą największe gwiazdy lekkiej atletyki. Wszystko to za sprawą Mistrzostw Europy, których gospodarzem został Stadion Śląski w Chorzowie. Walka była zacięta, do pokonania były inne europejskie kandydatury, w tym Belgrad, ale nam się to udało, podkreśla dyrektor superauto.pl Stadionu Śląskiego Adam Strzyżewski.
5: To jest impreza tak naprawdę 6-dniowa.

0: Będziemy gościć najlepszych sportowców Europy. Będziemy gościć tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy kibiców i to codziennie. Niesamowity rozwój regionu, bo to nie tylko stadion, ale też hotele, gastronomia, wiele obszarów, wiele płaszczyzn, które zostaną wypełnione i setki tysięcy kibiców.
1: Organizacja mistrzostw więc to nie tylko sportowe emocje, ale również ogromne przedsięwzięcie logistyczne i promocyjne. Spodziewany jest napływ kibiców z całej Europy.
2: Sprawdzamy prognozy pogody. Za oknem wciąż słonecznie we Wrocławiu. Słońce zachodzi i zajdzie dzisiaj o godzinie której? 20:18 dokładnie. A na termometrze są aktualnie 23 stopnie. Temperatura powoli spada. Nad ranem to będzie 13 stopni, 12 stopni, ale te chłody już nas opuściły na dobre, a jutro wyczekiwany długo deszcz na całym Dolnym Śląsku.
3: Tu Radio Rodzina.

Minęła godzina 18, żegnam się z wami i do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję za te ciekawe audycje. Dzisiaj pierwsza audycja Rodzic ma moc, było to dla mnie bardzo ważne. I mam nadzieję, że ci z was, którzy słuchali, że podobała wam się ta audycja. Każdego poniedziałku o godzinie 16.10 będziecie mogli właśnie usłyszeć mnie i moich gości. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co związane z rodzicielstwem. Zaczynając od początku, zaczęliśmy od ciąży, porodu, połogu i teraz powolutku przesuwamy się w czasie razem z tym dorastającym dzieckiem czy dziećmi. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Życzę miłego wieczoru, spokoju, wytchnienia, no i cóż, rodzinnego czasu. A na naszej antenie niezmiennie dobra muzyka. O godzinie 18.45 zapraszam też na opowiadanie, które powstało we współpracy z Wrocławską Księgarnią.

4 maja 1960 roku w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak. Wśród innych gwiazd sceny muzycznej wyróżnia się tym, że jest w stanie osiągnąć 4-oktawową skalę głosu. Wraz z grupą Baim nagrała wiele przebojów, a pod koniec lat 90. rozpoczęła również karierę solową.

W 1974 roku kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. Piosenka, która w tym samym roku wygrała festiwal Eurowizji, wcześniej nosiła tytuł Honey Pie.

4 maja 1950 roku w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo.

1991 roku Cher umieściła na szczycie listy w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shup Shup Song, pochodzącą z filmu Syreny, w którym zagrała jedną z głównych ról.

0: Jajecznica.
1: 4 maja 1985 roku w Pszczynie urodziła się wokalistka, laureatka pierwszej edycji programu Idol, Alicja Janosz.

W 1978 roku piosenka grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W Stanach Zjednoczonych singiel nie opuszczał pierwszego miejsca przez ponad 2 miesiące.

0: Oh, you forgave, and soon both of us learned to trust.
1: W 1942 roku w południowej Karolinie urodził się Nicholas Ashford. Wspólnie z żoną Valerie Simpson był autorem takich przebojów jak Solid.

4 maja 1961 roku grupa The Marcells zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii utworem Blue Moon. Piosenka skomponowana jeszcze w 1933 roku była wcześniej wykonywana przez Billie Holiday, Elvisa Presleya czy Bobby'ego Wintona.

1954 roku urodziła się amerykańska wokalistka Pia Zadora. Popularność przyniósł jej muzyczny duet z Jermaine'em Jacksonem.

4 maja 1975 roku odbyła się premiera oratorium Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Muzykę do spektaklu skomponowała Katarzyna Gertner, a słowa napisał Ernst.

trzy. Czekajcie, czekajcie. Niechaj każda w progu stanie, chłopców śmierci na sprzedanie. Nie dajcie!

0: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Prostota. Pewien mężczyzna nie mógł zasnąć, gdyż prześladowała go jakaś zmora. Gdy tylko kładł się do łóżka, miał wrażenie, że jakiś straszliwy potwór zaczyna poruszać się pod posłaniem. Sparaliżowany strachem, spędzał noc na nasłuchiwaniu. Lekarz próbował przemówić mu do rozsądku. Przepisał silny środek nasenny, po którym zmory, niestety, jeszcze bardziej się nasiliły. Każdej nocy jakiś spragnionej krwi potwór zakrada się pod moje łóżko. Słynny profesor poradził mu akupunkturę oraz kosztowną kurację homeopatyczną. Bez rezultatu. Zmory nie przestawały go dręczyć. Mężczyznę zaprowadzono do słynnego psychoanalityka, który zalecił mu 20 wizyt z zastosowaniem najlepszych technik hipnotycznych. Rozpoczęła się terapia. Po dwóch spotkaniach psychoanalityk nie zobaczył więcej pacjenta. Co się stało? Czy to możliwe, by zaledwie dwie wizyty przyniosły taki cudowny efekt? Profesor, ponieważ był ciekaw, jak potoczyły się dalej sprawy, odszukał pacjenta i spytał go o zdrowie. Mężczyzna spokojnie odpowiedział: pewnego wieczoru, gdy czułem się szczególnie udręczony, powiedziałem o tym mojemu proboszczowi. Wysłuchał mnie i poradził, bym odpiłował nogi od łóżka, aby materac leżał bezpośrednio na podłodze. Tak też zrobiłem. Odzyskałem spokój i sen. Pewna szczupła i pochylona starsza pani, utykając o lasce, weszła do gabinetu lekarza. Po 5 minutach szybko wyszła, już wyprostowana. Pewien chłopak, który czekał w poczekalni, spytał ją zdumiony: w jaki sposób lekarz pani pomógł? Rezultat jest nadzwyczajny. Dał mi dłuższą laskę, odpowiedziała kobieta. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.
1: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco stanieje. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. "27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obronny", poinformował premier Donald Tusk.
2: "W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji".
1: Będzie to drugi taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Bez zmian w stosunku do majówki pozostaje olej napędowy 7,31 zł. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
5: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, a także kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
6: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.

0: wartościowe upominki komunijne, pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
0: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
2: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował Episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: W piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Weź głęboko.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny, nie miałabym

0: siebie.
1: Autopromocja.
2: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
3: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
4: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
5: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
6: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
7: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
8: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
9: Oblicza Wrocławia.
1: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
10: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
11: No, kapitalna sprawa.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam, by

0: Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. Paroglonik sieje trawę, aby sobie rosła.
0: Anioł stróż pil-